0: Reklama.
1: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość Starowiejska 11. Budbram.pl.
2: Szukasz super miejsca dla całej rodziny? Świetnie! Mamy dla Ciebie miejscówkę doskonałą, niezależnie od pogody. Sala trampolin na zamku w Tomaszowie Lubelskim to miejsce, w którym nie zaznasz nudy. Mamy trampoliny, małpi gaj, salę gier VR i kręgielnię, a to wszystko w klimatycznym otoczeniu w restauracji staropolskiej. Organizujemy fluoparty, pianaparty, warsztaty kulinarne, Lego i więcej. Sala trampolin na zamku w Tomaszowie Lubelskim, Lwowska 126.
3: Wydawnictwo Harde przedstawia... Czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły, ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
4: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co jeśli już nie możesz?
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio SK.
7: I po reklamie.

0: Reklama. Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość Starowiejska 11. Budbram.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Szukasz super miejsca dla całej rodziny? Świetnie! Mamy dla Ciebie miejscówkę doskonałą, niezależnie od pogody. Sala trampolin na Zamku w Tomaszowie Lubelskim to miejsce, w którym nie zaznasz nudy. Mamy trampoliny, małpi gaj, salę gier VR i kręgielnię, a to wszystko w klimatycznym otoczeniu w restauracji staropolskiej. Organizujemy fluoparty, pianaparty, warsztaty kulinarne, Lego i więcej. Sala trampolin na Zamku w Tomaszowie Lubelskim, Lwowska 126.
3: I po reklamie.
4: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Chłodny poranek przywitał nas w Zamościu. Gorące dzień dobry, zamościanie. Monika Kowalewicz przed mikrofonem. Ubierzcie się ciepło, jeśli wychodzicie na zewnątrz, bo temperatury dopiero będą się rozkręcać. Według prognoz dziś nieco powyżej 10 stopni na plusie. Na niebie też przeważać mają przejaśnienia.
4: Na program zaprasza jego sponsor. Sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
7: Jest szósta, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Trwa zmasowany atak na Ukrainę. Rosyjskie drony uderzyły we Lwów. Nad ranem słychać było tam eksplozję. Alerty RCB dla Lubelszczyzny i Podkarpacia odwołano, ale możliwe są kolejne. Rosjanie zaatakowali też Kijów. Pocisk uderzył w wieżowiec. Zginęły dwie osoby. Więcej patroli przy szkołach i całodobowy monitoring internetu. To decyzje po rządowej naradzie w sprawie przemocy w placówkach. W ostatnich dniach do ataków nożem doszło m.in. w Warszawie i na Mazowszu. Jakie są efekty tych policyjnych działań? O tym Michał Skolimowski.
8: Przeprowadzono ponad 80 tysięcy kontroli w szkołach. Zatrzymano 135 osób, z czego 18 w ostatnich godzinach. W całym kraju, w placówkach i ich okolicach działa około 20 tysięcy funkcjonariuszy. I te działania będą kontynuowane, podkreślał premier Donald Tusk.
9: Jesteśmy, ktoś powie, przeczuleni. Tak, jesteśmy wszyscy przeczuleni, jeśli chodzi o bezpieczeństwo dzieci w szkołach.
8: Służby przez całą dobę monitorują też internet. Ataki są wykorzystywane do szerzenia dezinformacji i w związku z tym minister cyfryzacji na piątek zwołał nadzwyczajne spotkanie platform cyfrowych.
7: Po ponad 30 latach wraca profil lotniczy w Zielonej Górze. Od września przyszłego roku klasy o takim profilu otworzy czwarte liceum ogólnokształcące.
10: SK Zamość News.
6: I Monika Kowalewicz. Wykonawca nie realizuje robót ziemnych, nie powstają też obiekty inżynierskie, nie widać postępów. Na budowie drogi ekspresowej S17 na odcinku między Zamościem a Tomaszowem Lubelskim turecka firma dostała ultimatum.
11: Wyznaczyliśmy 28-dniowy termin na wywiązanie się ze zobowiązań kontraktowych.
6: Mówił Łukasz Minkiewicz z GDDK, a w Lublinie możliwe jest nawet odstąpienie od umowy z wykonawcą. Będą jesienne porządki w Tomaszowie Lubelskim. Od mieszkańców, którzy uporządkują pas drogowy w obrębie swoich posesji, nieczystości organiczne zostaną odebrane za darmo. Harmonogram na stronie miasta.
12: Jankes. Kama. Wiktor. W Radiu SK.
13: Poniedziałek. Hurra! Pokonany. Hurra! Wygraliśmy z nim. Więc teraz, słuchajcie, ja to wiem, ja to czuję. Teraz już tylko luźniutko lecimy sobie w stronę weekendu.
14: No mam nadzieję, że tak będzie i twoja kobieca intuicja cię nie zawodzi.
13: A jak? Idźmy tym torem, idźmy zawodami. Jakie zawody są z nami z samego rana? Odzywajcie się, trąbcie, dzwońcie, alarmujcie.

0: zawód piosenkarka, czyli Sanach. Ona już nie śpi, obudziła się, jest razem z nami. Dzień dobry.
1: Chyba nawet zawód milionerka w jej przypadku, co?
0: Ale jak ona zawodzi. Ona tak zawodzi, że cały Stadion Narodowy wyprzedany.
2: Rzeczywiście, no, nie jeden Stadion Narodowy, kilka stadionów narodowych poprosimy oczywiście. Pytamy, jakie zawody są z nami, cenimy was za waszą pracę, za to, że wstajecie rano, że pomagacie nam. Co robicie? Pochwalcie się.
3: Hej Kama, hej Jankos, hej Wiktor, hej wszystkim słuchaczom. Ja się chciałam tak tylko zapytać, gdzie jest to ciepełko, co jeszcze nie tak dawno było. Ja oficjalnie dzisiaj otwarłam pierwsze skrobanie szyb. Jakby co, to dzwonię z Wielkopolski, powiat leszczyński, hejka jeszcze raz.
2: Zawód hejka,
0: tak wyczułem. To ja, chyba słuchajcie, to zimno poszło do pracy, to ciepło ma urlop, no przecież to jest jasne. No.
4: Funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei pozdrawiają. Wracam z służby nocnej. Pozdrawiam Radio SK i wszystkich słuchaczy.
2: Sokiści, Straż Ochrony Kolei.
0: Nie, to są ci, co soki wyciskają rano, żeby świeże były.
2: Ja wczoraj miałem fajną historię z pociągiem. Wsiadłem i pojechałem nie w tym kierunku. Ale było fajnie.
0: Byłeś jak Maryla Rodowicz.

0: 18 po 6.
1: Poranne wrasowanie.
2: Śmiesznie to za chwilę będzie.
3: Jadzia, jesteś spoksik, jesteś toksik, jak Britney Spears.
1: Co?
3: Ja tak w internecie wiem.
4: Co ty, jak ty rozmawiasz z panią?
3: No. Co? Co ty do mnie
1: dzień
3: mówisz?
1: Dobry. Co ty
3: dzień
1: tak dobry. Nie mówisz?
3: Dzień cześć, dobry, młodzierzy.
1: Cześć, młodzieży. No,
3: tak młodzież mówi.
4: Czekamy cały czas na wasze sygnały, jakie zawody są z nami. Teraz zawód prasowanie, to jest też bardzo ważna kwestia.
1: Bardzo.
4: Ja się zawodowcem u mnie w domu.
1: Tak, naprawdę? Profesjonalnie to kobieta. Ta prasowaczka chyba.
3: A to się samo nie rozprostowuje na ciele?
0: Tak, cały czas widzę, że próbujesz. Jeszcze sukces nie został osiągnięty.
4: Prasujemy,
0: ale
4: sprawdzamy prasę.
0: Sukcesów, no właśnie, okazuje się, że kiepski sukces ma system kaucyjny w Polsce.
4: Jako kiepski?
0: No bo wielu Polakom się to nie podoba.
4: A co się nie podoba?
0: No, 44% narzeka na to, że butelki zajmują im miejsce w domu. O. 35%, że automaty się psują. O, a 20%, że odnoszenie butelek zabiera im cenny czas.
3: A kogo pytali? Wyborców Konfederacji.
4: Słuchajcie, no to rzeczywiście, no przegronam, może coś się zmieni, ale mamy pytanie do ciebie, droga Jadziu.
3: Tak, co się tobie w tym systemie kaucyjnym nie podoba?
1: Mi się wszystko podoba.
4: A, wszystko. A ile butelek oddałaś?
1: Wszystkie. Jakie miałam?
5: To dobrze. Poranne prasowanie. Tylko w Radiu SK.
4: Czyli stan konta się u ciebie zgadza?
1: Tak.
4: Bardzo dobrze.

0: No dawaj, dawaj, dawaj, dawaj, dawaj, dobrze ci idzie.
1: Instrukcja ma taki ziewa, że aż się zatkałem. Patrzyłem jak ziewa, tak pięknie.
2: Słuchajcie, no takie mamy widoki dzisiaj samego rana.
0: Piękne. No jest, w końcu jest 6:30 rano, prawie, no proszę się nie dziwić, że ludzie się mają.
3: Ale poczekaj, bo są zawody, tak zwani słuchacze na szóstkę, którzy od godziny 6:00 albo czasami nawet wcześniej już nie śpią, mkną do pracy lub w tej pracy już od dawna są.
4: Cześć Eska, tu Małgośka, jak zawsze o 6:00 rano jadę na sprzątanie klatek. Pozdrawiam, cześć.
2: Dziękujemy za takie czyste klatki, piękne, wspaniałe. To jest naprawdę, no, duża rzecz.
0: Kury też czysto. Dziękują.
3: A wiesz, jak kury dziękują?
2: No, kukuryku.
3: Właśnie bałam się, że to powiesz.
5: Jankes. Kama i Wiktor. To Radio Eska.
0: Taki dowcip mi się przypomniał, ale wiecie, że w moim przypadku to są nieśmieszne dowcipy.
2: No. To nie mów. Just hit the pedal. If things go wrong, it's just incidental.

0: Reklama.
1: Jeśli pieczenie jest twoją pasją, to dobrze trafiłeś. Słodki Zakątek w Zamościu od roku pomaga tworzyć torty, ciasta i słodkości, które zachwycają smakiem i wyglądem. Znajdziesz tu wszystko do tortów i dla pasjonatów pieczenia. A teraz czas na wspólne świętowanie. Już 17 października od godziny 10 czekają na was warsztaty cukiernicze, słodki poczęstunek oraz quizy z nagrodami, w którym do wygrania są zestawy bestsellerowych monoporcji owoców. Galeria Rewia Park przy ulicy Lubelskiej 40 w Zamościu. Słodki Zakątek. Rok pełen słodkich inspiracji.
2: Wieczór z rodziną, a może obiad bez gotowania? W pizzerii 105 każdy znajdzie swój ulubiony smak. Klasyczne pizze, nowe kompozycje i szybka dostawa prosto do domu. Zamów wygodnie na 105.pl i zgarnij dodatkowe rabaty. Lub odwiedź Pizza 105 na Wyszyńskiego 13 w Leclerc w Zamościu. Pizza 105 smakuje najlepiej, gdy dzielisz się nią z bliskimi. Planujesz budowę? Skorzystaj z sezonowej oferty Aldref. Zamów teraz więźbę dachową w atrakcyjnej cenie, a kompletując z nami materiały na całą budowę zyskasz dodatkowe rabaty i promocje. Oferujemy impregnację przeciwgrzybiczną i ogniochronną, a także transport z rozładunkiem bezpośrednio na twoją budowę. Tylko w Aldref otrzymasz więźbę dachową z certyfikatem C24 w konkurencyjnej cenie. Odwiedź nas Zamość, ulica Legionów 84 oraz Kalinowice 90. Zadzwoń 530 61 61 61. Aldref, wcześniej znany jak

0: syna. Przyprowadź go do nas, niech prawko zaczyna. W Cabrio masz gwarancję ceny. My robimy kurs bez ściemy. Nauka jazdy Cabrio. Gminna 49. Znajdziesz nas też w Hrubieszowie i Biłgoraju. Zapraszamy. Nauka jazdy Cabrio. Gminna 49 i Zamenhofa 14. Uwaga, promocja. Prawo jazdy taniej tylko w Cabrio.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Jeśli zależy Ci na najwyższej jakości mięsa i wędlin, jeśli jesteś szefem kuchni albo gotujesz w domu dla swoich bliskich, jeśli samodzielnie wyrabiasz wędzonki, to dobrze trafiłeś. Masarnia Sikora to najwyższej jakości polska wieprzowina, wołowina i drób. Masarnia Sikora to codzienny rozbiór mięsa, które trafia na Twój stół. Masarnia Sikora to specjalistyczne sklepy mięsne i stoiska u naszych partnerów w Twojej okolicy. Masarnia Sikora Zamość. Zapraszamy na zakupy.
3: I po reklamie.
4: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: W tym tygodniu na Zamojszczyźnie pogoda w kratkę. W Grodzie Hetmana dziś będą i przejaśnienia, i zachmurzenie. I do tego mocniej wiejące wiatry też może się pojawić. O poranku warunki biometeo bez większego wpływu na samopoczucie, ale na pewno dużo czujności i koncentracji przyda się za kółkiem. Dobrą kawę też polecam.
4: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
7: Jest 6.30, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Przełom w sprawie pożaru stacji Starlink na Mazowszu. Podejrzani zostali zatrzymani w Niemczech, to dwóch obywateli Turcji. Teraz czekają na przekazanie polskim służbom. Więcej o tym w kolejnym SK News. Zmiany cen paliw na stacjach. Benzyna nieco w górę, diesel w dół. Za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 7,06 zł, za diesla 8,02 zł.
8: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca.
9: SK Sport News.
7: Aż 5 goli na zakończenie 10. kolejki Ekstraklasy. Radomiak Radom przegrał u siebie z Motorem Lublin 2-3. Decydująca bramka padła w 93. minucie. W zaległym spotkaniu GKS Katowice pokonał Wieczystą Kraków 2-1. Liderem Ekstraklasy pozostaje Górnik Zabrze przed Legią i Lechem. Carlos Alcaraz przegrał z Zizu Berksem w trzeciej rundzie tenisowego turnieju w Szanghaju. Wcześniej odpadł też Amerykanin Ben Shelton, a to oznacza, że wkrótce liderem światowego rankingu pierwszy raz w karierze zostanie Niemiec Aleksander Zverev.
8: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca, oferujący technologię AI w rekrutacji.
10: Jankę, Kama i Wiktor. Radio SK.
11: 6.31, dzień dobry, witamy. 29 minut do godziny 7, ale dobry, jestem z matmy. Hej!
12: Wow!
13: Tak sobie chciałbym.
11: Wow.
13: Tak,
11: daj mu 5 minut, żeby sobie nie myślał, że jest taki idealny.
12: Kreatywna księgowość to się chyba nazywa.
11: Dobra, pytamy o zawody z samego rana.
14: Cześć, jestem Kasia, jestem ratownikiem medycznym i właśnie jadę na dyżur. Pozdrawiam.
11: Kasia, jedyne co mamy Ci do powiedzenia to szacun przez wielkie szy.

nikogo nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w żart.

0: Miley Cytrus w Radiu SK 22 minutki do godziny 7.
1: Chciałabym mieć taki głos jak ona.
0: Taki głos cytrusa.
2: Nie tylko święta, to będą pomarańcze.
0: No, herbatka z pomarańczą.
2: I skarpety, bo ja ostatnio znalazłem taką dziurawą, to poproszę nowe.
3: Dobrze, dobrze, zapamiętane, zapisane. Natomiast nie wiem, co 35-latek z Siedlec dostanie na święta. Prawdopodobnie paczkę do aresztu. Dlatego, że pan zgłosił się na policję, bo ktoś mu podobno ukradł samochodzik.
2: No to nie on idzie do aresztu, tylko złodziej.
3: No ale poczekaj, ta historia ma twist. Szybko się okazało, że ten sprytny plan wymyślił sam po tym, jak będąc pod wpływem, spowodował kolizję, uciekł z miejsca wypadku, a całą tą historię wymyślił, by uniknąć odpowiedzialności, no.
0: Brawo, naprawdę, gratulacje! Polak potrafi, kolejny dowód na to.
2: Jak to mówią, plan nie najlepszy, wykonanie jeszcze gorsze.
4: Radio SK. Autopromocja. Żeby móc powiedzieć klasyczne, będę grał w grę. Trzeba mieć w co i trzeba mieć na czym. W tym tygodniu w ESC po 15 do zgarnięcia zaproszenia na kultowe TGA i komputer gamingowy wart 17 tysięcy. Zgłoś się na sk.pl, a potem słuchaj po południu w Radiu SK. Sądy i Kościela.
5: Sponsorem konkursu jest Computronic, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Computronic.pl.
4: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od poniedziałku do środy polecamy. Winogrona mołdawskie na wagę 5,99 za kilogram oraz pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
8: Codziennie niskie ceny.
9: Rolnicy z Zamojszczyzny, czas na zbiory kukurydzy. STWSA zaprasza do skupu kukurydzy w oddziale Za Tyle, osada 11 obok Lubyczy Królewskiej. Potrzebujesz pomocy przy zbiorach? Oferujemy korzenie kukurydzy aż 3 kombajnami oraz sprawny transport bezpośrednio z pola. Kompleksowa obsługa, szybka realizacja i indywidualne ustalenia dopasowane do potrzeb gospodarstwa. Skup kukurydzy, korzenie i transport. Wszystko w jednym miejscu. Zadzwoń 698 419 626 STWSA. Blisko rolników Zamojszczyzny. Więcej informacji na stwsa.pl.
10: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
11: Lusia, salon obuwia dziecięcego, zaprasza. U nas zadbamy o stopy twojego dziecka. Pomożemy dobrać najlepsze buty, zrobimy bezpłatną konsultację podoskopową i zaproponujemy odpowiednie obuwie z walorami zdrowotnymi w kilku wariantach cenowych. Znajdziesz u nas buciki najlepszych polskich i światowych producentów. Sezonowe, profilaktyczne i ortopedyczne. Lusia, salon obuwia dziecięcego. Zamość Partyzantów 53, Tomaszów Lubelski, Lwowska 17.
12: Cześć, jestem Anna. Od lat pracuję w meblach polskich jako tapicerka. Uwielbiam swoją pracę. Nowoczesne, klimatyzowane hale i zgrany zespół. Firma dba o nas i daje możliwość rozwoju. Jeśli szukasz stabilnej pracy z dobrą atmosferą, dołącz do nas w Zamościu lub Zawadzie. Razem tworzymy meble cenione w kraju i za granicą. Skontaktuj się. kadry@meblepolskie.com lub 84 616 80 60. Meble Polskie. Tu warto pracować.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Wyobraź sobie, że już za kilka miesięcy otwierasz drzwi własnego domu. Domu ciepłego, nowoczesnego i zbudowanego w technologii szkieletowej. Galan Construction produkuje prefabrykowane konstrukcje drewniane oraz ściany, które pozwalają znacznie skrócić czas budowy. Certyfikowane drewno, precyzja CNC i realizacje na terenie całej Polski. Galan Construction Zamość, Szczebrzeska 55B. Twój dom jest bliżej niż myślisz. 511 339 971.
15: I po reklamie.

0: Łączymy się z orkiestrą, orkiestra gotowa.
1: Maciej, Maciej!
2: Deska budzi w urodziny.
3: To była rozgrzewka aparatu gębowego, rozumiem.
0: Dobrze. Maćku, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
0: Maćku, czy ty zaciąłeś się kiedyś w łazience?
4: A zdarzyło się.
0: Bardzo dobrze.
3: Ale na szyi czy w zamku w drzwiach?
4: Raczej te drugie.
0: Witamy z samego rana oczywiście. 6.48. Które to już urodzinki?
4: No niestety 47.
0: No 40. Pięknie. Jak twoje kolana? Mam pytanie tutaj takie techniczne.
4: No, dobrze, ale czasami zdarza się kontuzja.
3: Słuchajcie, a czy jak kolano boli i jak skrzypi, to czy można użyć WD? Znaczy WD-40? Psiknąć sobie, żeby nie skrzypiało?
1: Nie.
3: Nie, okej.
1: Ale dziękujemy za pytanie.
0: A jednak można, słuchasz, powiedział. To ja tego nie używam i cały czas mnie boli, okej.
3: Okay. To psiknij sobie.
1: Maciek, mamy informację o tym, że twoim marzeniem było, abyśmy do ciebie zadzwonili, bo słuchasz naszego radia codziennie od 7 do 18. No jest co prawda za 11 minut 7, więc dzisiaj troszkę wcześniej, ale warto było, bo po pierwsze, same po prostu cudowne rzeczy na twój temat. Na przykład to, że podobno jesteś najlepszym wędkarzem Polski.
3: Ulala.
1: Tutaj Wiktor ma trochę problem z tym, bo myślał o sobie dokładnie to samo, ale nie wyprowadzajmy go z błędu. Nie wyprowadzajmy.
3: Umówmy się, że są dwa pierwsze miejsca, ty i ja.
1: Podobno budujesz dom jak z bajki dla całej Polski, no i szef to twoje drugie imię, więc za to wszystko i za to, że masz dzisiaj urodziny, należy się stówka. Yeah!
4: Dziękuję bardzo.
1: Jak chcesz, to dorysujemy ci nie na stówce, tylko na kopercie, taką rybkę jeszcze też.
4: O, super, super.
0: Bardzo dobrze. Świętuj, tańcuj, niech wszystko dzisiaj układa i bądź zdrów, chłopie. Fantastycznego dnia ci życzymy.
1: I żeby zawsze była ta koryna.
4: Dokładnie.

0: przestraszyłem się.
1: Pierwsza strona dzisiejszego faktu.
2: To tylko kama, spokojnie.
1: Nie, nie, nie, to Krzysztof Rutkowski na pierwszej stronie. Uważajcie, uważajcie!
3: Okej.
1: Dobry, co?
2: Nie, to bollywoodzki aktor.
1: Bollywood, rzeczywiście.
3: Ale no a propos boli, Janki ma lekcję biologii odpaloną na swoim komputerze. Niby za 5:07, jeszcze pierwszego dzwonka, o 8:00 nie ma, a tu proszę bardzo, łąkotka, staw kolanowy.
1: No ja...
3: No z czego się składa? No dawaj,
1: no proszę bardzo, no łąkotka, łąkotka boczna, łąkotka przyśrodkowa, dobre ukrwienie tak wygląda, a złe ukrwienie tak wygląda. Dziękuję bardzo, przechodzę dalej, rozumiem, tak?
3: Jeżeli chodzi o zestaw różnych dziwnych pytań, to po godzinie 7:00.
1: Siódme wygrywa!
4: Reklama. Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz zestaw bokserek Wrangler 4 sztuki, tylko 77,77. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 98,88. Allegro Days do 18 października.
5: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na Ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
9: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie Wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
10: A cappuccino też za piątkę?
11: Też.
10: A flat white?
11: Też.
10: A...
11: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
12: Psst. Cześć, to Influencer. Ten od Sen.
13: Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
14: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
15: Kiciu,
16: a?
15: Zgadnij, co mam dla Ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
16: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
15: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
16: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
15: Oj, Kiciu, ale z Ciebie drapacz.
16: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
15: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
17: Znów liście spadają z drzew, jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Castorama.
20: Teoria
18: i praktyka.
20: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
18: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
20: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
18: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
21: I po reklamie.

0: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: W rejonie remontowanej ulicy Pełowiaków w Zamościu o tej porze dużo czujności i ostrożności przyda się za kółkiem. Pamiętajcie o objazdach. Objazdem jeździ też Zamojska Komunikacja Miejska. Na trasach regionu możliwe poranne policyjne pomiary i kontrole. Temperatury dopiero się rozkręcają. Biometr mamy neutralny.
0: Na program zaprasza jego sponsor. Sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Jest 7:00, Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Zatrzymania po pożarze stacji Starlink na Mazowszu. Dwaj obywatele Turcji wpadli w Niemczech. Są podejrzewani o podpalenie obiektu w Woli Krobowskiej. Ze szczegółami nasz reporter Michał Skolimowski. Jak udało się namierzyć tych mężczyzn?
4: To efekt międzynarodowej współpracy. Czynności realizowały służby niemieckie na podstawie materiałów przygotowanych przez stronę polską. Dowody jasno wskazują na akt dywersji, mówił komendant główny policji generał Marek Boroń.
5: Mamy nagrania, mamy ślady linii papilarnych, mamy DNA sprawców, wiemy, jak się poruszali.
4: Mężczyźni oczekują na przekazanie stronie polskiej w ramach procedury europejskiego nakazu aresztowania. Tu usłyszą zarzuty, dodawał szef MSWiA Marcin Kierwiński.
6: Zarzuty, jeżeli chodzi o sabotaż, dywersję na zlecenie obcego wywiadu.
4: Konkretnie, jak usłyszeliśmy, rosyjskich służb.
3: Do pożaru doszło w nocy z 23 na 24 września. Stacja ma strategiczne znaczenie, wspiera m.in. ukraińską armię. Pomoc dla dzikich zwierząt w Krakowie. W Nowej Hucie ma powstać ośrodek rehabilitacji.
7: Po odzyskaniu
0: SK Zamość News
2: i Monika Kowalewicz. Mediatorzy pełnią dyżury telefoniczne, pomagają też w siedzibie Sądu Okręgowego w Zamościu. To w ramach tygodnia mediacji.
8: Mediacja przyczynia się do skrócenia okresu trwania postępowania sądowego, także do zmniejszenia kosztów związanych z postępowaniem.
2: Mówi Anna Denis, mediator sądowy. Z porad można skorzystać do piątku. Zamojski pośredniak szykuje się do kolejnego naboru wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego. Zgłoszenia przyjmowane będą od 23 do 29 października. Tym razem w puli Urzędu Pracy w Zamościu jest 250 000 zł.
1: Jankes. Kama i Wiktor.
9: Hej, dzień dobry, witamy we wtorek, 7:02.
10: Kto tak ładnie gra?
9: Radio SK.
10: Radio
11: wow.
10: SK. SK.
11: Wow. Wy się dobrze dzisiaj czujecie?
9: Nie.
11: Byliście kawę z tego samego ekspresu, który był nieodkamieniany?
9: Tak. Ja dzisiaj właśnie coś mi weszło ostro.
11: Wolę nie wiedzieć, w którą część ciała.

0: Kręcicie Enrique Iglesiasa, ma?
1: Nie, nigdy mnie nie kręci.
0: Więcej nie zagramy, proszę państwa, w Radiu SK Enrique Iglesiasa, nie będziemy tego robić, Kamie.
1: Ale wiesz, co mnie kręci? Diamenty.
0: O, Wiktor znalazł info o diamentach. Dawaj, masz.
2: Niestety, Kama, bardzo przykra informacja. O. Otóż załamał się całkowicie rynek diamentów.
0: Oh no.
2: A? Okazuje się, że diamenty, słuchajcie, w ciągu ostatnich tygodni straciły praktycznie 90% na wartości. A wszystko dlatego, że okazuje się, że da się je robić w laboratorium. Robią normalne, sztuczne diamenty, dolewają coś do czegoś, wyskakuje diament. Więc te oryginalne, wykopywane spod ziemi, poleciały w dół, poszybowały. Na łeb, na szyję, na mordę, tak.
1: Ja chcę powiedzieć, żeby kobiety się nie odwracały od diamentów mimo wszystko, bo prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie. Hej!

0: Tak, to jest Radio od Kuchni.
1: Wygrywa w Radiu SK.
0: Zobaczymy, kto dzisiaj wygra, tak.
2: 664-402-302, nasz numer telefonu. Gdy dzwonicie, trzymajcie telefon przy uchu. Mamy tylko 2 minuty na to, żeby odpowiedzieć na 7 pytań. Siódme pytanie gwarantuje nagrodę, a jest to eskowa butelka, eskowe skarpetki i wydanie październikowe magazynu SK Story.
0: To ja teraz powiem to samo, co Kama, tylko szybciej.
2: Dziękuję
0: bardzo.
2: Dzień dobry.
0: Halo.
3: Dzień dobry, cześć.
2: Cześć. Kamil? Cześć, Kamilu. Słuchaj, od rana pytamy o zawody. Jaki zawód ty uprawiasz?
3: Jestem kierowcą autobusu.
0: Autobus. Okej, okay, teraz jedziesz? Ale nie śpij za kierownicą, Kamil, obudź się. To co, zaczynamy?
4: Dobra, jedźmy szybciutko.
1: Zabawa rozpoczęta. Pierwsze.
2: Wymień warzywo na literę W.
0: O!
3: Włoszczyzna.
0: Dobrze!
4: Warzywo, ty warzywa.
0: Włoszczyzna, no ale dobrze wykombinowała.
2: Wszystkie warzywa wymienił w jednym słowie, no.
0: Bardzo dobrze. Drugie. Kamil, kiedy ostatnio badałeś krew?
3: Pół roku temu.
4: Dobrze, załapałeś się. Pamiętajcie, by uprawiać profilaktykę. Badamy krew między innymi. Lećmy dalej.
0: Mam tu wyniki badań Kamila i rzeczywiście zgadza się. Pół roku temu.
4: Jedziemy dalej.
2: W jakim mieście znajduje się górka, na której ślizgały się auta i odbyło się kultowe...
5: Ale urwał! Ale to było dobre!
0: A? Gdzie to jest? Gdzieś w Polsce na pewno.
3: Sosnowy.
0: Jak?
4: Sosnowiec! Nie. No, całkiem niedaleko, w Szczecinie.
0: Też na S.
2: Chociaż... To nad morzem?
0: Tak, w Sosnowcu życiowy parkiet bywa śliski, to prawda.
2: Trzymaj się, Kamil, wszystkiego dobrego. Odbieramy telefony, to już czwarte pytanie przed nami. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Jak masz na imię?
6: Monika.
2: Monika, lećmy. Dzisiaj jest dzień bez Stanika.
4: Dzisiaj dzień bez Stanika.
0: Powiedz nam, co to jest Stanik?
4: O.
6: Stanik, no to jest coś, co zakrywa najpiękniejszą część ciała kobiety.
2: Zacznę nosić na twarzy.
4: Piąte, a uwaga, pytanie z tego samego działu. Gdzie znajdziemy fiszbiny?
2: Ale podpowiedziałeś.
6: Oczywiście w Staniku.
7: 30 sekund.
2: Dobra, to szóste pytanie. Jak ma na imię nowy prezydent Krakowa? I rymuje
6: nowy
2: się...
6: Nowy prezydent Krakowa.
4: No, jak ma na imię?
6: Na pewno ma imię, ale jak ma na imię,
2: rymuje się z
6: nie
2: czego szukasz?
4: Nie ma. A, Łukasz!
2: Czego szukasz?
4: Wow.
6: Trzymaj się, dziękuję serdeczne.
2: Tym samym mamy ostatnie pytanie.
4: Szybko. I 15 sekund
0: szybko,
4: do końca.
0: Szybko.
4: Kto wpadł na koniec? Dzień dobry, tu SK.
2: Dzień dobry.
8: Siemanko.
0: Dzisiaj jest wtorek. Co można robić we wtorek?
8: Można długo spać.
2: Powiedział facet, którą
8: o 7... do pracy.
2: Powiedział facet, którą o 7.17 już nie śpi. Dzwoni do rady.
4: Zaliczamy oczywiście, bez waru zaliczamy, wręczamy prezenty, jesteś niesamowity. I ta energia.
2: Wow. Eskowa butelka, skarpetki, październikowe wydanie magazynu SK Story należy do ciebie. A w jakiej robocie siedzisz?
8: W hawciarni.
4: Hawciarzem jesteś?
8: Naprawdę.
0: Ja mam na osiedlu paru, siedzą na ławce.
1: Siódme wygrywa w radiu.

0: Patrzycie na moją koszulkę, na mój t-shirt, to ile to może kosztować?
1: 7 zł.
2: 7,50.
0: Trochę więcej. Za chwilę u nas newsy, no i będzie o chyba naj... No tak, naj... nie, chyba, bez chyba. O najdroższym t-shircie, o najdroższej koszulce na świecie.
2: Najgorzej, jeżeli kupisz taką koszulkę, ale... ona z podpisem i ze wszystkim, po czym mama mówi, taka brudna, wezmę upiorę.
0: Za chwilę szczegóły.
2: Czyja to koszulka, o tym za momencik w newsach.

0: Reklama.
1: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz wyraziste i stylowe Audi A5 z ratą już od 920 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj. Sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Auć! Kłujący? A może wiercący? Nieważne jaki ból ucha, Lix działa już w 2 minuty. Krople Lix to dla mnie najlepszy wybór. Glicerol osusza przewód słuchowy i zmniejsza obrzęk, a lidokaina znieczula miejscowo, łagodząc ból już w 2 minuty. Krople na ból ucha Lix. Dla dzieci już od 6 miesiąca życia oraz dorosłych. Lix. Błyskawiczna ulga w bólu ucha.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm spółka z o.o. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.

0: Pizza na kawałki, jogurty, kawusia, a nawet koktajle. Przystanek piekarza na szybko, smacznie i tanio. Tu głód nie ma szans.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: No nie wiem, czy lepiej wziąć 1000-metrowy przedłużacz, czy 100 litrów paliwa?
3: Po co?
2: Żeby ogarnąć nasz cały ogród.
3: Głuptas z ciebie. Weź akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita.
2: No tak. Kosiarki, podkaszarki, nożyce do żywopłotu oraz do trawy. Sekatory ogrodnicze, pilarki łańcuchowe oraz do muchawy. Chcesz, żeby praca w ogrodzie szła jak z płatka? Poznaj akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita. Zaprasza Centrum Elektronarzędzi. Zamość, ulica Dzieci Zamojszczyzny 2.
4: I po reklamie.
5: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Korków i utrudnień w ruchu o poranku na pewno w Zamościu spodziewamy się w rejonie remontowanej ulicy Połowiaków. Jeśli możecie, omijajcie ten rejon miasta, by nie spóźnić się do pracy, do szkoły albo do innych porannych obowiązków. Przy szkołach też już robi się intensywnie, temperatura powoli rośnie, do tego dziś mocniejszy wiatr.
5: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
8: Minęła 7.30, Paulina Chorpatowska, to jest SK News. Śmiertelny pożar na Lubelszczyźnie. Kończą się działania strażaków w miejscowości Stary Brus w powiecie włodawskim. Płonął tam dom jednorodzinny.
9: Niestety jedna osoba nie przeżyła tego. Pani samotna mieszkała.
8: Mówi Piotr Kołton ze Straży Pożarnej w Lublinie. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną wybuchu ognia. Koszykarska pamiątka za 14 milionów dolarów. Tyle zapłacono za czerwoną koszulkę Michaela Jordana z autografem. Legendarny zawodnik wystąpił w niej podczas finałów NBA w 1998 roku. To najwyższa kwota, jaką kiedykolwiek zapłacono za koszykarską pamiątkę.
10: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca.
11: SK Sport News.
8: Polskie starcie w Wuhan. Magdalena Frank zmierzy się z Igą Świątek. Do tej pory grały ze sobą tylko raz. W 2022 roku w Warszawie wygrała Świątek. Spotkanie zaplanowano na jutro. Kimi Antonelli coraz bliżej mistrzostwa Formuły 1. Lider klasyfikacji może przypieczętować tytuł już podczas kolejnej rundy. Grand Prix USA zaplanowano na 25 października.
10: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca, oferujący technologię AI w rekrutacji.
12: Jankes!
13: Kama!
14: I Wiktor!
15: W Radiu EBSK!
16: Dawno taki zawód się nie zgłaszał. Zegarmistrz jest z wami. Ach, te wszystkie zegarki cykają, pykają i pokazują.
17: Pokazują 31 minut po godzinie 7. Dzień dobry wam mówimy. Dzisiaj niby wtorek, ale my się trochę w studiu czujemy, jakby był piątek.
18: Potwierdzam.
16: A ja trochę też. Ktoś jeszcze jest z nami? Halo, dzień dobry.
19: Cześć, z tej strony Wojtek. Jadę właśnie do Stargardu, jestem operatorem węzła betoniarskiego. Wszystko fajnie i pięknie, ale niestety nie wziąłem kluczy od sterówki i będzie problem.
16: Dziękujemy. Słuchajcie, mamy problem z betonem. No, nie poleje się. Nie. Sobie będziemy kręcić tą gruszką.

0: bo mnie zarażasz.
1: To nie ja.
0: Samo się poniosło?
1: No pewnie.
2: 22 minutki i będzie z nami godzina 8.
0: Słuchajcie, Polacy co robią najlepiej na świecie? Kombinują. I mam dowód na to, że kombinowanie to jest nasz polski towar eksportowy.
1: Mamy się czym chwalić, to się chwalimy, no.
0: No właśnie. Kojarzycie Erlinga Haalanda, czyli tego norweskiego piłkarza?
1: Ja, oczywiście, która nie lubię piłki nożnej, nawet ja go kojarzę. Facet z niesamowitą szczęką i takim ciekawym wyglądem neandertalczyka.
0: On jest przystojny czy nie? To jest pytanie do kobiety. Jest czy nie?
2: Dzień dobry, pani Kamilo. Dobrze, rozumiemy.
0: No jest czy nie?
1: No już zabrałam zdanie w chmatacie.
2: Tak są, jak to niektórzy mówią, no. No.
0: Ale już wam mówię, o co chodzi. Polak mieszkający w Norwegii wykombinował jakiś czas temu, że pojedzie i zastrzeże sobie nazwę swojej firmy, która będzie się nazywała jak? Dokładnie tak jak nazwisko. Haaland.
2: Tak, jak on,
0: tak? Tak jest.
1: Sprytne.
0: Znak towarowy zarejestrowany. Dziękuję, Haaland jest nasze polskie, w sensie tego Polaka, który tam mieszka.
1: Haaland,
2: i co na to Haaland?
0: No i Haaland pojechał do sądu i mówi, słuchajcie, tak nie może być, bo ja też chcę mieć firmę Haaland, bo właściwie to ja jestem Haaland.
2: A jak się nazywa? Haaland, tak?
0: Dokładnie, aha, tak. No i Polak się teraz broni przed sądem, bo się proces zaczął, że on w ogóle nie miał pojęcia o istnieniu takiego piłkarza, w ogóle nie wiedział, co to jest piłka nożna. I tak sam
2: tak świruje? Tak. Polska mistrzem Polski, czyli co, można wyjechać z Polski, ale Polska z siebie nigdy nie wyjedzie, nie!
3: Reklama. Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Dlaczego masz tyle okularów?
5: No, do czytania, do komputera, do chodzenia.
4: A nie możesz mieć jednych?
5: To tak można?
4: Tak, dzięki okularom progresywnym widzisz dobrze na różne odległości.
5: Pewnie kosztują fortunę.
4: W Okularium trwa promocja. Szkła progresywne kupisz już od 599 zł.
5: Tak tanio? Umawiam się na bezpłatną wizytę. Zapytaj sprzedawcę o soczewki okularowe Hoya. Optyk Okularium, Zamość, ulica Mikołaja Reja 21. To jest wyrób medyczny, używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Hoya Holdings BV, podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys spółka z o.o. Szukasz super miejsca dla całej rodziny? Świetnie! Mamy dla Ciebie miejscówkę doskonałą, niezależnie od pogody. Sala trampolin na Zamku w Tomaszowie Lubelskim to miejsce, w którym nie zaznasz nudy. Mamy trampoliny, małpi gaj, salę gier VR i kręgielnię, a to wszystko w klimatycznym otoczeniu w restauracji staropolskiej. Organizujemy fluoparty, pianaparty, warsztaty kulinarne, Lego i więcej. Sala trampolin na Zamku w Tomaszowie Lubelskim, Lwowska 126.
6: Edukacja bez barier. Przyszłość bez granic. Tak działa specjalistyczne centrum wspierające edukację włączającą w Chrubieszowie. To miejsce, które wspiera nauczycieli, rodziców i uczniów w budowaniu szkoły dostępnej dla każdego. STFEW działa w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym w Chrubieszowie i współpracuje z 5 szkołami z terenu miasta. Oferuje szkolenia, doradztwo oraz nowoczesne pomoce dydaktyczne, pomagając tworzyć przyjazną i otwartą edukację. pzpsw.chrubieszów.pl. Projekt finansowany przez Unię Europejską.
7: Signore e signori, mam ważne informazione. W restauracji Verona rozpoczyna się wielkie święto makaronów. Jeśli kochacie spaghetti, jeśli uwielbiacie penne, jeśli marzycie o tagliatelle, ravioli czy tortellini, to jest festiwal właśnie dla was. Przez cały październik i listopad serwujemy wyjątkowe włoskie pasty według naszych najlepszych receptur. A kiedy nie możecie przyjść do nas, to my przyjedziemy do was. Zamówcie z dowozem. Restauracja Verona, tutaj każdy dzień smakuje jak wakacje we Włoszech. Sprawdź menu na www.veronacafe.pl. Buon appetito!
8: To będzie ostatnia reklama. Lubisz zakupy w dobrych cenach? Odwiedź outlet Modna Szafa w Zamościu. Tu odzież kosztuje już od 15 zł za sztukę, a od poniedziałku do piątku ceny są obniżane. Ubrania z metkami dla kobiet, mężczyzn i dzieci. Prosto z Anglii, Norwegii i Włoch. Są też tekstylia do domu, dywany, firany, zasłony i pościele. A dla fanów znanych marek odzież oznaczona kolorowymi klipsami z cenami zależnymi od koloru oznaczenia. W każdą sobotę nowa dostawa. Outlet Modna Szafa Zamojskiego 6 w Zamościu. Ceny, które warto sprawdzać każdego dnia.
9: I po reklamie.

0: Halo, dzień dobry, kontrola biletowa.
1: Akurat nie mam ważnego przy sobie.
0: Proszę podać IP.
1: 12.18.16.222.
0: Nie ma, idzie pan na koniec kolejki.
2: No właśnie, dokładnie w tej sprawie Nosel będzie dzwonił, będzie wkręcał, będzie bolało.
3: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych. Nosel wkręca w Radio SK.
4: Dzień dobry, słucham.
5: Dzień dobry, czy ja do pani Julii? Ty się dotelefonowałam.
4: Tak, słucham pana.
5: Nawzruszona Iwona po tej stronie, dział odpraw lotniczych. Telefonuję w sprawie lotu 13.
4: Tak.
5: Do Włoch. Czy ja rozmawiam z panią z biletu, z rezerwacji miejsca?
4: Tak.
5: Ja tylko mam prośbę, żeby tego 13, jak pani będzie na odprawie lotniczej, żeby pani udokumentowała IP tego biletu.
4: A to w jaki sposób ja mam państwu IP dokumentu biletu?
5: No zakładam, że pani na komputerze ten bilet będzie otwierała.
4: No bilet będzie otwierany, no nie wiem, wydrukowany będzie, tak?
5: No, to bym poprosiła o IP tego komputera, który po prostu został wydrukowany bilet, z którego został wydrukowany bilet. I tyle.
4: No to państwo, jak ja przyjadę z dokumentem tożsamości, z odprawą zrobioną i z biletem, to państwo nie będą mogli mnie na pokład samolotu wpuścić, bo nie będą wiedzieli państwo, z jakiego IP komputera był wydrukowany dokument?
5: Nie, wystarczy tylko ten komputer i w ustawieniach sprawdzimy IP, czy wydruk się zgadza, proszę pani, i już.
4: Znaczy nie, bo dla mnie to jest jakaś bzdura, że ja mam państwu jakieś IP podawać, z którego komputera był zrobiony zakup biletu.
5: Proszę pani, nie musi na pani podawać, wystarczy dokumentacja komputerowa, czyli pani na przykład, jak ma to na laptopie, pani przychodzi z laptopem, pokazuje pani, że IP wydruku jest takie samo jak IP
4: to
5: komputera.
4: To dosyć, że my mamy lecieć, to jeszcze mam komputer ze sobą brać?
5: A przepraszam, a to jest kłopot?
4: Tak, jest kłopot, bo my nie mamy zamiaru brać komputera ze sobą jeszcze w bagaż.
5: No to jak w takim przypadku pani udokumentuje IP?
4: No nie udokumentujemy tego, bo ten komputer ja nie robiłam tej rezerwacji, tylko koleżanka robiła, więc ona by musiała wziąć swojego laptopa, którego nie weźmie, bo nie będziemy mieli miejsca w bagażu.
5: No to jak państwo...
4: Za który musieliśmy zapłacić.
5: No to muszę z panią coś ustalić, proszę pani, bo jeżeli tak będzie problematycznie, no to ja mam...
4: No to proszę, buję numer telefonu. Proszę mi podać swój numer telefonu, który mam odzwonić.
5: To niech pani zadzwoni do Darii.
6: Zostałaś wkręcona w Radiu SK. Witam cię.
4: No dziękuję bardzo, a ja już ciśnienie mam, że nie lecimy nigdzie.
3: Nosel wkręca w Radiu SK.
0: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
3: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: żeby za późno do pracy nie było. Słuchajcie, w newsach zaraz o tym będzie.
1: Co będzie?
0: Że Polacy no nie do końca zdążają na tę godzinę, na którą zdążyć
1: mają.
0: Że
1: niby się spóźniają.
2: Bo czas jest elastyczny. Poza tym, wiesz, w innej strefie czasowej to jest zupełnie inaczej. Ale wy się nie spóźnijcie, jeżeli chodzi o zgłaszanie się do naszej zabawy pięć słów, pięć stów, która ruszy po godzinie 8. A ponieważ jest mało kolorowo za oknami, to wyślijcie nam coś kolorowego, żeby nam się zrobiło lepiej.
0: I numer telefonu, bo musimy wiedzieć, gdzie oddzwoni.
1: To jest ważne. Dajcie sobie szansę na 5 stówek do porannej kawy od nas, od Radia SK.
0: A to wszystko w Messengerze.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płacisz. RSO 0%. Bo w Media Expert taniej
4: masz. Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
6: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
7: Powierzono jej znalezienie najlepszych zawodników na świecie.
8: We must fight together.
7: To będzie walka bez odwrotu. Street Fighter. Uliczny wojownik. Film Kitao Sakurai na podstawie serii legendarnych gier. W kinach od 16 października. Poleca Radio SK.
9: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
10: Twoja misja. Sprawdź promocję Omoda Jayku. Zyskaj ponad 25 tysięcy złotych, niską ratę i ubezpieczenie za złotówkę. Poznaj ofertę Omoda 7 i Jayku 7. Szczegóły w salonach i na omodajayku.pl.
11: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
12: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do Ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
13: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
16: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszynę.
17: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
18: I po reklamie.

0: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Ruch przy zamojskich szkołach o tej porze intensywny. Uważać się trzeba także na wylotówkach z miasta. Pamiętajcie o remontach w przebudowie ulicy Pełowiaków i Koszary w Grodzie Hetmana. Temperatury powoli się rozkręcają, do tego dziś mocniejsze podmuchy wiatru, a w kolejnych dniach też możliwy przelotny deszcz.
0: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Jest 8, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Niespokojna noc w Ukrainie. Rosja zaatakowała dronami i pociskami balistycznymi. W Kijowie zginęły 2 osoby, a w Charkowie 3. Alarmy ogłaszano też na zachodzie kraju, m.in. we Lwowie, skąd relacjonuje nasza reporterka Marta Radio.
4: Mieszkańcy Lwowa i okolic spędzili noc w schronach, a nad miastem było słychać eksplozje. Rosyjskie drony próbowały zaatakować Lwów, jednak zostały zestrzelone. Część z nich nad samym miastem, a część miejscowości murowane. To około 8 km od Lwowa. Tam szczątki jednego z dronów spadły na 3 budynki mieszkalne. Uszkodzone zostały także samochody. Jak informują lokalne władze, na szczęście nikt nie ucierpiał.
3: Ataki po ukraińskiej stronie, a po polskiej zamieszanie z alertami. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przyznaje, że część odbiorców mogła otrzymać tylko o odwołaniu zagrożenia. To dlatego, że wszystko trwało kilkanaście minut, a wysyłka SMS-ów została przerwana. 20 tysięcy policjantów czuwa dziś nad bezpieczeństwem w szkołach. To reakcja na akty przemocy i falę dezinformacji. Premier Donald Tusk zapowiada kontynuację działań.
5: To nie jest oczywiście na zawsze, ale tak długo, jak długo będziemy obserwowali jakieś sytuacje, które budzą niepokój, to szkoły będą pod tym specjalnym nadzorem.
3: Dotąd przeprowadzono ponad 80 tysięcy kontroli i zatrzymano 135 osób. Ponad połowa Polaków spóźnia się do pracy, najczęściej przez korki. Tak wskazało 34% badanych. 30% przyznaje, że zasypia. Wśród powodów są też zmęczenie i zła organizacja pracy.
0: SK Zamość News.
2: I Monika Kowalewicz, wojewoda lubelski, zaakceptował miejski wniosek. Resort edukacji poparł inicjatywę, a Ministerstwo Finansów zapewniło niemal 10 milionów złotych. Prezydent Zamościa Rafał Zwolak zapowiada budowę nowego przedszkola na Karolówce. Będzie to przestrzeń dla dzieci czasowo uczęszczających do siódemki przy ulicy Asnyka. Zamojski amfiteatr zyska nowe oblicze. Na Słonecznym Stoku powstanie plac zabaw przy przedszkolu. Na osiedlu Rataja będzie modernizacja boiska. Na Karolówce budowa strefy sportu i rekreacji. Zamojski ratusz opublikował ostateczną listę zadań wybranych w budżecie obywatelskim na przyszły rok. Zestawienie na zamość.pl.
6: Jankes.
7: Jankes.
6: Kama.
7: Kama.
6: I Wiktor.
8: Wiktor.
7: Radio SK.
9: Mówiliśmy w newsach o spóźnieniach. Tutaj czytam jeszcze w sieci, że między innymi... przez psy też się czasami spóźniamy, że przez poranny seks ludzie się spóźniają do pracy.
10: A, to jest... Pierwsze słyszę!
9: Ja przez psa wolę. Poranny seks. Już widzę, jak moją żonę budzę o 4:30. Kasia?

0: Oskar Polska Cyms w Radiu SK. 8 minut po godzinie 8. 5 słów, 5 stów.
1: No to zapraszamy do naszej zabawy. To taka zabawa w skojarzenia. Za każde dobre skojarzenie będziemy płacili stóweczkę. I kogo dzisiaj mamy na linii?
2: Cześć, tu Julka.
1: Cześć, Julka.
0: Julia! Witamy, Julio!
3: Kiedyś była u tobie piosenka, że stałaś pod balkonem.
0: Nie, na balkonie. Takie.
3: Nie będę, Julio.
2: Na balkonie.
3: Na balkonie.
1: Dziękuję, bo pan już nie śpiewa.
2: Ale jestem wierna.
0: A, dobrze, złapała po jednej nutce.
1: No to teraz pytanie, komu jesteś wierna? Jankę, Skama czy Wiktor? Kto według ciebie...
2: Kama!
3: Kama!
1: Dziękuję, bo pan już nie śpiewa. Julia, to opowiedz mi coś o sobie. Jakbyś się tak miała zareklamować. Bądź swoim najlepszym PR-owcem.
2: Swoim najlepszym PR-owcem. Jestem dawcą szpiku, faktycznie. Mam trzy koty, dwa psy. Kocham was. Mam poczucie humoru, mam fajnego męża, dziecko 9-letnie, które mi daje w palnik. Jest fajnie.
0: Okay.
1: Julia, ale wspomniałaś o tym, że jesteś dawcą szpiku, to znaczy, że komuś już uratowałaś życie?
2: Tak.
0: Jest.
2: Uratowałam życie. Dziewczynie w moim wieku, z Polski.
3: Brawo. Słuchajcie, to pierwsza stówa
2: Janki,
3: już zaliczona.
2: Janki, kiedyś byłeś na Dniu Dawcy i też byłam.
0: Tak, rzeczywiście, ja też jestem nie tym faktycznym.
1: Jeszcze.
0: Ale zapisujcie się do DKMS-u, rzeczywiście.
2: Tak, gorąco zachęcam.
1: A ty masz czego się bać. Wystarczy, nawet można nie mieć zębów i można patyczkiem tam sobie pomazać.
3: Mądrze gadasz, ale wyjdź już.
1: Dobra, ja zapomniałam, że ja wychodzę. Dobra, Julia, im prościej, tym lepiej. Powodzenia!
2: Tak.
0: Dziękujemy, dzięki. Ale naprawdę jesteś niesamowita, Julka. Bierzcie przykład z Julki.
3: No mówię, pierwsza stówa już powinna być awansem zaliczona.
0: Zaliczony.
3: Już ode mnie. Już masz.
0: Dobra.
2: Dziękuję.
0: Dobra, mamy 5 słów, które przygotowaliśmy. Czas na twoje skojarzenia.
3: Pierwsze słowo. Uwaga, bardzo na czasie w telewizji ostatnio dużo o tym. To słowo to nos.
0: Co mówi telewizji o nosie?
3: No jest taki poseł jeden.
2: Nos.
0: A ten?
2: Okulary.
0: Dobra, nos. Nos i twoje skojarzenie, tak samo jak skojarzenie.
2: Okulary.
3: Okej. Okay. W sumie.
0: Aha. Drugie słowo. Korek.
2: Korki. Ulica.
0: Korek. Ładne. Korek, ulica, fajnie.
3: Dobra. Trzecie słowo to uwaga. Kanapa.
4: Tapczan!
0: Ja lubię, to jest moje ulubione słowo. Tapczan.
3: Leń. Na kanapie leży leń.
2: Leń.
3: No właśnie.
0: Kama tego nie złapie.
3: Nic nie robi cały dzień.
0: Teraz trochę z mojej tutaj profesji, bo ja mam problem. Kolano.
3: Pamiętaj, Jankes ostatnio mówi często łękotka, ale nie sugeruję, żeby to był ten wyraz.
0: Kolano.
3: W kolanie też jest rzepka, jakby co? To jest nasz dyrektor.
0: Nasz. Piotruś, kochamy cię.
2: Dobra, niech będzie łękotka, no.
0: Kolano, łękotka?
3: Nie no, ona powinna w to pójść. I ostatnia to...
0: A wersji medycznej łękotka, ale łękotka też jest przyjęta. I co jeszcze?
3: Perkusja, to ostatni wyraz.
0: Dawaj.
2: Zespół.
0: O, spoko. Zespół pieśni i tańca, poranny program. No dobra. Nos, okulary, korek, ulica, kanapa, leń, kolano, łękotka, perkusja, zespół.
2: Nie wiem, dlaczego jeszcze nos miałam ochotę powiedzieć noser, no ale no. Ale Kama już po prostu nie puści.
3: Jest zapisane. Zaraz wracamy i sprawdzamy, co na to Kama.

0: Pięć słów, pięć stów. Z nami dzisiaj gra Julia, która na nos powiedziała okulary, na korek powiedziała ulica, na kanapę powiedziała leń, na kolano łękotkę i na perkusję zespół.
1: Pięć słów, pięć stów.
2: No i fajnie, gramy dalej. Teraz zapraszamy Kamę nie za tych słów, tych skojarzeń. Jesteś Julka?
3: Jesteś.
2: Proszę, zawołaj Kamę.
4: Kama!
5: Kama, Kama!
2: Jest, usłyszała, przybyła, jest przed mikrofonem Radia SK. Tam cię, oj Kamal,
6: zasłonić jej wszystko.
7: Ja mam za słaby wzrok, żeby dojrzeć, co ty tam masz napisane,
2: dobra,
7: proszę cię.
2: Dobra, okej.
7: Jedziemy.
2: No dobra. Uwaga Kama, pierwsze słowo dla ciebie. N, trzy literki.
7: No.
2: N-O-S, nos.
0: Nos.
2: Nos.
7: Nos.
2: Nos.
0: Pod tlenek azotu, w samochodzie jest nos.
7: Czy to jest to, co cieknie z nosa?
0: Nie idź w tę stronę.
3: Nie,
0: idź w tę stronę.
3: Nie.
0: Więcej ci nie podpowiemy.
7: Jeżeli to nie jest Katar, to co to może być?
2: Może ucho.
4: Może Dubaj.
3: A pan Hilary?
0: O.
7: Okulary!
0: Dobrze!
7: Najlepsza!
2: Dobra, zaliczamy.
0: Tak.
2: Wspaniała podpowiedź.
7: Dobra, taka
2: jakbyś
7: skuteczna.
2: Nie odgadła, byłby z tobą problem. Myśmy się wysłali do lekarza.
0: Julia, pamiętaj, że następne twoje podpowiedzi to mogą być tylko odpowiadanki na pytania Kamili, tak lub nie.
7: Weź przestań śpiewać. No, tak. Jedziemy.
0: Drugi wyraz. Korek.
7: Korek.
0: Mhm.
7: Czy to będzie to, o czym śpiewała Sanach?
0: A o czym śpiewała?
4: Tak!
8: Kama, zobacz, podpowiadam.
7: Czy chodzi o to, co na ulicach?
0: Jaki jest twój wyraz? Jaki jest twój wyraz?
7: Samochodowy. Korek.
2: Korek.
7: A jaki?
3: Na ulicę.
0: Po prostu
7: ulica.
0: Korek jest na ulicy, więc wyraz to ulica.
2: Ulica. Okay. Kojarzysz ulicę?
7: Okay. Tak.
0: Byłaś kiedyś na ulicy?
7: No, byłam też w Alejach.
2: Lećmy dalej. Trzecie słowo dla ciebie.
0: Trzecie słowo to kanapa.
3: A tu chciałam pośpiewać, Kamie.
0: Nie możesz.
7: Kanapa?
2: Nie.
0: Nie możesz.
7: A to nie będzie typu na tapczanie leży leń?
0: Więc twój wyraz to?
7: Jezu, teraz nie wiem, czy tapczan, czy leń.
4: Do czego ci bliżej?
7: No do lenia.
4: Dobrze!
2: Ile mamy już? Dwie stówki?
0: Mamy dwie stówki, właściwie
2: dobra.
0: Trzy, bo przypominam, że jedna stówka została
2: dobra.
0: Za bycie dawcą zaliczona na początku.
2: Dobra, uwaga! No. Teraz coś ode mnie dla ciebie, Kamcia. Kolano.
3: Myśl, Kama, myśl, skojarz.
2: Kolano!
7: Jeżeli to jest od Jankesa, to może być tylko łękotka.
2: Dobrze!
3: Dobrze!
2: Dobra!
8: Nie działa, ale jest, dobra.
2: I ostatnie...
0: Perkusja.
7: Czy to jest coś, co się zmywa?
2: Co?
3: Nie.
0: Co ty myślisz? Jak ty myślisz?
7: Talerze pomyślałam.
2: Nie. No tak, nie, dobrze, że pomyślała.
7: No to, ale to nie to.
0: Nie no, są talerze w perkusji, ale nie to.
7: Perkusja. Nie mogę patrzeć na Bogaja,
2: bo... Zwierzak z Muppet Show też nie.
7: Okej. Okay. Dobrze, czy to w takim razie będzie na przykład... nawet nie wiem, jak zapytać
2: perkusja.
7: O podpowiedź. Wiktor, spójrz na mnie, bo ty zawsze wtedy mi podpowiadasz.
0: Nie mogę, bo
2: nie masz na mnie, właśnie nie podpowiem.
7: Dobra.
2: Nie masz na mnie.
4: Julia, pomóż. Perkusja, co to może być?
2: No. Ale nie.
3: Ten, co śpiewa.
2: Jak?
0: Ten, co śpiewa, to jest podpowiedź Julii.
7: Piosenka?
3: Nie, tańcuj, śpiewaj.
0: Tańcuj, śpiewaj.
7: Tańcuj, śpiewaj.
0: No dobra, wiesz czy nie wiesz, no.
2: Nie ja przedłużaj.
7: Dobra, strzelam, bębny. A co było?
0: Zespół.
2: Jest dobrze! Dobre słowa, no i stówka
0: za szpik.
2: Tak, naprawdę. No i gratulacje oczywiście. Ładnie wyszło. Cztery stówki dla ciebie, Julka.
3: Dziękuję i cieszę się, że mogłam z wami pogadać z rana, bo zawsze was... Jak siedzę właśnie w samochodzie w korku i mówię, ja wybrałabym Kamę, potem Jankesa, no i potem Wiktora, ale no...
2: A później naszego dyrektora programowego.
7: Julia, bardzo się cieszymy, fajnie, że zadzwoniłaś i przede wszystkim fajnie, że jesteś dawcą szpiku. Jak się okazuje, można ratować życie trochę... nie robiąc wiele, czyli po prostu dzieląc
3: dosłownie,
7: się tym, co dobre.
3: Dosłownie,
7: no.
3: Nie ma czego się bać. Nie pobieramy z kręgosłupa.
2: Dokładnie, to jest bardzo ważna kwestia.
3: Tak.
2: To nie boli, w ogóle.
7: Ci, którzy nie mają kręgosłupa moralnego, też się nadają.
0: To ja.

0: W kontekście bycia dawcą szpiku, ja jeszcze nie miałam okazji tego zrobić, ale gdybym dostała taki telefon, to bym na pewno to zrobiła.
1: To jest niesamowite naprawdę, jak telefon dzwoni i możesz komuś życie uratować, to jest lot w kosmos, polecam.
0: Odebrałeś taki telefon?
1: Tak, miałem, tak. No później to jakby finalnie nie doszło do skutku, ale te pierwsze kroki gdzieś tam poczyniłem. Pamiętajcie, żeby zapisywać się i zostawać potencjalnym dawcą szpiku, jeśli chodzi o
0: DHMS. Bardziej, że to nie boli, wystarczy tylko i wyłącznie tam patyczek do buzi wsadzić, poślinić po sprawie.
2: Namówiliście mnie, ja nie miałem nigdy okazji, a po dzisiejszym programie pójdę i jak Buntelera wezmę i to zrobię.
0: Zrób to nawet dwa razy.
2: O.
1: Wystarczy raz. Zostańcie z nami, za chwilę u nas newsy.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu,
2: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: W salonach mody męskiej Giacomo Conti teraz wszystkie kurtki i płaszcze za pół ceny. Dodatkowo stylowe marynarki, modne spodnie i koszule z 50% rabatem. Na chłodniejsze dni, do pracy lub bez okazji? Wiadomo, kurtki i płaszcze za pół ceny tylko w Giacomo. Skorzystaj z okazji w salonie w Galerii Twierdza w Zamościu.
5: W Arte budujemy domy modułowo, czyli szybko, solidnie i przewidywalnie. Dom mieszkalny czy domek na działkę? U nas zobaczysz gotowe realizacje, zajrzysz na produkcję i przekonasz się, jak i z czego budujemy. Z nami przejdziesz przez cały proces od pomysłu i projektu aż po gotowy dom. Arte. Domy modułowe. Żdanów 40B. Obok Zamościa. Wejdź na artedomki.pl i umów się z nami na spotkanie.
6: Jakie to jest dobre.
7: O, co chrupiesz?
6: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich.
7: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich? A co to jest?
6: To więcej niż kabanos. Krucha mięsna przekąska. Idealna na każdy głód. W domu, w szkole, w pracy, w pojedynkę, z rodziną lub przyjaciółmi. Po prostu musisz tego spróbować. Wiejska przekąskowa. Dobrze przekąszone. Zapytaj w swoim sklepie o produkty od Dobrowolskich.
8: Powiedzmy sobie szczerze, jeśli poszukujesz dobrej maszyny rolniczej, to nie na miesiąc czy rok. Nie chcesz też za taką maszynę przepłacić, skoro można kupić w uczciwej

0: i losowanie nagród o każdej pełnej godzinie. Zapraszamy od 10 do 16. Bosko, 24 października, Chrubieszów, Różana 1, lokal 28. Gość specjalny Katarzyna Bujakiewicz.
1: I po reklamie.
2: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Okolice remontowanej ulicy Pełowiaków w Zamościu o tej porze zdecydowanie warto omijać. Jeśli macie taką możliwość, to wybierajcie objazdy, zwłaszcza jeśli zmierzacie do pracy, do szkoły albo do innych porannych obowiązków, by po prostu się nie spóźnić. Temperatura w Zamościu powoli rośnie.
2: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
5: Minęła 8.30, Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Atak dronów na Morzu Czarnym. U wybrzeży Bułgarii trafione zostały dwa statki. Jeden zatonął, poinformował o tym premier Rumen Radev. Nie wiadomo, kto stoi za atakiem, ani pod jaką banderą płynęły jednostki. Nadzwyczajne środki bezpieczeństwa w rzymskiej klinice Gemelli. To tam papież ma przejść operację usunięcia guza płuca. Z obawy przed wyciekiem danych trafi tam jako pacjent pod fałszywym nazwiskiem. Hubert Hurkacz zagra dziś o ćwierćfinał turnieju w Szanghaju. Jego rywalem będzie Alejandro Dawidowicz Fokina. Obaj zawodnicy są blisko siebie w światowym rankingu. Polak jest 34, a Hiszpan 26. Ich mecz powinien rozpocząć się około godziny 14.
6: Kama. I Wiktor.
7: W Radiu SK.
8: Elo, elo, 320. Tutaj Radio SK. Dzień dobry. Jak już ustaliliśmy, lecimy prościutko w stronę weekendu. Nic się nie przejmujcie. Najgorsze, czyli poniedziałek, już za nami.
9: No właśnie, a z racji tego, że mamy dzisiaj wtorek, to na spokojnie, powolutku, bo za momencik, jak piątek zaatakuje, to...
10: Dawaj piątek!
11: Azalia teraz.
12: Azalia.

0: All I Know. To jest SK. Ja to, co wiem, to że jest 8:37, ludzie. O.
1: Wszyscy już teraz to wiemy. Dziękujemy ci za te informacje. Mam nadzieję, że się dzisiaj nie spóźniliście do roboty i wszystko u was jest w jak najlepszym porządku.
2: A u mnie sytuacja jest następująca. Muszę ubezpieczyć mieszkanie. O. To wcale nie są tanie rzeczy, powiem
0: nie,
2: wam.
0: Nie, ja ostatnio ubezpieczałem, zapłaciłem chyba 300 tylko.
1: Za
0: cały rok.
2: Nie, żartujesz?
1: Co tu ubezpieczyłeś?
0: Powiedziałem, dajcie najtańsze, takie podstawowe, żeby tylko było.
1: Aha. Żeby tego było. A jak to się stanie, to, no to panu nic nie wypłaciłem.
2: To uważaj, no. Uważaj, bo 450 tysięcy, tyle wyniosło odszkodowanie, które wypłacić musiała jedna z polskich gmin, kierowcy McLarena. O. Bo sytuacja jest taka, że kierowca McLarena jechał swoim samochodem.
1: Jedzie samochód i robi boom.
2: Wjechał w głęboką dziurę, znajdującą się na gminnej drodze.
0: A kogo była ta dziura? Miasta?
2: No, gminy, no.
1: No co sobie popsuł? Dach?
2: Słuchaj, wszystko. Popsuł sobie tam samochód. Troszeczkę, no, nie było jakieś wielkie, no. Ale
1: że... koło kosztuje jak chyba 30 tysięcy.
0: McLarenie śrubka kosztuje.
1: No, fakt.
2: No i tu się właśnie okazuje, że ubezpieczenie OC wykupione przez gminę okazało się niewystarczające.
1: O nie.
2: Więc, no cóż, no, trzeba było pokryć tą różnicę.
0: Ja wiem, kto za to zapłaci.
1: Kto za to zapłaci? Dawaj, no.
0: Pan płaci, pani płaci. Społeczeństwo.
1: Czyli my.
3: Autopromocja. Żeby móc powiedzieć klasyczne, będę grał w grę. Trzeba mieć w co i trzeba mieć na czym. W tym tygodniu w ESE po 15 do zgarnięcia zaproszenia na kultowe TGA i komputer gamingowy wart 17 tysięcy. Głoś się na SK.pl, a potem słuchaj po południu w Radiu SK. Sądy i Kościela. Sponsorem konkursu jest Komputronik, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Komputronik.pl. Autopromocja.
4: Reklama. Gdy chcesz dokądś w życiu dojść, najlepsza droga to świetna podłoga. Taka jest w salonie Farbacol. Farbacol. Posiadamy największą w Zamościu ekspozycję drzwi i podłóg i o tym się mówi. Mówi się też, że w Farbacol są drzwi Polskone, DR, Woster, Porta, Ercado czy Invado. I wszystko załatwią za ciebie od pomiaru po montaż. Farbacol. Drzwi i podłogi najlepsze, by otworzyć się na nowe możliwości i dojść do celu. Starowiejska 23.
5: Już 24 października wielkie otwarcie Bosco Klinik w Hrubieszowie. Tego samego Bosco, który znasz z Zamościa. Startujemy o 10:00. Na miejscu zabiegi na twarz, technologie premium, endermologia, depilacja laserowa, podologia i stylizacja paznokci. Wszystko w jednym miejscu. A podczas otwarcia darmowe zabiegi, konsultacje z podologiem, poczęstunek i losowanie nagród o każdej pełnej godzinie. Zapraszamy od 10:00 do 16:00. Bosco, 24 października, Hrubieszów, Różana 1, lokal 28. Gość specjalny Katarzyna Bujakiewicz.
6: Jakie to jest dobre.
7: O, co chrupiesz?
6: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich.
7: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich? A co to jest?
6: To więcej niż kabanos. Krucha mięsna przekąska. Idealna na każdy głód. W domu, w szkole, w pracy, w pojedynkę, z rodziną lub przyjaciółmi. Po prostu musisz tego spróbować. Wiejska przekąskowa. Dobrze przekąszone. Zapytaj w swoim sklepie o produkty od Dobrowolskich.
8: Poznań Game Arena. Wejdź do gry. Gracz 2 dołączył. Gracz 3 dołączył. Dołączyło dziesiątki tysięcy graczy.
9: Zagraj w gry, zanim trafią do sklepów. Zobacz ekscytujące finały sportowe na żywo. Zrób zdjęcie z ulubionym cosplayerem.
10: Osiągnięcie jubileuszowe. Byłem na 20 edycji. Do zdobycia tylko raz.
9: Poznań Game Arena. 23 do 25 października. MTP Poznań. Bilety na tobilet.pl.
11: Poleca Radio SK.
12: Szukasz sprawdzonego rozwiązania do ogrzewania swojego domu? Wybierz certyfikowany pelet sosnowy Startaco Kuzio. Wysoka kaloryczność i niewielkie ilości popiołu zapewnią Ci wydajność i czyste ogrzewanie. Transport i rozładunek do 50 km w cenie. Odwiedź nas w Majdanie Sieniawskim lub zadzwoń pod numer telefonu 669 699 433. Startak Kuzio. Zapraszamy!
13: To będzie ostatnia reklama. Chcesz dobrze zjeść i nie wydać fortuny?
14: To słuchaj, w Alejach Smaku promocje są przez cały tydzień.
13: Pizza 42 cm, sosy i Pepsi?
14: Tylko 45 zł.
13: A jeśli masz ochotę na obiad jak u mamy?
14: Zestaw dnia, tylko 3 dyszki za zupę i drugie danie.
15: W Alejach Smaku przez cały tydzień czekają na Ciebie różne promocje i pyszne zestawy dnia już za 30 zł. Aleje Smaku, Rynek Solny 1, Zamość 84 542 10 88.
14: Aleje Smaku, tutaj promocje smakują najlepiej.
16: I po reklamie.
17: SK.

0: DSK, 12 minut i będzie z nami godzina 9. Wtorek, 13 października, wylot coraz bliżej.
1: No ja przyznam szczerze, że nadal nie wiem, dokąd lecimy. I na tym trochę polega nasza zabawa, czyli odlot ściśle tajny. My nie wiemy, dokąd lecimy. Wy nie wiecie, dokąd lecicie, ale wiemy, że możecie lecieć razem z nami. Więc zgłaszajcie się w naszej apce, a na stronie można odsłuchiwać różnego rodzaju podpowiedzi.
2: Na Instagramie jest specjalna też zakładka. Właśnie klikam po naszym Instagramie. Też patrzę na licznik. 252 947 followersów. 53 osoby brakują nam, żeby kolejny 1000 wbić. Ja nic nie sugeruję.
1: No dobra, no.
0: Ale jest ktoś, kto wie, gdzie jesteśmy, gdzie będziemy lecieć, gdzie kapitan będziemy, to jest nasz kapitan, który cały czas próbuje nas naprowadzić. Gdzie będziemy?
3: Mówi kapitan, tam, dokąd lecicie, jest Święty Mikołaj.
2: No, proszę was, Mikołaj jest w każdym mieście, bo kocha wszystkie dzieci, lata do wszystkich miast.
1: Nie, no przepraszam cię bardzo, w Poznaniu nie ma Mikołaja.
0: W Rosji jest Gwiazdor.
2: A w Poznaniu kto jest?
0: Też Gwiazdor chyba.
2: Też Gwiazdor?
0: Też bardziej, tak.
2: A Poznań nie jest w Rosji.
1: Nie, ale tam z kolei jest Malta i mówiliśmy, że to miejsce ma coś wspólnego z Poznaniem.
2: Tak.
1: Skomplikowane to wszystko.
2: W Poznaniu też jest lotnisko, ale jajca by były z Warszawy do Poznania.
0: Przez Radom. Ściśle tajne. Pomyślcie, gdzie lecimy, a może macie jakiś pomysł, dajcie nam znać.

0: Jak ustaliliśmy, w utworach najbardziej liczą się refreny.
1: Poza tobą wszystko. No dobrze, tutaj my, tutaj Radio SK z samego rana we wtorek, 13 października, coraz bliżej finał akcji Odlot Ściśle-Tajny.
0: No i prosiłeś o podpowiedzi, no i proszę, no uderz w Messengera, słuchacze się odezwą. No.
2: Jeśli święty Mikołaj, to na pewno będzie to Laponia, czyli region w Norwegii.
3: A czy w tej podpowiedzi padło słowo święty, czy tylko Mikołaj?
0: No, teraz już chyba nie wolno tak mówić. Są takie czasy, że teraz po prostu jest Mikołaj.
1: Po prostu, tak. No dobrze, dziękujemy, cały czas kombinujemy, gdzie wylądujemy, jeśli chodzi o Odlot Ściśle Tajny. Zgłaszajcie się, no i lećcie z nami. Przypomnijmy jeszcze raz, gdzie się można zgłosić.
0: Na aplikacji. W aplikacji.
1: Wy.
4: Wy. Wy na post. I Wiktor. W Radiu SK.
5: W życiu zdarzają się nam takie historie, że ciarki po plecach. Na początku jest strasznie, a później strasznie śmiesznie.
6: Opowiedz nam swoją historię na sk.pl.
7: Zgarnij wypasione słuchawki i zaproszenia do kina na Upadek Wieloryba.
8: Włącz imprezkę z dreszczykiem już dziś po 18.
9: Sponsorem konkursu jest dystrybutor filmu Upadek Wieloryba.
10: Autopromocja. Reklama.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Mamy niskie ceny.
13: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
14: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
15: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
16: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
17: Lidl. To się opłaca.
18: 3,17,41.
19: Co tak liczysz?
18: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
19: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11, 15.
1: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
2: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
6: O, pieskie życie ma smak!
2: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
3: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
13: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
8: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: To będzie ostatnia reklama.
5: Panie Pascalu, a zna pan przepis na oszczędzanie?
14: Pani Barbaro, to proste. Kupuje pani sprzęt Hisense na promocji w Media Expert i zyskuje. I voilà.
5: To ja może wezmę tematową płytę indukcyjną z wbudowanym okapem i matowy piekarnik z funkcją pizzy.
14: Magnifique!
5: I jeszcze lodówkę z ciemnym wnętrzem, zmywarkę do zabudowy, pralkę i suszarkę.
14: No, Hisense Media Expert to ma sens.
4: Kup w Media Expert AGD Hisense w promocji i zyskaj nawet 5550 zł zwrotu na konto. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
20: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Do 13, może 14 stopni maksymalnie dziś na zamojskich termometrach. Do tego na zmianę chmury i przejaśnienia na niebie nad Zamościem. Na zamojskich ulicach ruch jeszcze o poranku intensywny, zwłaszcza w rejonie remontowanej Pełowiaków na ulicy Piłsudskiego czy na dojeździe do ronda na Powiatowej.
0: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
2: Minęła 9, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Ponad 108 tysięcy policyjnych kontroli, zatrzymano 167 osób. To najnowsze dane w związku z przeciwdziałaniem przemocy w szkołach. O poprawę bezpieczeństwa w placówkach apeluje Akcja Uczniowska. Tematem zajął się Krzysztof Płowecki.
3: Stała obecność policjanta w szkole, większe wsparcie psychologiczne, ogólnopolski system reagowania na zagrożenia i ograniczenie dostępu dzieci poniżej 15 lat do mediów społecznościowych. To cztery postulaty, które przedstawiła Akcja Uczniowska. Ale młodzi apelują też o czasowe kontrolę plecaków uczniów, żeby zwiększać bezpieczeństwo w szkołach po ostatnich atakach.
4: Przez najbliższy tydzień, najbliższe dwa tygodnie jesteśmy w 100% za tym, żeby weryfikować, co młodzi ludzie wnoszą do placówek.
3: Mówi Paweł Mrozek, założyciel Akcji Uczniowskiej. Policja zapewnia, że stale nadzoruje internet, a patrole dalej pojawiają się w szkołach. Jak informują funkcjonariusze, działania będą prowadzone tak długo, jak będzie to konieczne.
2: Na tym etapie nie ma podstaw, by stawiać policjantce zarzuty. To najnowsze ustalenia naszego reportera po tragedii w Bydgoszczy. Agresywny mężczyzna ruszył z nożem w kierunku policjantów. Jedna z funkcjonariuszek wyciągnęła broń i oddała w jego kierunku strzał. Mężczyzna zmarł w szpitalu, a dziś ruszyło śledztwo w tej sprawie. ZUS ostrzega przed płatnymi pośrednikami, którzy oferują pomoc w uzyskaniu świadczenia wspierającego. Najpierw odwiedzali domy, teraz wysyłają listy. Zakład przypomina, wszystkie formalności związane ze składaniem wniosków są bezpłatne.
0: SK Zamość News.
1: I Monika Kowalewicz, na kartę rowerową będzie mógł zdawać 9, a nie jak teraz 10-latek. Zmian w przepisach ma być więcej, mówi Maciej Kulka, ekspert w resorcie infrastruktury z naszego regionu.
5: Jeżeli ktoś do 14 roku nie zdąży zrobić tej karty, później będzie mógł sobie jeździć pod opieką osoby, która ma co najmniej 16 lat.
1: Nowe przepisy powinny zostać przyjęte i wejść w życie do końca roku. Są porady mediatorów, będzie też seminarium eksperckie. Specjaliści spotkają się w Zamojskim Sądzie Okręgowym w czwartek w ramach Tygodnia Mediacji, a na jego stronie macie rozkład dyżurów dla zamościan.

13 wiele tłumaczy. 5 minut po godzinie 9. Damiano David, The First Time. Tym się właśnie przywitaliśmy. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam. Maja Chwalińska ze zwycięstwem w Wuhan, więc my też przetrwamy nawet wtorek 13.

0: Malow, nazywa się ten single, to Even w Radiu SK, 17 minut po godzinie 18. Czas na stały punkt programu, który nazywa się 30 sekund tylko dobrych informacji. Gdynia trafiła na światową listę dziedzictwa narodowego UNESCO. Wpływ na to miała modernistyczna architektura miasta. Władze Gdyni dosłownie wczoraj odebrały certyfikat poświadczający ten wpis. 600 połączeń dziennie, aż o 69 więcej niż dotychczas. To nam koleje zapewniają tej jesieni, więc można wsiadać do pociągu byle jakiego i potem się okaże, gdzie wylądujecie. Czy z opóźnieniem? To się jeszcze okaże. 6 sekund wystarczy, żeby nasz mózg zaczął produkować serotoninę. 6 sekund uśmiechu, więc jeśli macie dzisiaj zły humor, uśmiech na twarzy i podobno za chwilę ma być lepiej. Dawid Kwiatkowski i Margaret to za chwilę w Esce.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość Starowiejska 11. Budbram.pl.
2: Chcesz dobrze zjeść i nie wydać fortuny?
3: To słuchaj, w Alejach Smaku promocje są przez cały tydzień.
2: Pizza 42 cm, sosy i Pepsi?
3: Tylko 45 zł.
2: A jeśli masz ochotę na obiad jak u mamy?
3: Zestaw dnia, tylko 3 tyszki za zupę i drugie danie.
4: W Alejach Smaku przez cały tydzień czekają na Ciebie różne promocje i pyszne zestawy dnia już za 30 zł. Aleje Smaku, Rynek Solny 1, Zamość, 84 542 10 88.
3: Aleje Smaku, tutaj promocje smakują najlepiej.
5: Cześć, jestem Anna. Od lat pracuję w Meblach Polskich jako tapicerka. Uwielbiam swoją pracę. Nowoczesne, klimatyzowane hale i zgrany zespół. Firma dba o nas i daje możliwość rozwoju. Jeśli szukasz stabilnej pracy z dobrą atmosferą, dołącz do nas w Zamościu lub Zawadzie. Razem tworzymy meble cenione w kraju i za granicą. Skontaktuj się. kadry@meblepolskie.com lub 84 616 80 60. Meble Polskie. Tu warto pracować.
6: Jakie to jest dobre.
7: O, co chrupiesz?
6: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich.
7: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich? A co to jest?
6: To więcej niż kabanos. Krucha mięsna przekąska. Idealna na każdy głód. W domu, w szkole, w pracy, w pojedynkę, z rodziną lub przyjaciółmi. Po prostu musisz tego spróbować. Wiejska przekąskowa. Dobrze przekąszone. Zapytaj w swoim sklepie o produkty od Dobrowolskich.
8: Lusia, salon obuwia dziecięcego, zaprasza. U nas zadbamy o stopy Twojego dziecka. Pomożemy dobrać najlepsze buty, zrobimy bezpłatną konsultację podoskopową i zaproponujemy odpowiednie obuwie z walorami zdrowotnymi w kilku wariantach cenowych. Znajdziesz u nas buciki najlepszych polskich i światowych producentów. Sezonowe, profilaktyczne i ortopedyczne. Lusia, salon obuwia dziecięcego. Zamość Partyzantów 53, Tomaszów Lubelski, Lwowska 17.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: A teraz w RTV Euro AGD.
11: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood. Teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
12: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
13: I po reklamie.

0: Justin Bieber, Sick Romance w Radiu SK. No proszę świętować, dlatego że świat świętuje za nas. Czytam w zagranicznym dzienniku o cudzie i o tym, że od nas Polaków można się uczyć. Chodzi o norweski dziennik, który Aftenposten, który ocenił, że Polska stała się jednym z największych sukcesów gospodarczych Europy, który przyciąga pracowników, ma coraz silniejszą pozycję na arenie międzynarodowej, a ludziom w Polsce żyje się tylko lepiej, bo coraz więcej zarabiamy. Dotarło do was to już? To teraz przyjąć do wiadomości i zrealizować, nawet jeżeli nie odczuwacie tego jeszcze na koncie.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
3: Odpalamy! Odlot ściśle tajny!
4: Pobierz apkę Radia SK
3: i zgłoś się za darmo!
5: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Oko w Zamościu, Wyszyńskiego 1 i Chrubieszowska 9, oferujący markowe oprawy i szkła korekcyjne do okularów.
3: Autopromocja.
6: Reklama. Nowy sezon, ta sama energia z Decathlon. Postaw na lekkie i ciepłe kurtki trekkingowe Simon MT500 z naturalnym puchem już za 399,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 449,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
7: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
8: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
10: Słyszałeś? Jedno z największych centrów opału w regionie Węglodrew zmienił nazwę na Aldrew. Teraz jeszcze większy asortyment dostępny od ręki. Węgiel z najlepszych polskich kopalń. Piast Wesoła Staszic w cenach, które naprawdę zaskakują, a to nie wszystko. Aldrew to także certyfikowany pelet, brykiet oraz drewno opałowe aż w 5 rodzajach. Nie daj się zimną. Wybierz sprawdzone źródło ciepła Aldrew, dawniej Węglodrew. Zamość, ulica Legionów 84 oraz Kalinowice 90. Zadzwoń 530-61-61-61.
11: Jakie to jest dobre.
12: O, co chrupiesz?
11: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich.
12: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich? A co to jest?
11: To więcej niż kabanos. Krucha mięsna przekąska. Idealna na każdy głód. W domu, w szkole, w pracy, w pojedynkę, z rodziną lub przyjaciółmi. Po prostu musisz tego spróbować. Wiejska przekąskowa. Dobrze przekąszone. Zapytaj w swoim sklepie o produkty od Dobrowolskich.
13: Zapraszamy do pierogarni w Zamościu. Kulinaria Sikora to kilkanaście rodzajów pierogów, kopytka, gołąbki, naleśniki i inne przysmaki. To również sprzedawane na gorąco pierogi, pieczone mięsa, kurczaki i bigos. A wszystko ręcznie robione z zamojskiej mąki i produktów od lokalnych dostawców. Kulinaria Sikora. Zamość Świętego Piątka 61. Naprzeciwko masarni. To pierogarnia ze sklepem na miejscu. Naszych przysmaków szukaj też w sklepie przy rynku na Orzeszkowej i w sklepach mięsnych masarni Sikora. Wyobraź sobie, że już za kilka miesięcy otwierasz drzwi własnego domu. Domu ciepłego, nowoczesnego i zbudowanego w technologii szkieletowej. Galan Construction produkuje prefabrykowane konstrukcje drewniane oraz ściany, które pozwalają znacznie skrócić czas budowy. Certyfikowane drewno, precyzja CNC i realizacje na terenie całej Polski. Galan Construction Zamość, Szczebrzeska 55B. Twój dom jest bliżej niż myślisz. 511-339-971.
14: Lubisz zakupy w dobrych cenach? Odwiedź outlet Modna Szafa w Zamościu. Tu odzież kosztuje już od 15 zł za sztukę, a od poniedziałku do piątku ceny są obniżane. Ubrania z metkami dla kobiet, mężczyzn i dzieci. Prosto z Anglii, Norwegii i Włoch. Są też tekstylia do domu, dywany, firany, zasłony i pościele. A dla fanów znanych marek odzież oznaczona kolorowymi klipsami z cenami zależnymi od koloru oznaczenia. W każdą sobotę nowa dostawa. Outlet Modna Szafa Zamojskiego 6 w Zamościu. Ceny, które warto sprawdzać każdego dnia.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Uwięzione we wnętrzu wieloryba. Dysponując zapasem tlenu na zaledwie godzinę. Musi zachować zimną krew, by przeżyć. Wstrzymaj oddech. Thriller Upadek wieloryba. Tylko w kinach od 16 października.
17: I po reklamie.

0: Tobie Romeo, Fly High w Radiu SK, 5 minut do 10, pomaszmy trochę, pofantazjujmy. Dzisiaj was szef wypuszcza godzinę wcześniej z pracy. Co robicie z tą godziną, którą dostajecie w gratisie? Czekam na głosówki na SK-owym Messengerze. Godzina więcej na życie dziś. Co byście z nią zrobili, gdybyście taką dostali? Może któryś szef usłyszy i weźmie to pod uwagę. Czekam na głosówki na SK-owym Messengerze po 10 kolejnych hity w SC.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: Reklama.
1: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz eleganckie i prestiżowe Audi A6 z ratą już od 1390 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
3: Dobrze.
2: 15 zł.
3: Lepiej.
2: 20 zł.
3: Najlepiej. Na Orlenie?
2: Ciepło.
3: Z kuponami?
2: Cieplej.
3: W Orlen witaj.
4: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
5: Panie Pascalu,
6: tak?
5: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
6: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
5: A to pędzę, lecę, pa!
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: W Arte budujemy domy modułowo, czyli szybko, solidnie i przewidywalnie. Dom mieszkalny czy domek na działkę? U nas zobaczysz gotowe realizacje, zajrzysz na produkcję i przekonasz się, jak i z czego budujemy. Z nami przejdziesz przez cały proces od pomysłu i projektu aż po gotowy dom. Arte. Domy modułowe. Żdanów 40B. Obok Zamościa. Wejdź na artedomki.pl i umów się z nami na spotkanie. Rolnicy z Zamojszczyzny, czas na zbiory kukurydzy. STWSA zaprasza do skupu kukurydzy w oddziale Za Tyle, osada 11 obok Lubyczy Królewskiej. Potrzebujesz pomocy przy zbiorach? Oferujemy korzenie kukurydzy aż 3 kombajnami oraz sprawny transport bezpośrednio z pola. Kompleksowa obsługa, szybka realizacja i indywidualne ustalenia dopasowane do potrzeb gospodarstwa. Skup kukurydzy, korzenie i transport. Wszystko w jednym miejscu. Zadzwoń 698 419 626 STWSA. Blisko rolników Zamojszczyzny. Więcej informacji na stwsa.pl.
9: No nie wiem, czy lepiej wziąć 1000-metrowy przedłużacz, czy 100 litrów paliwa?
10: Po co?
9: Żeby ogarnąć nasz cały ogród.
10: Głuptas z ciebie. Weź akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita.
9: No tak.
8: Kosiarki, podkażarki, nożyce do żywopłotu oraz do trawy, sekatory ogrodnicze, pilarki łańcuchowe oraz dmuchawy. Chcesz, żeby praca w ogrodzie szła jak z płatka? Poznaj akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita. Zaprasza Centrum Elektronarzędzi. Zamość, ulica Dzieci Zamojszczyzny 2.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Jeśli pieczenie jest twoją pasją, to dobrze trafiłeś. Słodki Zakątek w Zamościu od roku pomaga tworzyć torty, ciasta i słodkości, które zachwycają smakiem i wyglądem. Znajdziesz tu wszystko do tortów i dla pasjonatów pieczenia. A teraz czas na wspólne świętowanie. Już 17 października od godziny 10 czekają na was warsztaty cukiernicze, słodki poczęstunek oraz quizy z nagrodami, w którym do wygrania są zestawy bestsellerowych monoporcji owocków. Galeria Rewia Park przy ulicy Lubelskiej 40 w Zamościu. Słodki Zakątek. Rok pełen słodkich inspiracji.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
15: Parasole na wszelki wypadek warto dziś przy sobie mieć, bo mogą się przydawać. Nad Zamościem przewaga zachmurzenia, na termometrach maksymalnie do 12, może 13 stopni, ale mocniej wiejący wiatr będzie delikatnie potęgować odczucie chłodu. No i uwaga, bo ciśnienie zaczyna nam się w regionie wahać.
14: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
16: Jest 10:00, Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Na początek Kielce. Dziś rano służby otrzymały zgłoszenie o nieprzytomnym mężczyźnie przy balkonie mieszkania przy ulicy Jagiełły. Policjanci, zanim weszli do środka, musieli zabezpieczyć agresywnego psa.
17: Po wejściu do lokalu policjanci znaleźli kolejne 3 ciała, kobiety i 2 młodych mężczyzn. Na miejscu zdarzenia wykonujemy czynności pod nadzorem prokuratorów.
16: Informuje Małgorzata Perkowska-Kiepas, rzeczniczka kieleckiej policji. Trwa ustalenie personaliów i przyczyn śmierci 4 osób. Kolejne zatrzymanie w sprawie podpalenia bazy Starlink na Mazowszu. Jak podaje Bild, policja zatrzymała podejrzanego w jednej z berlińskich dzielnic. To prawdopodobnie kierowca dwóch wcześniej zatrzymanych obywateli Turcji. Nadzwyczajne środki bezpieczeństwa przed operacją papieża. W rzymskiej klinice Gemelli wyłączono jedno piętro, a wokół szpitala pojawiły się drony. Według włoskich mediów Leon XIV ma przejść zabieg usunięcia guzka na płucu. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
0: Przy szpitalu zostaną rozmieszczeni funkcjonariusze, którzy będą mieli do dyspozycji m.in. drony, ale pod specjalnym nadzorem znajdą się przede wszystkim poufne dane dotyczące zdrowia papieża. Jego wyniki będą wprowadzane do systemów za pomocą specjalnych kodów i fałszywego nazwiska. Do tego całe 10 piętro, gdzie będzie przebywał, zostało całkowicie odizolowane od pozostałych bloków i oddziałów.
16: A papież do kliniki ma trafić przed południem.
14: SK Zamość News.
15: I Monika Kowalewicz. W Lipinie w powiecie chrubieszowskim znaleziono historyczny słup graniczny z okresu rozbiorów. Około 3-metrowa żelazna rura z tablicą informacyjną według archeologów 200 lat temu stała na granicy Księstwa Warszawskiego z Cesarstwem Austrii.
13: Nikt się nie spodziewał, bo te słupy zniknęły po zakończeniu I wojny światowej.
15: Mówi Wiesław Koman, zamojski archeolog. Znalezisko trafi do muzeum w Chrubieszowie. Spotkają się liderzy społeczni, wolontariusze, mieszkańcy oraz reprezentanci biznesu i samorządu w stolicy województwa Rusza-Lubelskie Forum NGO.
18: 2 minuty po godzinie 10. Kawa, jedna, druga, szef na horyzoncie i tak właśnie wygląda wtorek 13. Ale nie martwcie się, mam dobre hity, które spowodują, że może nie będziecie pracować szybciej, ale może będzie pracować się łatwiej. Glass Animals już teraz, będzie też Pink i Sylwia Grzeszczak z Mango. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: sobie w wakacje jeszcze i lata w Radiu SK. Sylwia Grzeszczak i Mango, gdyby dziś szef puścił was z pracy godzinę wcześniej, to co byście z tą godziną zrobili? 19 po 11, takie pytanie. I głosówki na SK-owym Messenger są, między innymi od Kamila.
1: Jakby mnie szef wypuścił godzinę wcześniej do domu, to zabrałbym żoneczkę do kina.
0: Jak szef słyszał, to może zadbać o dobrostan swoich pracowników i jego współmałżonków. Jest też jedna wiadomość, która bardzo mnie urzekła. Gdyby szef przyszedł i powiedział, że mogę iść dzisiaj wcześniej o godzinę do domu, to zapytałbym się, czy na pewno dobrze się czuję. Radio
2: SK. Promocja. W życiu zdarzają się nam takie historie, że ciarki po plecach. Na początku jest strasznie, a później strasznie śmiesznie.
3: Opowiedz nam swoją historię na SK.pl.
4: Zgarnij wypasione słuchawki i zaproszenia do kina na Upadek Wieloryba.
5: Włącz imprezkę z dreszczykiem już dziś po 18.
6: Sponsorem konkursu jest dystrybutor filmu Upadek Wieloryba.
7: Autopromocja. Reklama. Dlaczego masz tyle okularów?
8: No, do czytania, do komputera, do chodzenia.
7: A nie możesz mieć jednych?
8: To tak można?
7: Tak, dzięki okularom progresywnym widzisz dobrze na różne odległości.
8: Pewnie kosztują fortunę.
7: W Okularium trwa promocja. Szkła progresywne kupisz już od 599 zł.
8: Tak tanio? Umawiam się na bezpłatną wizytę. Zapytaj sprzedawcę o soczewki okularowe Hoya. Optyk Okularium. Zamość. Ulica Mikołaja Reja 21. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Hoya Holdings BV. Podmiot prowadzący reklamę. Optyka Oxys spółka z o.o.
9: Panie Pascalu, a zna pan przepis na oszczędzanie?
10: Pani Barbaro, to proste. Kupuje pani sprzęt Hisense na promocji w Media Expert i zyskuje.
9: I voilà. To ja może wezmę tematową płytę indukcyjną z wbudowanym okapem i matowy piekarnik z funkcją pizzy.
10: Magnifique!
9: I jeszcze lodówkę z ciemnym wnętrzem, zmywarkę do zabudowy, pralkę i suszarkę.
10: No, Hisense Media Expert to ma sens.
11: Kup w Media Expert AGD Hisense w promocji i zyskaj nawet 5550 zł zwrotu na konto. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Wieczór z rodziną, a może obiad bez gotowania? W pizzerii 105 każdy znajdzie swój ulubiony smak. Klasyczne pizze, nowe kompozycje i szybka dostawa prosto do domu. Zamów wygodnie na 105.pl i zgarnij dodatkowe rabaty. Lub odwiedź Pizza 105 na Wyszyńskiego 13 w Eleklerk w Zamościu. Pizza 105 smakuje najlepiej, gdy dzielisz się nią z bliskimi. Edukacja bez barier. Przyszłość bez granic. Tak działa specjalistyczne centrum wspierające edukację włączającą w Hrubieszowie. To miejsce, które wspiera nauczycieli, rodziców i uczniów w budowaniu szkoły dostępnej dla każdego. SCWEF działa w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym w Hrubieszowie i współpracuje z 5 szkołami z terenu miasta. Oferuje szkolenia, doradztwo oraz nowoczesne pomoce dydaktyczne, pomagając tworzyć przyjazną i otwartą edukację. pzpsw.hrubieszów.pl. Projekt finansowany przez Unię Europejską.
13: W salonach mody męskiej Giacomo Conti teraz wszystkie kurtki i płaszcze za pół ceny. Dodatkowo stylowe marynarki, modne spodnie i koszule z 50% rabatem. Na chłodniejsze dni, do pracy lub bez okazji? Wiadomo, kurtki i płaszcze za pół ceny tylko w Giacomo. Skorzystaj z okazji w salonie w Galerii Twierdza w Zamościu.
14: Szukasz sprawdzonego rozwiązania do ogrzewania swojego domu? Wybierz certyfikowany pelet sosnowy Startaco Kuzio. Wysoka kaloryczność i niewielkie ilości popiołu zapewnią Ci wydajność i czyste ogrzewanie. Transport i rozładunek do 50 km w cenie. Odwiedź nas w Majdanie Sieniawskim lub zadzwoń pod numer telefonu 669 699 433. Startaco Kuzio. Zapraszamy!
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
15: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
17: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
15: I zrobiła nam super pokój.
17: Mamo, dzięki!
18: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
19: I po reklamie.

0: Velvet Chemistry w Radiu SK. Gdyby szef dał dzisiaj wam wolne godziny wcześniej, to co byście z tym czasem zrobili? Kuba?
1: Dzień dobry, dzień dobry. A mnie nie musi szef puszczać godzinę szybciej do domu, bo ja kończę o której chcę.
0: No i są dwie opcje teraz, Kuba. Albo szef nie wie o tym, że ty kończysz o której chcesz i właśnie się teraz dowiedział, albo to ty sam jesteś swoim szefem, a to oznacza, że nie kończysz pracy nigdy, bo tak to właśnie prowadząc własną firmę wygląda.
2: Żeby móc powiedzieć klasyczne, będę grał w grę. Trzeba mieć w co i trzeba mieć na czym. W tym tygodniu w Esce po 15 do zgarnięcia zaproszenia na kultowe TGA i komputer gamingowy wart 17 tysięcy. Zgłoś się na sk.pl, a potem słuchaj po południu w Radiu SK. Sądy i Kościela.
3: Sponsorem konkursu jest Computronic, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Computronic.pl.
4: Autopromocja.
5: Reklama. Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość Starowiejska 11. Budbram.pl.
6: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
7: AI zabierze ci pracę? Nie, pomoże ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
8: Wszystko, czego dziś chcę,
9: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak Mercy Stork za 14,99 przy zakupie dwóch. A od wtorku karkówka, kilogram 14,99.
10: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
11: Hej chłopaku, hej dziewczyno, w Cabrio kurs się dziś zaczyna. Chcesz mieć prawko? Nic prostszego, zapisz się i ciesz się z niego. Szukasz prezentu dla córki, syna? Przyprowadź go do nas, niech prawko zaczyna. W Cabrio masz gwarancję ceny, my robimy kurs bez ściemy. Nauka jazdy Cabrio, gminna 49. Znajdziesz nas też w Hrubieszowie i Biłgoraju. Zapraszamy. Nauka jazdy Cabrio, gminna 49 i Zamenhofa 14.
12: Uwaga, promocja, prawo jazdy taniej, tylko w Cabrio.
13: Dzień dobry, śniadanie w Zamościu? To go do przystanku piekarza. Tu kawa leje się strumieniami, pieczywo chrupie jak szalone, a kanapki same pożerają się wzrokiem. Wpadaj i poczuj moc dobrego śniadania. Przystanek piekarza, nowy punkt na Starówce, Bazyliańska 1/50 lub Partyzantów 63. Chrupiące pieczywko, kanapki na ciepło i na zimno, pizza na kawałki, jogurty, kawusia, a nawet koktajle. Przystanek piekarza, na szybko, smacznie i tanio. Tu głód nie ma szans.
14: Signore e signori, mam ważne informacje. W restauracji Verona rozpoczyna się wielkie święto makaronów. Jeśli kochacie spaghetti, jeśli uwielbiacie penne, jeśli marzycie o tagliatelle, ravioli czy tortellini, to jest festiwal właśnie dla was. Przez cały październik i listopad serwujemy wyjątkowe włoskie pasty według naszych najlepszych receptur. A kiedy nie możecie przyjść do nas, to my przyjedziemy do was. Zamówcie z dowozem. Restauracja Verona, tutaj każdy dzień smakuje jak wakacje we Włoszech. Sprawdź menu na www.veronacafe.pl. Buon appetito!
15: Chcesz dobrze zjeść i nie wydać fortuny?
16: To słuchaj, w Alejach Smaku promocje są przez cały tydzień.
15: Pizza 42 cm, sosy i Pepsi?
16: Tylko 45 zł.
15: A jeśli masz ochotę na obiad jak u mamy?
16: Zestaw dnia, tylko 3 tyszki za zupę i drugie danie.
17: W Alejach Smaku przez cały tydzień czekają na ciebie różne promocje i pyszne zestawy dnia już za 30 zł. Aleje Smaku, Rynek Solny 1, Zamość 84 542 10 88.
16: Aleje Smaku, tutaj promocje smakują najlepiej.
18: To będzie ostatnia reklama. Już 24 października wielkie otwarcie Bosco Klinik w Hrubieszowie. Tego samego Bosco, który znasz z Zamościa. Startujemy o 10. Na miejscu zabiegi na twarz, technologie premium, endermologia, depilacja laserowa, podologia i stylizacja paznokci. Wszystko w jednym miejscu. A podczas otwarcia darmowe zabiegi, konsultacje z podologiem, poczęstunek i losowanie nagród o każdej pełnej godzinie. Zapraszamy od 10 do 16. Bosco, 24 października, Hrubieszów, Różana 1, lokal 28. Gość specjalny Katarzyna Bujakiewicz.
19: I po reklamie.

0: Gdyby szef nie puścił godzinę wcześniej z pracy, dziś to bym sobie życie inaczej ułożył. Krzysztof ma takie marzenia. Może się spełnią, może szef słyszał. Po 11 w Radiu SK klamy kolejne hity.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: Reklama.
1: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
2: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
1: Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a polskie śliwki podłużne kilogram jedynie 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Lusia, salon obuwia dziecięcego zaprasza. U nas zadbamy o stopy twojego dziecka. Pomożemy dobrać najlepsze buty, zrobimy bezpłatną konsultację podoskopową i zaproponujemy odpowiednie obuwie z walorami zdrowotnymi w kilku wariantach cenowych. Znajdziesz u nas buciki najlepszych polskich i światowych producentów. Sezonowe, profilaktyczne i ortopedyczne. Lusia, salon obuwia dziecięcego. Zamość Partyzantów 53, Tomaszów Lubelski, Lwowska 17.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
4: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax. Zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 14 do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Cześć, jestem Anna. Od lat pracuję w meblach polskich jako tapicerka. Uwielbiam swoją pracę. Nowoczesne, klimatyzowane hale i zgrany zespół. Firma dba o nas i daje możliwość rozwoju. Jeśli szukasz stabilnej pracy z dobrą atmosferą, dołącz do nas w Zamościu lub Zawadzie. Razem tworzymy meble cenione w kraju i za granicą. Skontaktuj się. kadry@meblepolskie.com lub 84 616 80 60. Meble Polskie. Tu warto pracować.
7: Gdy chcesz dokąd się w życiu dojść, najlepsza droga to świetna podłoga. Taka jest w salonie Farbacol. Farbacol. Posiadamy największą w Zamościu ekspozycję drzwi i podłóg i o tym się mówi. Mówi się też, że w Farbacol są drzwi Polskone, DR, Woster, Porta, Ercado czy Invado. I wszystko załatwią za ciebie od pomiaru po montaż. Farbacol. Drzwi i podłogi najlepsze, by otworzyć się na nowe możliwości i dojść do celu. Starowiejska 23.
8: Lubisz zakupy w dobrych cenach? Odwiedź outlet Modna Szafa w Zamościu. Tu odzież kosztuje już od 15 zł za sztukę, a od poniedziałku do piątku ceny są obniżane. Ubrania z metkami dla kobiet, mężczyzn i dzieci. Prosto z Anglii, Norwegii i Włoch. Są też tekstylia do domu, dywany, firany, zasłony i pościele. A dla fanów znanych marek odzież oznaczona kolorowymi klipsami z cenami zależnymi od koloru oznaczenia. W każdą sobotę nowa dostawa. Outlet Modna Szafa Zamojskiego 6 w Zamościu. Ceny, które warto sprawdzać każdego dnia.
9: Nerdsfera. Najlepsze wiadomości ze świata gier, nowości książkowe, seriale i filmy fantastyczne oraz relacje z wydarzeń oraz targów tematycznych. Wejdź na sk.pl i sprawdź.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Szukasz sprawdzonego rozwiązania do ogrzewania swojego domu? Wybierz certyfikowany pelet sosnowy Startaco Kuzio. Wysoka kaloryczność i niewielkie ilości popiołu zapewnią Ci wydajność i czyste ogrzewanie. Transport i rozładunek do 50 km w cenie. Odwiedź nas w Majdanie Sieniawskim lub zadzwoń pod numer telefonu 669 699 433. Startak Kuzio. Zapraszamy.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
14: Nad Zamościem dziś przewaga chmur, do tego niekorzystny biometr i mocniejsze podmuchy wiatru. Na termometrach maksymalnie w ciągu dnia do 12 stopni, kolejne dni z podobnymi wartościami i również przewagą zachmurzenia, więcej słonecznych momentów w prognozach na Zamojszczyźnie mamy dopiero na piątek.
13: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
15: Jest 11. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Nawoływał w internecie do zabójstwa premiera i marszałka Sejmu. Policja ujęła wczoraj kolejnego mężczyznę w Obornikach w Wielkopolsce. Z kolei dziś przesłuchanie mężczyzny, który został zatrzymany w weekend do Warszawy, został przewieziony z Wrocławia. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
16: Tu wiele zależy od materiałów, które zabezpieczono u mężczyzny w domu i ostatecznej kwalifikacji czynu. Ostatnie godziny to badania i analizy, między innymi nośników danych elektronicznych. Służby i prokuratura podkreślają, że sprawa jest bardzo poważna. Informacja o planowanym zamachu w formie mailowej trafiła najpierw do SOP-u, potem została przekierowana do policji. W związku z tym zwołano pilną naradę służb, a kilka godzin później na Dolnym Śląsku zatrzymano około 60-letniego mężczyznę. Ustalono, że był aktywny na grupach i forach, gdzie głoszone są skrajne poglądy.
15: Zarzuty korupcyjne dla burmistrza Sanoka. Tomasz Matuszewski został zatrzymany przez CBA i przesłuchany w prokuraturze w Rzeszowie. Sprawa dotyczy przestępstwa, do którego miało dojść 2 lata temu. Burmistrz został zawieszony w obowiązkach. Zapowiada odwołanie od tej decyzji. Poznańskie zoo zbiera orzechy włoskie dla niedźwiedzi. Zwierzęta szykują się do zimowego snu i potrzebują dodatkowych kalorii. Orzechy muszą być świeże i zdrowe. Zbiórka potrwa do czwartku.
0: SK Zamość News.
12: I Monika Kowalewicz. Zamojski ratusz zapewnia, w miejskich szkołach jest bezpiecznie. Ich dyrektorzy są już po spotkaniu o postępowaniu w kryzysowych sytuacjach. Placówki patroluje też policja i straż miejska.
17: Będziemy cały czas monitorować, będziemy rozmawiać dla bezpieczeństwa mieszkańców Zamościa.
12: Mówi rzecznik zamojskiego ratusza Jacek Bełs. Urząd apeluje o weryfikowanie treści powielanych w sieci. Za posiadanie broni bez zezwolenia odpowie obywatel Ukrainy zatrzymany na przejściu granicznym w Zosinie. Pasażer osobówki wjeżdżającej do Polski próbował przemycić pistolet. Miał go pod kurtką, podobnie jak 11 sztuk amunicji. Śledztwo prowadzą nadburzańscy pogranicznicy.
18: Wszystkie hity zaczynają się w Esce. Dowód na to mam teraz kolejny, dlatego że w tej godzinie zagram wam kawałek, który może wam wejść w głowę. I wart jest uwagi. 2 po 11, Kasia Węsierska. Dzień dobry i zapraszam. Zalię już teraz.

0: Rozruszaliście się trochę? Moves Like Jagger w Radio SK, Maroon 5, Christina Aguilera, 16 po 11. Czy kapitan od lotu ścieślennego w końcu dziś do mnie zadzwoni? Zapytał Bartosz. Nie, Bartosz, dzisiaj nie. Może jutro, dlatego że kapitan dzwoni zawsze rano. I ma podpowiedzi. A odlot ściśle tajny to jest taka akcja, w której to lecimy, ale sami nie wiemy dokąd. My lecimy, wy lecicie i nikt nie wie dokąd. Dowiadujemy się tego wszyscy na lotnisku i spędzamy razem weekend. Ten przedostatni weekend października, czyli ten w okolicach 23 października. Jeżeli chcecie dołączyć, to pobierajcie aplikację Radia SK i tam się zgłaszajcie, bo są kolejne podpowiedzi od naszego kapitana, dokąd możemy lecieć.
1: Mówi kapitan, tam dokąd lecicie jest Święty Mikołaj.
0: No to mogę zapewnić, że to nie będzie mój dom, bo do mojego domu on od kilku lat już nie przychodzi. Radio SK. Zgłoszenia, jak pobierzecie naszą aplikację. Tam na nie czekamy.
2: Autopromocja.
3: A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
2: Odpalamy! Odlot ściśle tajny!
4: Pobierz apkę Radia SK
2: i zgłoś się za darmo!
5: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych oko w Zamościu, Wyszyńskiego 1 i Chrubieszowska 9, oferujący markowe oprawy i szkła korekcyjne do okularów.
2: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Panie Pascalu,
6: tak?
7: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
6: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
7: A to pan zalecę, pa!
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
9: W Arte budujemy domy modułowo, czyli szybko, solidnie i przewidywalnie. Dom mieszkalny czy domek na działkę? U nas zobaczysz gotowe realizacje, zajrzysz na produkcję i przekonasz się, jak i z czego budujemy. Z nami przejdziesz przez cały proces od pomysłu i projektu aż po gotowy dom. Arte. Domy modułowe. Żdanów 40B. Obok Zamościa. Wejdź na artedomki.pl i umów się z nami na spotkanie.
10: Twoja misja. Sprawdź promocję Omoda JQ. Omoda 7 Super Hybrid. Futurystyczna, komfortowa i oszczędna. Zyskaj ponad 25 tysięcy złotych. Niską ratę i ubezpieczenie za złotówkę. Poznaj też ofertę JQ 7 z różnymi rodzajami napędu, dopasowanymi do Twoich potrzeb.

0: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Maliny 125 gramów, cena przed obniżką 8,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. I awokado zielonej, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Poznań Game Arena. Wejdź do gry. Gracz 2 dołączył. Gracz 3 dołączył. Dołączyło dziesiątki tysięcy graczy.
3: Zagraj w gry, zanim trafią do sklepów. Zobacz ekscytujące finały sportowe na żywo. Zrób zdjęcie z ulubionym cosplayerem.
4: Osiągnięcie jubileuszowe. Byłem na 20. edycji. Do zdobycia tylko raz.
3: Poznań Game Arena. 23 do 25 października. MTP Poznań. Bilety na tobilet.pl.
5: Poleca Radio SK.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Dlaczego masz tyle okularów?
8: No, do czytania, do komputera, do chodzenia.
7: A nie możesz mieć jednych?
8: To tak można?
7: Tak, dzięki okularom progresywnym widzisz dobrze na różne odległości.
8: Pewnie kosztują fortunę.
7: W Okularium trwa promocja. Szkła progresywne kupisz już od 599 zł.
8: Tak tanio? Umawiam się na bezpłatną wizytę. Zapytaj sprzedawcę o soczewki okularowe Hoya. Optyk Okularium. Zamość. Ulica Mikołaja Reja 21. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Hoya Holdings BV. Podmiot prowadzący reklamę. Optyka Oxys Spółka z o.o.
9: I po reklamie.

0: jak chcą, to niech płaczą. Panowie, naprawdę emocje to nie jest powód do wstydu i będę wam o tym przypominać codziennie. Za chwilę nowości.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: No bo wszystkie hity rzeczywiście u nas się zaczynają i temu dajemy dowód codziennie. Jest to ten pan, który wraca. Ten pan, który przyjedzie do Polski w czerwcu przyszłego roku i zagra na Warsaw Music Festivalu, postanowił zacząć wydawać nowe kawałki. Zaprosił Cleopard 2000, a także Chayana do siebie i powstał kawałek Hard to be Around, który już teraz gramy w Radiu SK.

0: Uwaga, bo zdradzamy teraz sekrety. To znaczy nie ja zdradzam, Kesha TikTok zaśpiewała w Radiu SK, tylko neurolog zdradza, który bada mózg i stwierdził, że wie, co jest dla niego najlepsze i co on robi codziennie, żeby ten mózg był jak najdłużej młody, zdrowy i w pełni sił. Trenuje 15 minut dziennie rano, czyli robi tak zwaną gimnastykę, niegdyś popularną, lekką gimnastykę, rozciąganie, pompki, przysiady i tak przez 15 minut minimum 3 razy w tygodniu, dlatego że wtedy dostarcza do naszego organizmu tlen razem z krwią i mózg ten tlen dostaje i zaczyna działać szybciej i lepiej. Krótka taka gimnastyka. To jest dokładnie to, co robimy w momencie, kiedy zaśpimy i się zorientujemy, że budzik dzwonił 3 razy, włączyliśmy drzemkę i potem bieganie po mieszkaniu, to chyba jest już właśnie ta gimnastyka, więc rozkoczone.
1: Reklama. Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
2: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
3: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
4: Szukasz super miejsca dla całej rodziny? Świetnie! Mamy dla Ciebie miejscówkę doskonałą, niezależnie od pogody. Sala trampolin na zamku w Tomaszowie Lubelskim to miejsce, w którym nie zaznasz nudy. Mamy trampoliny, małpi gaj, salę gier VR i kręgielnię, a to wszystko w klimatycznym otoczeniu w restauracji staropolskiej. Organizujemy fluoparty, pianaparty, warsztaty kulinarne, Lego i więcej. Sala trampolin na zamku w Tomaszowie Lubelskim, Lwowska 126. Wyobraź sobie, że już za kilka miesięcy otwierasz drzwi własnego domu. Domu ciepłego, nowoczesnego i zbudowanego w technologii szkieletowej. Galan Construction produkuje prefabrykowane konstrukcje drewniane oraz ściany, które pozwalają znacznie skrócić czas budowy. Certyfikowane drewno, precyzja CNC i realizacje na terenie całej Polski. Galan Construction Zamość, Szczebrzeska 55B. Twój dom jest bliżej niż myślisz. 511-339-971.
5: Edukacja bez barier. Przyszłość bez granic. Tak działa specjalistyczne centrum wspierające edukację włączającą w Hrubieszowie. To miejsce, które wspiera nauczycieli, rodziców i uczniów w budowaniu szkoły dostępnej dla każdego. STFEW działa w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym w Hrubieszowie i współpracuje z 5 szkołami z terenu miasta. Oferuje szkolenia, doradztwo oraz nowoczesne pomoce dydaktyczne, pomagając tworzyć przyjazną i otwartą edukację. pzpsw.hrubieszów.pl. Projekt finansowany przez Unię Europejską.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Powiedzmy sobie szczerze, jeśli poszukujesz dobrej maszyny rolniczej, to nie na miesiąc czy rok. Nie chcesz też za taką maszynę przepłacić, skoro można kupić w uczciwej cenie, niezależnie czy korzystasz z własnego kapitału czy dotacji. Tylko gdzie taką maszynę znaleźć? Najlepsze wyjście to wizyta w punkcie Stalowy Maszyny Rolnicze. W naszej ofercie solidne maszyny rolnicze w uczciwych cenach. Sprawdź to. Zadzwoń 533 12 34 47. Stalowy.pl pisane przez V. Barchaczów 40.
9: To będzie ostatnia reklama. Chcesz dobrze zjeść i nie wydać fortuny?
10: To słuchaj, w Alejach Smaku promocje są przez cały tydzień.
9: Pizza 42 cm, sosy i Pepsi?
10: Tylko 45 zł.
9: A jeśli masz ochotę na obiad jak u mamy?
10: Zestaw dnia, tylko 3 dyszki za zupę i drugie danie.
11: W Alejach Smaku przez cały tydzień czekają na Ciebie różne promocje i pyszne zestawy dnia już za 30 zł. Aleje Smaku, Rynek Solny 1, Zamość, 84 542 10 88.
10: Aleje Smaku, tutaj promocje smakują najlepiej.
12: I po reklamie.

0: No jak to wam nie dodało energii, to już nie wiem, co to sprawi. Sexy, Magic i Kariel w Radiu SK 6 minut do godziny 12. Pytałam dzisiaj słuchaczy, co by zrobili, gdyby szef ich puścił godzinę wcześniej z pracy. Chciałbyś przetestować? Czy miałbyś to robić?
1: Ja kiedyś miałem taką okazję, przyznam szczerze, i mówię, jak fajnie, dzisiaj godzinę wcześniej do domu. Ale oczywiście taki byłem wyluzowany, a to z tym pogadałem, wyszedłem godzinę później.
0: No to zostaniesz, to też pogadasz ze słuchaczami.
1: Zdecydowanie, to jest ogromna przyjemność. Zawsze pogadanie to jest ogromna przyjemność.
0: To nie ma sensu w ogóle wychodzić wcześniej z pracy, przynajmniej z naszej perspektywy, ale może właśnie szefowie usłyszeli i wezmą pod uwagę to, że pracownik wypoczęty to pracownik bardziej efektywny.
1: Zdecydowanie.
0: Chociaż szkoda, że ten relaks tak szybko mija, jak się szefa widzi. Rafał Adamczak zostaje z wami.
1: Jestem.
0: Gra najlepsze hity po 12 w Radiu SK. Wtorek 13. Umówmy się, że to będzie najlepszy wasz dzień tygodnia i z tym was zostawiam.
2: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość Starowiejska 11. Budbram.pl.
3: W salonach mody męskiej Giacomo Conti teraz wszystkie kurtki i płaszcze za pół ceny. Dodatkowo stylowe marynarki, modne spodnie i koszule z 50% rabatem. Na chłodniejsze dni, do pracy lub bez okazji? Wiadomo, kurtki i płaszcze za pół ceny tylko w Giacomo. Skorzystaj z okazji w salonie w Galerii Twierdza w Zamościu.
4: Planujesz budowę? Skorzystaj z sezonowej oferty Aldref. Zamów teraz więźbę dachową w atrakcyjnej cenie, a kompletując z nami materiały na całą budowę zyskasz dodatkowe rabaty i promocje. Oferujemy impregnację przeciwgrzybiczną i ogniochronną, a także transport z rozładunkiem bezpośrednio na Twoją budowę. Tylko w Aldref otrzymasz więźbę dachową z certyfikatem C24 w konkurencyjnej cenie. Odwiedź nas Zamość, ulica Legionów 84 oraz Kalinowice 90. Zadzwoń 530 61 61 61. Aldref, wcześniej znany jako Węglodref.
5: Jeśli zależy Ci na najwyższej jakości mięsa i wędlin, jeśli jesteś szefem kuchni albo gotujesz w domu dla swoich bliskich, jeśli samodzielnie wyrabiasz wędzonki, to dobrze trafiłeś. Masarnia Sikora to najwyższej jakości polska wieprzowina, wołowina i drób. Masarnia Sikora to codzienny rozbiór mięsa, które trafia na Twój stół. Masarnia Sikora to specjalistyczne sklepy mięsne i stoiska u naszych partnerów w Twojej okolicy. Masarnia Sikora Zamość. Zapraszamy na zakupy.
6: No nie wiem, czy lepiej wziąć 1000-metrowy przedłużacz, czy 100 litrów paliwa?
7: Po co?
6: Żeby ogarnąć nasz cały ogród.
7: Głuptas z ciebie. Weź akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita.
6: No tak. Kosiarki, podkaszarki, nożyce do żywopłotu oraz do trawy. Sekatory ogrodnicze, pilarki łańcuchowe oraz dmuchawy. Chcesz, żeby praca w ogrodzie szła jak z płatka? Poznaj akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita. Zaprasza Centrum Elektronarzędzi. Zamość, ulica Dzieci Zamojszczyzny 2.
8: Chcesz dobrze zjeść i nie wydać fortuny?
9: To słuchaj, w Alejach Smaku promocje są przez cały tydzień.
8: Pizza 42 cm, sosy i Pepsi?
9: Tylko 45 zł.
8: A jeśli masz ochotę na obiad jak u mamy?
9: Zestaw dnia, tylko 3 dyszki za zupę i drugie danie.
10: W Alejach Smaku przez cały tydzień czekają na Ciebie różne promocje i pyszne zestawy dnia już za 30 zł. Aleje Smaku, Rynek Solny 1, Zamość, 84 542 10 88.
9: Aleje Smaku, tutaj promocje smakują najlepiej.
11: Hotplota. Plotki, sensacje, komentarze.
12: To będzie ostatnia reklama. Już 24 października wielkie otwarcie Bosco Klinik w Hrubieszowie. Tego samego Bosco, który znasz z Zamościa. Startujemy o 10:00. Na miejscu zabiegi na twarz, technologie premium, endermologia, depilacja laserowa, podologia i stylizacja paznokci. Wszystko w jednym miejscu. A podczas otwarcia darmowe zabiegi, konsultacje z podologiem, poczęstunek i losowanie nagród o każdej pełnej godzinie. Zapraszamy od 10:00 do 16:00. Bosco, 24 października, Hrubieszów, Różana 1, lokal 28. Gość specjalny Katarzyna Bujakiewicz.
13: I po reklamie.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
14: Do 12 stopni maksymalnie prognozują nam dziś w Zamościu synoptycy i takie temperatury mają z nami pozostać do końca tygodnia. Na niebie na zmianę chmury i przejaśnienia, dziś tego zachmurzenia zdecydowanie więcej, do tego mocniejsza, a momentami nawet porywiste podmuchy wiatru i niekorzystny biometr.
1: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
15: Już prawie 12. Agata Chruściak, zapraszam. Zabił siekierą rodzinę, a potem targnął się na życie. Znamy szczegóły makabrycznej zbrodni na kieleckim osiedlu. To nieoficjalne ustalenia Radia SK. Według naszych informacji 50-letni sprawca najpierw brutalnie zabił żonę i dwóch nastoletnich synów. Potem powiesił się na balkonie.
16: Dwoje dzieci i żona.
17: Tego nie wiemy.
16: Może depresja, może jakaś coś, nie wiadomo.
18: Jako depresja.
16: Bo jako tako to im się dobrze powodziło. Naprawdę, że jestem zaskoczona.
15: Mówili sąsiedzi, a śledczy nie potwierdzają naszych nieoficjalnych oficjalnych ustaleń badane są różne wersje, mówi Daniel Prokopowicz z prokuratury okręgowej w Kielcach.
0: Najbardziej prawdopodobne jawi się tak zwane samobójstwo rozszerzone.
15: Kluczowa będzie teraz sekcja zwłok ofiar. Kolejny zatrzymany po groźbach wobec polskich władz w wielkopolskich Obornikach w ręce służb wpadł mężczyzna, który miał nawoływać do zabójstwa premiera i marszałka Sejmu. Wcześniej po informacjach o możliwych zamachu na szefa rządu i ministra obrony zatrzymano innego mężczyznę. Dziś zostanie przesłuchany. Do sprawy odniósł się szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
13: Hejtu, nienawiści i gruźb również wobec mnie jest bardzo dużo. Ta niedzielna w ocenie służb była dużo bardziej ponad to, do czego dochodzi prawie każdego dnia.
15: Na przesłuchanie mężczyzny za około 2 godziny. Hubert Hurkacz zagrał ćwierćfinał turnieju w Szanghaju. Jego rywalem będzie Alejandro Dawidowicz-Fokina. Obaj zawodnicy są blisko siebie w światowym rankingu. Polak jest 34, Hiszpan 26. Ich mecz około godziny 14.
17: SK Zamość. Na czasie.
18: I Monika Kowalewicz-Zamościanie mogą się zmierzyć z repertuarem Mazowsza. Utwory wykonać trzeba solo, w oryginalnych tonacjach, z oryginalnym tekstem i linią melodyczną. To zadanie dla uczestników Międzynarodowego Konkursu Wokalnego imienia Stanisława Jobka. Pierwszy etap przesłuchań organizują w Zamościu ZDK i Zespół Pieśni i Tańca Zamojszczyzna. Odbędzie się 31 stycznia. Zgłoszenia trwają. O kolejne punkty w lidze centralnej piłki ręcznej. Mężczyzn zamojscy szczypiorniści powalczą na wyjeździe w Legnicy. Mecz z 7 Legnica w sobotę o 15. Tydzień później starcie z ekipą z Koszalina.
19: I już popołudnie, i już jakoś tak lżej na sercu, bo wiadomo, że koniec pracy bliżej, chyba że ktoś dopiero zaczyna albo zacznie za chwilę. A ja będę grał hity na czasie Temper City Self-Aware. Tak rozpoczynamy tę godzinę. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: mogę wam obiecać i zagwarantować, że gdybym was zaprosił na przejażdżkę samochodem, że wiecie, ja prowadzę, wy ze mną jedziecie, to taka nuta właśnie by nam, takie nuty właśnie by nam towarzyszyła. Do tego jeszcze jakby, tak wiecie, padał deszcz, nie? No dobra, zejdźmy na ziemię. A ta dobra nuta to Back to Yours, to jest SK, to są hity na czasie. Słuchajcie, dzisiaj w kalendarzu Dzień Bez Stanika jest. Jest też Międzynarodowy Dzień Noszenia Garnituru, ale jest też Międzynarodowy Dzień Ograniczenia Skutków Katastrof. I tak sobie myślę, że w sumie te wszystkie trzy święta to nam się czasem w katastrofę łączą. Nie wiem, jak wy świętujecie i co świętujecie. Właśnie, może macie zupełnie inne święto dzisiaj, może chcecie z tym świętem się jakoś wybić. To zapraszam z głosówkami na naszym eskowym messengerze i pamiętajcie, róbmy wszystko, żeby ta końcówka tego wtorku w pracy była naprawdę miła. Ja chętnie pomogę i za chwileczkę później ci opowiem od Dawida Kwiatkowskiego i Margaret w Radiu SK.
1: Radio SK. Reklama. Jeśli pieczenie jest twoją pasją, to dobrze trafiłeś. Słodki Zakątek w Zamościu od roku pomaga tworzyć torty, ciasta i słodkości, które zachwycają smakiem i wyglądem. Znajdziesz tu wszystko do tortów i dla pasjonatów pieczenia. A teraz czas na wspólne świętowanie. Już 17 października od godziny 10 czekają na was warsztaty cukiernicze, słodki poczęstunek oraz quizy z nagrodami, w którym do wygrania są zestawy bestsellerowych monoporcji owoców. Galeria Rewia Park przy ulicy Lubelskiej 40 w Zamościu. Słodki Zakątek. Rok pełen słodkich inspiracji.
2: Powierzono jej znalezienie najlepszych zawodników na świecie.
3: We must fight together.
2: To będzie walka bez odwrotu. Street Fighter. Uliczny wojownik. Film Kitao Sakurai na podstawie serii legendarnych gier. W kinach od 16 października. Poleca Radio SK.
4: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
5: Rolnicy z Zamojszczyzny. Czas na zbiory kukurydzy. STWSA zaprasza do skupu kukurydzy w oddziale Za Tyle, osada 11 obok Lubyczy Królewskiej. Potrzebujesz pomocy przy zbiorach? Oferujemy korzenie kukurydzy aż trzema kombajnami oraz sprawny transport bezpośrednio z pola. Kompleksowa obsługa, szybka realizacja i indywidualne ustalenia dopasowane do potrzeb gospodarstwa. Skup kukurydzy, koszenie i transport. Wszystko w jednym miejscu. Zadzwoń 698 419 626 STWSA. Blisko rolników Zamojszczyzny. Więcej informacji na stwsa.pl.
6: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś wszystkie sery w plastrach 150 gramów w promocji 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback.
7: Lubisz zakupy w dobrych cenach? Odwiedź outlet Modna Szafa w Zamościu. Tu odzież kosztuje już od 15 zł za sztukę, a od poniedziałku do piątku ceny są obniżane. Ubrania z metkami dla kobiet, mężczyzn i dzieci. Prosto z Anglii, Norwegii i Włoch. Są też teksturia do domu, dywany, firany, zasłony i pościele. A dla fanów znanych marek odzież oznaczona kolorowymi klipsami z cenami zależnymi od koloru oznaczenia. W każdą sobotę nowa dostawa. Outlet Modna Szafa Zamojskiego 6 w Zamościu. Ceny, które warto sprawdzać każdego dnia. Lusia, salon obuwia dziecięcego, zaprasza. U nas zadbamy o stopy twojego dziecka. Pomożemy dobrać najlepsze buty, zrobimy bezpłatną konsultację podoskopową i zaproponujemy odpowiednie obuwie z walorami zdrowotnymi w kilku wariantach cenowych. Znajdziesz u nas buciki najlepszych polskich i światowych producentów. Sezonowe, profilaktyczne i ortopedyczne. Lusia, salon obuwia dziecięcego. Zamość Partyzantów 53, Tomaszów Lubelski, Lwowska 17.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio SK.
10: I po reklamie.

0: Nóżka chodzi, bioderko się kiwa, czyli hity na czasie wchodzą jak trzeba. To September i Satellites w Radiu SK. 23 minuty pozostały do 13. To, że dzień bez stanika, to, że dzień noszenia garnituru, to takie święta, można powiedzieć, delikatnie z przymrużeniem oka, ale jeszcze na jedno bardzo ważne święto zwraca uwagę Julka.
1: Hej, to jeszcze ja dorzucę swoje święto. Dzisiaj jest ogólnopolski dzień dawcy szpiku. Ja jako dawczyni faktyczna, która uratowała już życie dziewczynie w moim wieku z Polski, gorąco Was zachęcam do rejestracji jako potencjalny dawca szpiku. Możecie zajrzeć na fundację dkms.pl. Gorąco polecam, nie ma czego się bać. I proszę, ratujmy siebie nawzajem. Pozdrawiam.
0: I to jest piękne, wiecie co wam powiem? Mnie Julka nam mówiła i to takie fajne określenie, którego tam Julia użyła. Dawczyni faktyczna. Chcecie być już dawcą faktycznym i uratować kogoś, zrobić wielką rzecz? Tak w sumie niewiele robiąc, to śmiało. To chyba nie ma się co zastanawiać. 21 minut do 13 już. Mio i Zalia, dopóki się nie znudzisz. Oczywiście ten numer już za moment i będzie można zdecydowanie wtedy zrobić głośniej.
2: Autopromocja.
3: Żeby móc powiedzieć klasyczne, będę grał w grę. Trzeba mieć w co i trzeba mieć na czym. W tym tygodniu w ESE po 15 do zgarnięcia zaproszenia na kultowe TGA i komputer gamingowy wart 17 tysięcy. Zgłoś się na SK.pl, a potem słuchaj po południu w Radiu SK. Sądy i Kościela.
4: Sponsorem konkursu jest Computronic, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Computronic.pl.
2: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: AI to, AI tamto. A kto sprzedał to?
8: Też AI. Na Otomoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
9: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
10: Już 16 listopada w Zamojskim Domu Kultury rusza festiwal teatralny dla dzieci i młodzieży Teatralne Podróże. Nauczycielu, zarezerwuj miejsca dla swojej klasy na poruszające spektakle o relacjach, emocjach i wzajemnym zrozumieniu. Rodzicu, zapraszamy także całe rodziny na wyjątkowe teatralne spotkania. Program festiwalu i bilety znajdziesz na zdk.zamość.pl. Patronat nad wydarzeniem objął Rafał Zwolak, prezydent miasta Zamość. Festiwal dofinansowano ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego.
11: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm, zestaw żel i olejek, tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
12: W Arte budujemy domy modułowo, czyli szybko, solidnie i przewidywalnie. Dom mieszkalny czy domek na działkę? U nas zobaczysz gotowe realizacje, zajrzysz na produkcję i przekonasz się, jak i z czego budujemy. Z nami przejdziesz przez cały proces, od pomysłu i projektu, aż po gotowy dom. Arte. Domy modułowe. Żdanów 40B, obok Zamościa. Wejdź na artedomki.pl i umów się z nami na spotkanie.
13: Cześć, jestem Anna. Od lat pracuję w Meblach Polskich jako tapicerka. Uwielbiam swoją pracę. Nowoczesne, klimatyzowane hale i zgrany zespół. Firma dba o nas i daje możliwość rozwoju. Jeśli szukasz stabilnej pracy z dobrą atmosferą, dołącz do nas w Zamościu lub Zawadzie. Razem tworzymy meble cenione w kraju i za granicą. Skontaktuj się. kadry@meblepolskie.com lub 84 616 80 60. Meble Polskie. Tu warto pracować.
14: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
15: Lidl, to się opłaca.
16: 3, 17, 41.
17: Co tak liczysz?
16: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
17: O, ja też umiem liczyć.
18: 8, 11, 15.
19: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
17: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
19: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
20: I zrobiła nam super pokój.
21: Mamo, dzięki!
22: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
23: I po reklamie.

0: To jest jedna z ostatnich nowości od Taylor Swift, bo wiadomo, wszystkie hity zaczynają się w SC Patient Zero już za nami. Odnośnie tych świąt, które mamy dzisiaj, w ogóle świąt, to właśnie moje dziecko do mnie napisało, że jutro jest Narodowy Dzień Przelewania Pieniędzy swojej córce i nie można jej odmówić. Może ja to zostawię bez komentarza, co? I tak wiadomo, co z tym zrobić, prawda? Słuchajcie, odlot ściśle tajny to jest zabawa, do której was cały czas zapraszamy, czyli wy gwarantujecie nam swoją gotowość, spakowane walizki i to, że chcecie z naszą łezkową ekipą polecieć. A, no właśnie, gdzie? Sprawa jest tajna. Wystarczy, że jak wygracie oczywiście, stawicie się na lotnisku, to będzie 23 października i będziecie gotowi przeżyć z nami super weekend do 25 października włącznie. Gdzie? No to jest tajne, a już wiadomo, że lecą z nami Antonina i Zuzia, Tomek z żoną, Wiktoria, która zabiera swojego chłopaka, także Kamila z koleżanką Pauliną. Cały czas do tego towarzystwa możecie dołączyć. Zgłaszacie się w naszej eskowej apce i pamiętajcie, że odlot jest naprawdę ściśle tajny. I naprawdę do samego końca nikt nie wie, gdzie polecicie, gdzie was zabierzemy, chociaż nasz eskowy kapitan od czasu do czasu podrzuca podpowiedzi, chociażby takie jak ta dzisiejsza.
1: Mówi kapitan, tam dokąd lecicie, jest Święty Mikołaj.
2: Sponsorem programu był producent przekąsek Beskidzkie Bajgle, fundator loterii Chrupomania. www.chrupomania.pl

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
3: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
4: Sebastian Della, Sonia Mietelica, Andrzej Grabowski, Ireneusz Czop i Maurycy Popiel w nowym serialu medycznym SOR. Tu każda sekunda ma znaczenie. Napięcie, adrenalina, wyścig z czasem i uczucie, które dostaje drugą szansę. Oglądaj nowy serial SOR już dziś o 22.20 w TVP2.
5: Gdy chcesz dokądś w życiu dojść, najlepsza droga to świetna podłoga. Taka jest w salonie Farbacol. Farbacol. Posiadamy największą w Zamościu ekspozycję drzwi i podłóg i o tym się mówi. Mówi się też, że w Farbacol są drzwi Polskone, DR, Woster, Porta, Ercado czy Invado. I wszystko załatwią za Ciebie od pomiaru po montaż. Farbacol. Drzwi i podłogi najlepsze, by otworzyć się na nowe możliwości i dojść do celu. Starowiejska 23.
6: Signore e signori, mam ważne informazione. W restauracji Verona rozpoczyna się wielkie święto makaronów. Jeśli kochacie spaghetti, jeśli uwielbiacie penne, jeśli marzycie o tagliatelle, ravioli czy tortellini, to jest festiwal właśnie dla Was. Przez cały październik i listopad serwujemy wyjątkowe włoskie pasty według naszych najlepszych receptur. A kiedy nie możecie przyjść do nas, to my przyjedziemy do Was. Zamówcie z dowozem. Restauracja Verona, tutaj każdy dzień smakuje jak wakacje we Włoszech. Sprawdź menu na www.veronacafe.pl. Buon appetito!
7: Edukacja bez barier. Przyszłość bez granic. Tak działa specjalistyczne centrum wspierające edukację włączającą w Hrubieszowie. To miejsce, które wspiera nauczycieli, rodziców i uczniów w budowaniu szkoły dostępnej dla każdego. STFEW działa w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym w Hrubieszowie i współpracuje z 5 szkołami z terenu miasta. Oferuje szkolenia, doradztwo oraz nowoczesne pomoce dydaktyczne, pomagając tworzyć przyjazną i otwartą edukację. pzpsw.hrubieszów.pl. Projekt finansowany przez Unię Europejską.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11, 15.
11: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
14: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
13: Od poniedziałku do środy kiełbasy pakowane od 30% taniej. Nie dotyczy kiełbas krakowskich i żywieckich. A mleko łowickie 3,2% złoty 99 za litr przy zakupie 6. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: I po reklamie.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
16: Kolejne dni przyniosą do Zamościa przewagę zachmurzenia. Również dziś to te chmury przeważają nad Zamościem. Padać nie powinno, ale myślę, że parasole w kolejnych dniach tak na wszelki wypadek warto mieć przy sobie. W dzień do 12 stopni, w nocy okolice tylko 2 na Zamojszczyźnie. Do tego zamówienia.
1: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
17: 13. Agata Chruściak. Zapraszam. Zarzuty dla mężczyzny, który miał nawoływać do zabójstwa premiera i marszałka Sejmu. 46-latka zatrzymano w Obornikach, niedaleko Poznania.
18: Od kilku miesięcy zamieszczał na portalach społecznościowych treści znieważające konstytucyjne organy państwa. Publikowane przez niego treści miały również zawierać nawoływanie do popełnienia zbrodni.
17: Informuje Krzysztof Polzin z tamtejszej policji. To kolejna taka osoba zatrzymana w ostatnich dniach. Wcześniej, po informacjach o możliwym zamachu na szefa rządu i ministra obrony, ujęto na Dolnym Śląsku około 60 60-letniego mężczyznę. Zełenski gorzko o Zachodzie. Partnerzy nie uprzedzili nas o ataku balistycznym na Kijów, mówi prezydent Ukrainy. 5 rosyjskich rakiet uderzyło w infrastrukturę cywilną. Ranna została jedna osoba. Alerty nie zadziałały przed uderzeniem, bo nie było ostrzeżenia. Sojusznicy na podstawie swoich danych wywiadowczych mogą informować o wystrzeleniu rosyjskich rakiet balistycznych. Przyczyny braku sygnałów o zagrożeniu są nadal wyjaśniane. Benzyna w górę, diesel w dół. Znamy maksymalne ceny paliw na jutro. I tak za litr 95 zapłacicie maksymalnie 7,11, a za olej napędowy 7,98 zł.
0: Eska Zamość. Na czasie.
9: I Monika Kowalewicz. Czas, który nie nadszedł, to zbliżająca się propozycja projekcji w ramach kina Konesera w Zamojskiej Akademii Kultury w roli głównej Agata Kulesza. Do zobaczenia 22 października o 18.30 przy Akademickiej. Do zdobycia jest jubileuszowy zestaw pamiątkowy Muzeum Zamojskiego. To nagroda w konkursie na jego stulecie. Placówka szuka odpowiedzi na pytanie, który zabytek ze zbiorów Muzeum Zamojskiego jest dla Ciebie najważniejszy i dlaczego. Komisja wybierze i nagrodzi najlepsze uzasadnienia. Odpowiadać można do 24 października w komentarzach pod konkursowym postem na Facebooku Muzeum.
15: Cała ta zabawa w paliwo droższe, paliwo tańsze, to jest taka niezła gra, co? Ja się dzisiaj czuję wygranym, bo udało mi się dzisiaj zatankować, a jutro już, jak słyszeliście, będzie drożej, ale spokojnie, poczekamy też na czasy, kiedy może będzie taniej. Hity na czasie są przygotowane, ich w Radiu SK nie brakuje. Michael Patrick Kelly zaczyna, Rafał Adam-

0: To hity na czasie w Radiu SK, Neptunika, What If, już za nami, 16 po 13. Czasami po prostu czujemy się tak zmęczeni codziennością, tym trendem, że wiecie, że rano trzeba wstać, wszystko w domu ogarnąć, dzieciaki do szkoły wyprawić, potem my do pracy, potem z tej pracy szybko, potem te zajęcia pozalekcyjne, potem jeszcze coś w domu i na końcu padamy. I tak sobie nieraz obiecujemy, jak przyjdzie weekend, jak my sobie pośpimy. Albo jak tylko wrócimy do domu, nie? Jak się wyciągniemy na tej kanapie. Ej, słuchajcie, tak nie zaklinajcie takich sytuacji, bo czasami te marzenia, te życzenia wypowiadane głośno się spełniają, żeby wam się przypadkiem nie przytrafiła taka dość mroczna historia śpiącej królewny z Oknę w Szwecji. Tam jesienią 1875 roku dokładnie 14-letnia Karolina wróciła ze szkoły z silnym bólem zęba. Położyła się do łóżka i zasnęła na kolejne 32 lata. A jak otworzyła oczy, świat, który znała, już nie istniał. No i teraz wyobraźcie sobie, że wszyscy, czyli naukowcy, czyli historycy, zadają sobie pytanie, które cały czas pozostaje bez odpowiedzi. Czy ta legenda, czy ten przypadek to medyczny fenomen? Czy może genialnie zaplanowana mistyfikacja? Czy może mroczny rodzinny sekret? Więc niby z jednej strony śmieszno, z drugiej strony straszno. Bo może uważajcie, co? To może już tak nie planujmy tego spania.
1: Króciutka drzemeczka tak na szybko, chociażby teraz. Przecież nikomu nie zaszkodzi, nie?
2: Autopromocja.
3: O tej porze roku samiec nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
4: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
5: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
3: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
2: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
8: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość Starowiejska 11. Budbram.pl.
9: Ouch! Kłujące? A może wiercące? Nieważne, jaki ból ucha. Lix działa już w 2 minuty. Krople Lix to dla mnie najlepszy wybór. Glicerol osusza przewód słuchowy i zmniejsza obrzęk. A lidokaina znieczula miejscowo, łagodząc ból już w 2 minuty. Krople na ból ucha Lix. Dla dzieci już od 6 miesiąca życia oraz dorosłych. Lix. Błyskawiczna ulga w bólu ucha.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm spółka z o.o. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
11: Adamet. Z pasji do rozwoju.
12: Wieczór z rodziną, a może obiad bez gotowania? W Pizzerii 105 każdy znajdzie swój ulubiony smak. Klasyczne pizze, nowe kompozycje i szybka dostawa prosto do domu. Zamów wygodnie na 105.pl i zgarnij dodatkowe rabaty. Lub odwiedź Pizza 105 na Wyszyńskiego 13 w Leclerc w Zamościu. Pizza 105 smakuje najlepiej, gdy dzielisz się nią z bliskimi.
13: 3, 17, 41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11, 15.
16: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: Szukasz super miejsca dla całej rodziny? Świetnie! Mamy dla Ciebie miejscówkę doskonałą, niezależnie od pogody. Sala trampolin na zamku w Tomaszowie Lubelskim to miejsce, w którym nie zaznasz nudy. Mamy trampoliny, małpi gaj, salę gier VR i kręgielnię, a to wszystko w klimatycznym otoczeniu w restauracji staropolskiej. Organizujemy fluoparty, pianaparty, warsztaty kulinarne, Lego i więcej. Sala trampolin na zamku w Tomaszowie Lubelskim, Lwowska 126.
18: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
19: To będzie ostatnia reklama.
6: Dzień dobry. Śniadanie w Zamościu? To go do przystanku piekarza. Tu kawa leje się strumieniami, pieczywo chrupie jak szalone, a kanapki same pożerają się wzrokiem. Wpadaj i poczuj moc dobrego śniadania. Przystanek piekarza. Nowy punkt na Starówce. Bazyliańska 1/50 lub Partyzantów 63. Chrupiące wieczywko, kanapki na ciepło i na zimno, pizza na kawałki, jogurty, kawusia, a nawet koktajle. Przystanek piekarza. Na szybko, smacznie i tanio. Tu głód nie ma szans.
14: I po reklamie.

0: Mam nadzieję, że tym klasykiem teraz rozbujałem nie jedno biuro. To Eminem, Lose Yourself, czyli taki hit zawsze na czasie w Radiu SK. 25 minut i będzie 14. Zaraz Oskar Cyms bez końca muzycznie. Znaczy bez końca... Bez końca to jest tytuł hitu Oskara Cymsa. Calvin Harris z Rianą też będą i to jeszcze przed godziną 14 u nas. Słuchajcie, Bartek napisał do mnie pod 664-402-302, żebym mu przypomniał, kiedy zmiana czasu, bo on chce być przygotowany, żeby tego nie przespać. Tam przespać. Wcześniej można zegarek przestawić, ale na spokojnie to dopiero w nocy z 24 na 25 października. Wtedy zmieniamy czas letni na czas zimowy, jakby to miało znaczenie. No ale znaczenie ma to, że to będzie taka noc, kiedy będziemy mogli dłużej imprezować, dłużej spać, bo zegarki z trzeciej na drugą cofamy. Czyli nam się wszystko wydłuży, ale w konsekwencji też będzie się robiło wcześniej ciemno. Jak tego nie lubicie i do was dołuje, to ciężki czas przed wami. Słuchajcie, też dużo się już mówi o tym, że podobno ta zmiana czasu ma być zniesiona, ale takie mamy wrażenie, że w kółko o tym gadają, a nic się nie dzieje. Naukowcy natomiast się wypowiedzieli, no jak zniesiemy tę zmianę czasu, to przy którym zostaniemy? Przy letnim czy przy zimowym? Oni powiedzieli, że korzystniejszy dla nas, ludzi i dla naszego organizmu byłby czas właśnie zimowy. Czyli właśnie ten, kiedy robi się wcześniej ciemno. Ale żeby nie było, wcześniej ciemno robi się tylko raz, bo potem to już się do tego przyzwyczajamy i ciemno robi się normalnie, więc no zwariować można. Jak to z tymi naukowcami?
1: A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
2: Odpalamy! Odlot ściśle tajny! Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo!
3: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Oko w Zamościu, Wyszyńskiego 1 i Chrubieszowska 9, oferujący markowe oprawy i szkła korekcyjne do okularów.
2: Autopromocja.
4: Reklama. Hej, tu IKEA! Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Nowy sezon to sama energia. Trenuj w pełnym komforcie z nową kolekcją Domios Shape od Decathlon. Elastyczne leginsy i koszulki dopasowane do twojego ruchu znajdziesz u nas już od 69,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
6: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
7: No ja. Właśnie otwieram firmę.
6: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
7: To tak się da?
6: No ba.
8: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
9: Podgryzanie. Próbowanie. Podjadanie. Ech, konia z rzędem temu, kto nie skusi się, by spróbować dania, nim będzie gotowe.
10: Rozumiemy te pokusy, dlatego otwórz konto z rachunkiem Oszczędzam Plus w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji i przez 100 dni korzystaj z oprocentowania nawet 6,5%.

0: tysięcy złotych, a odsetki podjadaj co miesiąc. Bank Crédit Agricole.
1: Na start nawet 6,5% na rachunku Oszczędzam Plus. To promocja do konta dla Ciebie Max i Prime. Możesz dostać nawet 6,5% w skali roku. Oprocentowanie stałe na 100 dni do 100 tysięcy złotych. Jeśli do końca listopada otworzysz konto wraz z rachunkiem Oszczędzam Plus, zamówisz kartę do konta i dasz nam zgody marketingowe. Z promocji nie skorzystasz, jeśli miałaś u nas konto od 1 stycznia 2025 roku. Szczegóły w regulaminie promocji na stronie banku. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.

0: festiwalowych cenach. W ten wtorek i środę tylko z kartą Moja Biedronka. Jaja z chowościółkowego Moja Kurka M lub L 10 sztuk. Drugi tańszy produkt za złotówkę. A do tego wszystkie mascarpone. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Sprawdź więcej okazji na festiwalu nabiału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
1: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 14 do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Wyobraź sobie, że już za kilka miesięcy otwierasz drzwi własnego domu. Domu ciepłego, nowoczesnego i zbudowanego w technologii szkieletowej. Galan Construction produkuje prefabrykowane konstrukcje drewniane oraz ściany, które pozwalają znacznie skrócić czas budowy. Certyfikowane drewno, precyzja CNC i realizacje na terenie całej Polski. Galan Construction Zamość, Szczebrzeska 55B. Twój dom jest bliżej niż myślisz. 511-339-971.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11, 15.
8: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: I po reklamie.
10: SK.
11: Sponsorem programu jest producent przekąsek Beskidzkie Bajgle. Fundator loterii Chrupomania. www.chrupomania.pl.

0: Temper City Reverse Psychology, to jest SK, to hity na czasie, 7 minut do godziny 14. O 14 u nas najświeższe newsy. Sprawdzimy, co w kraju, co na świecie, co na naszym lokalnym podwórku się dzieje również. Tymczasem brytyjska prasa zachwyca się i rozpisuje tym, co zrobiła księżna Kate w ostatnią sobotę. Taką niespodzianką, jaką księżna przygotowała dla swojej córki księżniczki Charlotte. Otóż uwaga, dziewczyny wybrały się na przejażdżkę londyńskim metrem. Z bardzo dyskretną ochroną wtopiły się w tłum i jak mówią ci, którzy mieli przyjemność podróżować z księżną Kate i księżniczką Charlotte, były wyjątkowo rozbawione ową podróżą, zachwycone, świetnie się bawiły, no i nawet ucięły sobie pogawędkę z innymi pasażerami londyńskiego metra. Mamy z tego fotki nawet, jak chcecie sobie zobaczyć na sk.pl. Słuchajcie, i to mi pozwoliło i trochę mnie do rozmyśleń takich jakichś skłoniło, że my czasami chyba się sami, my rodzice, my dorośli gubimy i łapiemy na tym, że chcemy dzieciakom zapewnić to stanowienie najlepsze z najwyższej półki, w wakacje all inclusive, zabrać na drugi koniec świata, pokazać jak najwięcej, a zapominamy często o tym, co jest najbliżej. O zwykłej wycieczce do lasu w kaloszach, na grzyby, na ryby, o nocowance w namiocie i tym podobnych rzeczach. I o wytłumaczeniu, skąd się tak naprawdę bierze mleko i może o tym, żeby spróbowały, nie wiem, wydoić krowę. Pomyślcie, bo takie najprostsze rzeczy, takie chociażby jak właśnie ta przejażdżka metrem, chociaż w Polsce mamy tylko jedno. No to są rzeczy, które naszym dzieciakom sprawią naprawdę dużo frajdy, nam samym chyba też.
1: Sponsorem programu był producent przekąsek Beskidzkie Bajgle, fundator loterii Chrupomania. www.chrupomania.pl

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
3: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
4: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
5: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć Twoje ogłoszenie.
6: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
7: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce. Potwierdzone złotym laurem klienta.
8: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
7: Od poniedziałku do środy ćwiartka z kurczaka, z lady lub w dużym opakowaniu 4,99 za kilogram, 3 kilo na osobę. A chleb Graham, 1,99 zł. Kaufland.
9: Wszystko, czego dziś chcę.
10: To urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak Mercy Stork za 14,99 przy zakupie dwóch. A od wtorku karkówka, kilogram 14,99.
11: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
12: Castorama.
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
12: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
13: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
12: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją Cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to Ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a Ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
15: Lusia, salon obuwia dziecięcego, zaprasza. U nas zadbamy o stopy Twojego dziecka. Pomożemy dobrać najlepsze buty, zrobimy bezpłatną konsultację podoskopową i zaproponujemy odpowiednie obuwie z walorami zdrowotnymi w kilku wariantach cenowych. Znajdziesz u nas buciki najlepszych polskich i światowych producentów. Sezonowe, profilaktyczne i ortopedyczne. Lusia, salon obuwia dziecięcego. Zamość Partyzantów 53, Tomaszów Lubelski, Lwowska 17.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: A teraz w RTV Euro AGD.
18: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
19: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
20: I po reklamie.
21: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
22: Na niebie nad Zamościem przewaga chmur, do tego niekorzystny biometr i mocniejsze podmuchy wiatru. Kolejne dni z podobnymi warunkami na termometrach. Maksymalnie do 12 stopni w ciągu dnia, a w nocy zaledwie dwójka na plusie. Prognozują synoptycy, ale bliżej weekendu jeszcze nieco cieplejsze noce przed nami.
21: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
23: Już prawie 14. Agata Chruściak, zapraszam. Zostanie przesłuchany i najpewniej usłyszy zarzuty. Właśnie teraz mężczyzna, który miał grozić zamachem na premiera i szefa MON, powinien zostać doprowadzony do warszawskiej prokuratury okręgowej. Do stolicy został przywieziony z Wrocławia. A z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
24: Badane są m.in. nośniki danych elektronicznych. Śledczy chcą mieć mocny materiał dowodowy, bo od tego zależy, jakie zarzuty przedstawią zatrzymanemu. Od początku słyszymy, że sprawa jest bardzo poważna. A chodzi o około 60-latka, który miał grozić zamachem na premiera i szefa MON. Z ustaleń służby wynika, że udzielał się na radykalnych grupach i takie też nawiązywał kontakty.
23: A wczoraj zatrzymano kolejnego mężczyznę po groźbach wobec polskich władz w wielkopolskich Obornikach. W ręce służb wpadł mężczyzna, który miał nawoływać do zabójstwa premiera i marszałka Sejmu. 46-latek usłyszał zarzuty. 11 osób zaginionych po atakach dronów na statki na Morzu Czarnym, to w pobliżu wybrzeża Bułgarii. Wiadomo, że 5 osób uratowano. Bułgarskie władze nie ustaliły dotąd, kto odpowiada za ataki. Ukraina wskazuje na Rosję. NATO zapowiada ścisłą współpracę z sojusznikami w regionie Morza Czarnego. Papież już w poliklinice Gemelli jeszcze dziś. Czeka go operacja. Zespół chirurgów usunie guzka z jego płuca. O jego wykryciu Leon XIV poinformował w niedzielę podczas spotkania z wiernymi.
0: SK Zamość. Na czasie.
1: I Monika Kowalewicz. Do zobaczenia będzie poezja barw Lubelszczyzny. Wystawę pod takim hasłem zaprezentuje księżnica zamojska. To zbiór prac Moniki i Rafała Tadry. Wernisaż 23 października w galerii Ex Libris przy Kamiennej w Zamościu. Andrzej Seweryn i Dorota Chotecka gościć będą w Stylowym. Porozmawia z nimi Łukasz Maciejewski. To w ramach 14 już przeglądu filmowego Alchemia Kina. Zamojskie Centrum Kultury Filmowej zaprasza na dwa wyjątkowe wieczory z gwiazdami polskiego kina oraz projekcje filmów Syrenka Picassa i Mistyczka. Wydarzenie 17 i 18 listopada na stylowy.net/info o biletach.
2: Już po 14. Dwie minuty dopiero, no ale jednak już po i coraz bliżej Fajrancik. Terry Swims, Mr. Know It All, tak zaczynamy muzycznie tę godzinę. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: Też chcecie powiedzieć, że tańczyło się do tego numeru, tańczyło. No to bardzo dobrze, to znaczy, że numer sprawdzony imprezowo i przetestowany na wszystkie możliwe sposoby jest. Magic in the Air, Magic System już za nami, to SK, to hity na czasie, zaraz Zalia, Tylko kochaj mnie, 17 po drugiej. Czy są tu fani Formuły 1? O, bardzo się cieszę, że dość zacne grono, bo ten sport dość hałaśliwy, ale jakże emocjonujący, się rozrasta. Toru jeszcze nie ma, ale wyścigi już zakontraktowano. Brzmi może tajemniczo, ale rzeczywiście, słuchajcie, Formuła 1 po latach wraca na kontynent afrykański. Od początku lat 30. Ja wiem, że to dziwnie brzmi, ale lat 30. naszego wieku, więc w sumie już za chwilę w Rwandzie mają być organizowane zawody o Grand Prix Afryki. Tak to wygląda. Przypomnę, że ostatnia impreza na tym kontynencie miała miejsce w 1993 roku. Wtedy w RPA triumfował Francuz Alain Prost. No i potem długa, długa przerwa. Teraz przypomnę, początek lat 30. to jest czas, kiedy Formuła 1 wróci na kontynent afrykański. A co z Polską, zapytacie? A no w Żmigrodzie podobno ma się wybudować tor spełniający wszystkie kryteria, jeżeli chodzi o Formułę 1, ale wszyscy zastrzegają, że tor torem. Nikt na razie nie mówi o tym, że Grand Prix Formuły 1 będzie tutaj kiedykolwiek zorganizowane.
1: Promocja. Żeby móc powiedzieć klasyczne, będę grał w grę. Trzeba mieć w co i trzeba mieć na czym.

0: a potem słuchaj po południu w Radiu SK. Sorty i Kościela.
1: Sponsorem konkursu jest Komputronik, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Komputronik.pl.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Panie Pascalu,
5: tak?
4: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
5: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
4: A to pędzę, lecę, pa!
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11, 15.
12: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
14: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
15: Też AI. Na Otomoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
16: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
17: Big Deal. Multi Deal. Big Deal. Multi Deal w Deals.
18: Tylko teraz praliny Lindor aż 337 gramów. 1 plus 1 gratis. To jedyne 25 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena sprzed obniżki 50 zł. Make a Deals.
19: Słyszałeś? Jedno z największych centrów opału w regionie Węglodrew zmieniło nazwę na Aldrew. Teraz jeszcze większy asortyment dostępny od ręki. Węgiel z najlepszych polskich kopalń. Piast Wesoła Staszic w cenach, które naprawdę zaskakują, a to nie wszystko. Aldrew to także certyfikowany pelet, brykiet oraz drewno opałowe aż w 5 rodzajach. Nie daj się zimną. Wybierz sprawdzone źródło ciepła Aldrew, dawniej Węglodrew. Zamość, ulica Legionów 84 oraz Kalinowice 90. Zadzwoń 530 61 61 61.
20: W Arte budujemy domy modułowo, czyli szybko, solidnie i przewidywalnie. Dom mieszkalny czy domek na działkę? U nas zobaczysz gotowe realizacje, zajrzysz na produkcję i przekonasz się, jak i z czego budujemy. Z nami przejdziesz przez cały proces od pomysłu i projektu aż po gotowy dom. Arte. Domy modułowe. Żdanów 40B. Obok Zamościa. Wejdź na artedomki.pl i umów się z nami na spotkanie.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: W salonach mody męskiej Giacomo Conti teraz wszystkie kurtki i płaszcze za pół ceny. Dodatkowo stylowe marynarki, modne spodnie i koszule z 50% rabatem. Na chłodniejsze dni, do pracy lub bez okazji? Wiadomo, kurtki i płaszcze za pół ceny tylko w Giacomo. Skorzystaj z okazji w salonie w Galerii Twierdza w Zamościu.
23: I po reklamie.

0: 29 minut do godziny 15. Kto się złapał teraz na tym, że jeszcze dzisiaj kawusi nie było? To nie ma co tutaj marudzić i narzekać, tylko proszę sobie kawusie zrobić. Sanach, Cichosza, to już za nami w Radiu SK. U nas hity na czasie, ale są też te pachnące nowości.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: A teraz ta nowość, którą wam zagram, to jest kolaboracja, duet doskonale znany, nawet nominowany do Grammy, Sophie Tucker, razem z zespołem raczej kojarzonym z pop-rockowym graniem One Republic, ale Ryan Tedder uwielbia scenę elektroniczną. Zanim powstał kawałek, który za chwilkę wam zagram w Radiu SK, no to w samym tylko tym roku i poprzednim One Republic nagrali klubowe kolaboracje z takimi gigantami jak Alesso, Kygo, Illenium. No właśnie, to czemu mieliby nie z Sophie Tucker? No i jednak się udało. Tsunami. Tak nazywa się ten kawałek, który już teraz w Radiu SK.

0: O, i gdyby ktoś w podstawówce mi wytłumaczył, że warto się uczyć grać na flecie tylko dlatego, że potem będzie można sobie z Shakirą w zespole zagrać whenever, wherever, to ja bym się uczył! A tak to wiecie, jak to zazwyczaj wychodziło z tą grą na flecie w szkole. Ja wiem, że pewnie teraz się jakiś fachowiec znajdzie i powie, że bada, ale to nie flet był, to była fletnia pana! No dobrze, ale słuchajcie, może warto się uczyć grać na instrumentach po prostu, bo w przyszłości nigdy nie wiadomo, z czego będzie chleb, więc pamiętajcie o tym. 22 minuty pozostały do godziny 15. Po 15 będą tutaj Sońta i Korosiel, a u nich fajne rzeczy się dzieją. Między innymi możecie zagrać w grę i zgarnąć wejściówki na Poznań Game Arena. To po pierwsze, a po drugie w piątek, w finale tygodnia, uwaga, do zgarnięcia komp gamingowy warty 11 tysięcy. Czyli nie trzeba będzie chodzić za matką i ojcem i prosić i narzekać, że chciałbym, że trochę uzbieram, trochę dołóżcie, albo nie trzeba będzie czekać na komunię. Można u Sońty i Korościela w piątek takiego kompa zgarnąć. Macie szczegóły wszystkie na sk.pl i tam też się zgłaszacie. Radio
1: SK. Autopromocja. W życiu zdarzają się nam takie historie, że ciarki po plecach. Na początku jest strasznie, a później strasznie śmiesznie.
2: Opowiedz nam swoją historię na sk.pl.

0: Radek Wieloryba. Włącz imprezkę z Dreszczykiem już dziś po 18. Sponsorem konkursu jest dystrybutor filmu Upadek Wieloryba.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Trwają eObuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
4: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
5: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
6: Phonix Ból Uszu Max.
5: Słucham?
6: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
5: Phonix Ból Uszu Max?
6: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
8: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
9: Dobrze.
8: 15 zł.
9: Lepiej.
8: 20 zł.
9: Najlepiej. Na Orlenie?
8: Ciepło.
9: Z kuponami?
8: Cieplej.
9: W Orlen witaj.
10: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
11: Uwięzione we wnętrzu wieloryba. Dysponując zapasem tlenu na zaledwie godzinę. Musi zachować zimną krew, by przeżyć. Wstrzymaj oddech. Thriller Upadek wieloryba. Tylko w kinach od 16 października.
12: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neuroatypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neuroatypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
13: Hej chłopaku, hej dziewczyno, w Cabrio kurs się dziś zaczyna. Chcesz mieć prawko? Nic prostszego, zapisz się i ciesz się z niego. Szukasz prezentu dla córki, syna. Przyprowadź go do nas, niech prawko zaczyna. W Cabrio masz gwarancję ceny, my robimy kurs bez ściemy. Nauka jazdy Cabrio, gmina 49. Znajdziesz nas też w Krubieszowie i Biłgoraju. Zapraszamy. Nauka jazdy Cabrio, gmina 49 i Zamenhofa 14. Uwaga, promocja, prawo jazdy taniej, tylko w Cabrio.
14: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie pomidory w puszce Italiamo, dwa opakowania plus jedno za grosz. I wszystkie makarony Italiamo, dwa opakowania plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
15: Lidl, to się opłaca.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: 3, 17, 41.
18: Co tak liczysz?
17: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
18: O, ja też umiem liczyć.
19: 8, 11, 15.
5: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: I po reklamie.
0: Sponsorem programu jest producent przekąsek Beskidzkie Bajgle. Fundator loterii Chrupomania. www.chrupomania.pl.

0: Fly High. Świetne tempo, Toby Romeo, to tak właśnie gramy wam w Radiu SK, hity na czasie. 5 minut i będzie godzina 15. Jest już kolega z Łetu SK w studiu, Michał Korościel.
1: Siema, bardzo mi przyjemnie.
0: A ty dzisiaj znowu sam? Czy,
1: ja dzisiaj znowu jestem sam, ale Cinek się zatrzasnął w toalecie, może wyjdzie w trakcie programu, zobaczymy.
0: Cały czas się zatrzaskuje.
1: Wczoraj w windzie, dzisiaj w toalecie, wiesz, to różne są tu zabezpieczenia.
0: Ale wszystko pod kontrolą, jak słyszycie.
2: Sponsorem programu był producent przekąsek Beskidzkie Bajgle, fundator loterii Chrupomania. www.chrupomania.pl

0: Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
1: W 29 urodziny Carrefoura promka 1 plus 1 za grosz. Na Dzień Nauczyciela praliny Merci od 210 do 250 gramów 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 14 października.
2: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
3: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
4: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
5: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
6: Już 16 listopada w Zamojskim Domu Kultury rusza festiwal teatralny dla dzieci i młodzieży Teatralne Podróże. Nauczycielu, zarezerwuj miejsca dla swojej klasy na poruszające spektakle o relacjach, emocjach i wzajemnym zrozumieniu. Rodzicu, zapraszamy także całe rodziny na wyjątkowe teatralne spotkania. Program festiwalu i bilety znajdziesz na zdk.zamość.pl. Patronat nad wydarzeniem objął Rafał Zwolak, prezydent miasta Zamość. Festiwal dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
7: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
8: Zapraszamy do pierogarni w Zamościu. Kulinaria Sikora to kilkanaście rodzajów pierogów, kopytka, gołąbki, naleśniki i inne przysmaki. To również sprzedawane na gorąco pierogi, pieczone mięsa, kurczaki i bigos. A wszystko ręcznie robione z zamojskiej mąki i produktów od lokalnych dostawców. Kulinaria Sikora. Zamość Świętego Piątka 61. Naprzeciwko masarni. To pierogarnia ze sklepem na miejscu. Naszych przysmaków szukaj też w sklepie przy rynku na Orzeszkowej i w sklepach mięsnych masarni Sikora.
9: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
14: Zdecydowanie nasila się ruch pojazdów w ścisłym centrum Zamościa. Niektórzy Zamościanie kończą pracę i będą już powracać do domów. Uwaga też przy szkołach oraz na wylotówkach, gdzie niewykluczone są policyjne pomiary i kontrole. W nocy spadki temperatur i możliwe zamglenia.
13: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
15: 15. Agata Chruściak, zapraszam. Ofiary miały poważne obrażenia głowy. To nieoficjalne ustalenia Radia SK po tragedii na kieleckim osiedlu. Według naszych informacji 55-letni mężczyzna zabił siekierą żonę oraz nastoletnich synów, potem popełnił samobójstwo. Tragedia zapewne rozegrała się w poniedziałkowy późny wieczór. Radio SK ustaliło, że prawdopodobny sprawca był ochroniarzem. Mężczyzna nie leczył się psychiatrycznie. Sąsiedzi są w szoku.
16: Taki pogadał i to i w ogóle. No naprawdę tragedia to, co się dzieje.
17: Może depresja, może jakaś, coś, nie wiadomo.
15: Na miejscu pracują śledczy, informuje Daniel Prokopowicz z Prokuratury Okręgowej w Kielcach.
18: Celem tych czynności jest zabezpieczenie śladów oraz zabezpieczenie ewentualnych narzędzi zbrodni.
15: A sekcja zwłok ma się odbyć jutro. Benzyna drożeje mimo programu CPN. Lekką ulgę poczują kierowcy tankujący diesla. Od jutra maksymalna cena litra 95 wzrośnie do 7,11 zł. 98 będzie kosztować do 8,01 zł. Dlaczego paliwo drożeje, to sprawdzał Mateusz Gołębiewski.
12: Analitycy wskazują na drożejącą ropę i produkty naftowe oraz problemy z dostawami z Bliskiego Wschodu. We wrześniu eksport diesla z tego rejonu do Europy był o 80% mniejszy niż przed wybuchem wojny. W efekcie benzyna 95 drożeje w środę o 5 groszy na litrze, a 98 o 6 groszy. Dobra wiadomość, bo potanieje diesel dokładnie o 4 grosze.
15: Jak się bawić, to na całego Lionel Messi zamówił luksusowy katamaran w gdańskiej stoczni. Jacht będzie miał 5 kabin, przestronne pokłady wypoczynkowe czy garaż na skuter wodny.
18: SK Zamość News.
19: I Monika Kowalewicz ukrył pistolet i 11 sztuk amunicji pod kurtką. Obywatel Ukrainy zatrzymany na przejściu granicznym w Zosinie odpowie za posiadanie broni bez zezwolenia. Próbował ją przemycić podczas wjazdu autem do Polski.
20: Mężczyźnie grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.
19: Mówi Michał Derusz z lubelskiej kasy. Śledztwo prowadzą nadburzańscy pogranicznicy. Za godzinę ruszy pierwsza część uroczystości upamiętniających rocznicę zagłady Żydów w Zamościu. Będzie prelekcja w synagodze, a od 17:00 darmowy wstęp na wystawę Nieistniejące miasto. Za to w piątek Marsz Pamięci.
21: Sońta i Koroście.
22: Sońta i Koroście, czyli SK w Radiu SK.
23: Michał Korosier, witam serdecznie. Znowu jest problem z Sońtą. Pewnie pamiętacie, że wczoraj go nie było. Zatrzasnął się w windzie, wydobyli go koło 19:00. Wstyd, jak nie wiem. Dzisiaj przyszedł po schodach, żeby już na pewno nie utknąć w windzie. Postanowił skorzystać z toalety. No i masz, nieszczęście gotowe. Zatrzasnął się w toalecie. Drugi dzień z rzędu jest problem. Całe szczęście jest oczywiście połączenie z Cinkiem. Jak sam oceniłbyś swoje zachowanie, Cinek?
24: Żenujące.
23: No, co zrobić? Będziemy grać piosenki. Dawid Kwiatkowski i Margaret. Teraz w Radiu SK.
25: Powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to.

Kuba i Kuba, chłopaki w Radiu SK, którą to my mamy na zegarze, 10 minut po 15. Wkurzyłem się strasznie, bo wiecie co przeczytałem? Że jest taka firma produkująca ubrania, już nie będę mówił jaka to firma, ale znacie ją chyba. I oni, czytam tutaj, że nie robią ubrań w rozmiarze XL, bo oni chcą, żeby tylko szczupli ludzie chodzili z metką ich marki. Uznali, że jak gruby ubierze ich firmę, to to będzie źle wyglądało i ta bluza będzie źle wyglądała. I to jeszcze w miarę bym przebolał, ale czytam tutaj, że jak każda firma z ubraniami, ta firma też ma nadwyżki w produkcji. Większość firm rozdaje te nadwyżki ubogim. Tymczasem ta firma pali te ubrania, bo nie chce, żeby biedni ludzie zrobili im zły PR. No masakra. Mam nadzieję, zupełnie szczerą nadzieję, że ta firma lada chwila zbankrutuje i wtedy będziemy świętować.

0: Love, my love w Radiu SK. Tu SK, czyli Sonita jako rościel, chociaż z Sonitą jest znowu problem. Zatrzasnął się w toalecie i złamał się ten taki dzyndzel do otwierania. On tam siedzi i teraz wołamy ślusarza. Ślusarz ma nam pomóc i wydostać Cinka, być może jeszcze przed 18. Jesteś tam, Cinek? Połączenie mamy? Jakieś coś?
1: Jestem, jestem. Słyszę. Ja wszystko słyszę.
0: No, szkoda, że nie możesz stamtąd wyjść, taki zadowolony z siebie. No nic, z Cinkiem czy bez będziemy grali w Państwa Miasta. Proszę się zgłaszać. Dzisiaj odpowiedzi na literę R jak rabarbar, tak to powiedzmy. I czekam na Wasze zgłoszenia. Wysyłajcie swój numer na Messengera Eski. Będę dzwonił w tej sprawie za moment.
2: Reklama. Chyba potrzeba to było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
2: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
8: I piątego produktu za złotówkę no. Na multirabatach, panie Pascal.
7: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
9: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Aj! Powierzono jej znalezienie najlepszych zawodników na świecie.
11: We must fight again.
10: To będzie walka bez odwrotu. Street Fighter. Uliczny wojownik. Film Kitao Sakurai na podstawie serii legendarnych gier. W kinach od 16 października. Poleca Radio SK.
12: Rolnicy z Zamojszczyzny. Czas na zbiory kukurydzy. STWSA zaprasza do skupu kukurydzy w oddziale za tyle osada 11 obok Lubyczy Królewskiej. Potrzebujesz pomocy przy zbiorach? Oferujemy korzenie kukurydzy aż 3 kombajnami oraz sprawny transport bezpośrednio z pola. Kompleksowa obsługa, szybka realizacja i indywidualne ustalenia dopasowane do potrzeb gospodarstwa. Skup kukurydzy, koszenie i transport. Wszystko w jednym miejscu. Zadzwoń. 698 419 626 STWSA. Blisko rolników Zamojszczyzny. Więcej informacji na stwsa.pl.
13: Cześć, jestem Anna. Od lat pracuję w Meblach Polskich jako tapicerka. Uwielbiam swoją pracę. Nowoczesne, klimatyzowane hale i zgrany zespół. Firma dba o nas i daje możliwość rozwoju. Jeśli szukasz stabilnej pracy z dobrą atmosferą, dołącz do nas w Zamościu lub Zawadzie. Razem tworzymy meble cenione w kraju i za granicą. Skontaktuj się. kadry@meblepolskie.com lub 84 616 80 60. Meble Polskie. Tu warto pracować.
14: Lubisz zakupy w dobrych cenach? Odwiedź outlet Modna Szafa w Zamościu. Tu odzież kosztuje już od 15 zł za sztukę, a od poniedziałku do piątku ceny są obniżane. Ubrania z metkami dla kobiet, mężczyzn i dzieci. Prosto z Anglii, Norwegii i Włoch. Są też tekstylia do domu, dywany, firany, zasłony i pościele. A dla fanów znanych marek odzież oznaczona kolorowymi klipsami z cenami zależnymi od koloru oznaczenia. W każdą sobotę nowa dostawa. Outlet Modna Szafa Zamojskiego 6 w Zamościu. Ceny, które warto sprawdzać każdego dnia.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Dlaczego masz tyle okularów?
17: No, do czytania, do komputera, do chodzenia.
16: A nie możesz mieć jednych?
17: To tak można?
16: Tak, dzięki okularom progresywnym widzisz dobrze na różne odległości.
17: Pewnie kosztują fortunę.
16: W Okularium trwa promocja. Szkła progresywne kupisz już od 599 zł.
17: Tak tanio? Umawiam się na bezpłatną wizytę. Zapytaj sprzedawcę o soczewki okularowe Hoya. Optyk Okularium. Zamość. Ulica Mikołaja Reja 21. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Hoya Holdings BV. Podmiot prowadzący reklamę. Optyka Oxys Spółka z o.o.
18: I po reklamie.

0: Justin Bieber w Radiu SK, zapowiadający wspaniały konkurs.
1: Państwa miasta w Radiu SK.
0: A dzisiaj tak się poskładało, że grają z nami dwie panie. Pierwsza to jest pani Asia. Cześć, Asiu.
2: Witam serdecznie.
0: Witamy cię serdecznie. Już po obiedzie jesteś, czy nie?
2: Tak,
0: po obiadku. I co było? Co było?
2: A dzisiaj były mielony i buraczki.
0: Tradycyjny polski obiad. Wspaniale. Agnieszka, ty po obiedzie już?
3: Nie, dopiero szykuję obiadek.
0: Ale narobiła ci smaka Aśka, co?
3: No, ja mam dzisiaj schabowy i mizerię.
0: No i dobrze. Miłe panie, zasady są następujące. Dzisiaj gramy w Państwa Miasta i odpowiedzi na literę R jak rabarbar. Na odpowiedź są 3 sekundy, odpowiedzi nie mogą się powtarzać. Za dobrą odpowiedź punkt, za brak punkt dla przeciwniczki. Wygrywa osoba, która pierwsza zdobędzie 3 punkty. Odpowiadacie alfabetycznie, czyli najpierw będzie Agnieszka, a później będzie Asia, tak?
2: Tak.
3: Takie.
0: No dobrze, Agnieszko, to pierwsza kategoria dla ciebie. Imię dla konia.
3: Ronaldo.
0: Ronaldo, koń Ronaldo, okej, okay, pasuje. 1-0 dla Agnieszki. Asiu, uważaj, imię dla świni.
2: Rapucha.
0: Pięknie, 1-1. Wracamy do Agnieszki. Agnieszko, znajdziemy to w garażu.
3: Rura.
0: Rura może być w garażu. Każdy prawdziwy Polak ma rurę w garażu. 2-1 dla Agniechy. Aśka, wracamy do ciebie. Znajdziemy to w łazience.
2: Ręcznik.
0: Ręcznik. 2-2. Ale idzie. Całe szczęście jestem przygotowany na taki scenariusz i mam kategorię dogrywkową. Teraz zasady się delikatnie zmieniają. Otóż jak ja powiem, jaka jest kategoria dogrywkowa, to wy nie odpowiadacie. Nie odpowiadacie, tylko krzyczycie swoje imię. Kto krzyknie jako pierwszy, ten odpowiada. Odpowie dobrze, wygrywa. Odpowie źle, wygrywa przeciwnik. Jasne?
2: Tak.
0: No dobrze, kategoria dogrywkowa, miłe panie, to jest państwo na R.
2: Asia.
0: Asia.
2: Rumunia.
0: Rumunia, Asia wygrywa, wielkie brawa. Asiu, w związku z tym ty możesz sobie wybrać nagrodę, to będzie albo torba eskowa, albo butelka eskowa, taka specjalna.
2: Myślę, że torba.
0: Torba dla Asi, dla Agnieszki, butelka, w takim razie wszystkiego dobrego, miłe panie, dobrego tygodnia życzę.
2: Dzięki.
0: Pa, trzymajcie się, cześć.

0: Rihanna i Jay-Z w Radiu SK. Słuchajcie, kochani, sytuacja jest napięta jak plandeka na Żuku, ponieważ Cinek cały czas jest zatrzaśnięty w toalecie i ślusarz nie może sforsować tego zamka. Całe szczęście mamy takie umiarkowanie, dobre połączenie z Cinkiem i zdaje się, że u niego jest już tak średnio. Halo, halo.
1: Tęsknię za tobą. Nie mówiłem do ciebie.
0: Jezu, kto tam jeszcze jest? Cinek, błagam cię, wyłaź, bo nam się znowu program kończy, to już drugi raz z rzędu ci się zdarza. Don't want your love. To nie docinka, to taka piosenka.

0: To będzie za moment w Radiu SK. Radio
1: SK. Reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Nowy sezon, ta sama energia z Decathlon. Postaw na lekkie i ciepłe kurtki trekkingowe Simon MT500 z naturalnym puchem już za 399,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 449,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
9: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
10: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
11: Jeśli pieczenie jest twoją pasją, to dobrze trafiłeś. Słodki Zakątek w Zamościu od roku pomaga tworzyć torty, ciasta i słodkości, które zachwycają smakiem i wyglądem. Znajdziesz tu wszystko do tortów i dla pasjonatów pieczenia. A teraz czas na wspólne świętowanie. Już 17 października od godziny 10 czekają na was warsztaty cukiernicze, słodki poczęstunek oraz quizy z nagrodami, w którym do wygrania są zestawy bestsellerowych monoporcji owoców. Galeria Rewia Park przy ulicy Lubelskiej 40 w Zamościu. Słodki Zakątek. Rok pełen słodkich inspiracji.
12: Twoja misja. Sprawdź promocję Omoda JQ. Zyskaj ponad 25 tysięcy złotych, niską ratę i ubezpieczenie za złotówkę. Poznaj ofertę Omoda 7 i JQ 7. Szczegóły w salonach i na omodajq.pl.
13: No nie wiem, czy lepiej wziąć 1000-metrowy przedłużacz, czy 100 litrów paliwa?
14: Po co?
13: Żeby ogarnąć nasz cały ogród.
14: Głuptas z ciebie. Weź akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita.
13: No tak.
15: Kosiarki, podkaszarki, nożyce do żywopłotu oraz do trawy, sekatory ogrodnicze, pilarki łańcuchowe oraz dmuchawy. Chcesz, żeby praca w ogrodzie szła jak z płatka? Poznaj akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita. Zaprasza Centrum Elektronarzędzi. Zamość, ulica Dzieci Zamojszczyzny 2.
16: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
19: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszynę.
20: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Szukasz sprawdzonego rozwiązania do ogrzewania swojego domu? Wybierz certyfikowany pelet sosnowy Startaku Kuzio. Wysoka kaloryczność i niewielkie ilości popiołu zapewnią Ci wydajność i czyste ogrzewanie. Transport i rozładunek do 50 km w cenie. Odwiedź nas w Majdanie Sieniawskim lub zadzwoń pod numer telefonu 669 699 433. Startak Kuzio. Zapraszamy.
23: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest producent karm dla psów i kotów Super Rafi. Dolina Noteci.
1: Teardrops in the night, teardrops in an innocent ocean. Four walls painted white.

0: Mrozu i Kacperczyk. Wszystko, czego chciałem, jest tu. Za chwilę będzie 16 i newsy w SC. Zapraszamy.
1: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Super Rafi. Dolina Noteci.

0: Reklama.
1: Ruszyły Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
2: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość Starowiejska 11. Budbram.pl.
3: W Arte budujemy domy modułowo, czyli szybko, solidnie i przewidywalnie. Dom mieszkalny czy domek na działkę? U nas zobaczysz gotowe realizacje, zajrzysz na produkcję i przekonasz się, jak i z czego budujemy. Z nami przejdziesz przez cały proces od pomysłu i projektu, aż po gotowy dom. Arte. Domy modułowe. Żdanów 40B. Obok Zamościa. Wejdź na artedomki.pl i umów się z nami na spotkanie.
4: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
5: Lusia Salon Obuwia Dziecięcego zaprasza. U nas zadbamy o stopy Twojego dziecka. Pomożemy dobrać najlepsze buty, zrobimy bezpłatną konsultację podoskopową i zaproponujemy odpowiednie obuwie z walorami zdrowotnymi w kilku wariantach cenowych. Znajdziesz u nas buciki najlepszych polskich i światowych producentów. Sezonowe, profilaktyczne i ortopedyczne. Lusia Salon Obuwia Dziecięcego. Zamość Partyzantów 53, Tomaszów Lubelski, Lwowska 17.
6: Edukacja bez barier. Przyszłość bez granic. Tak działa specjalistyczne centrum wspierające edukację włączającą w Hrubieszowie. To miejsce, które wspiera nauczycieli, rodziców i uczniów w budowaniu szkoły dostępnej dla każdego. STFEW działa w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym w Hrubieszowie i współpracuje z 5 szkołami z terenu miasta. Oferuje szkolenia, doradztwo oraz nowoczesne pomoce dydaktyczne, pomagając tworzyć przyjazną i otwartą edukację. pzpsw.hrubieszów.pl. Projekt finansowany przez Unię Europejską.
7: Powiedzmy sobie szczerze, jeśli poszukujesz dobrej maszyny rolniczej, to nie na miesiąc czy rok. Nie chcesz też za taką maszynę przepłacić, skoro można kupić w uczciwej cenie, niezależnie czy korzystasz z własnego kapitału czy dotacji. Tylko gdzie taką maszynę znaleźć? Najlepsze wyjście to wizyta w punkcie Stalowy Maszyny Rolnicze. W naszej ofercie solidne maszyny rolnicze w uczciwych cenach. Sprawdź to. Zadzwoń 533 12 34 47 stalowy.pl pisane przez V. Barchaczów 40.
8: SK Cinema. Filmy, seriale, zwiastuny.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: A teraz w RTV Euro AGD.
11: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
12: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrolit 6-7.
15: Okolice remontowanej ulicy Pełowiaków w Zamościu z trudnościami. Wzmożony ruch też na Wojska Polskiego, na Wyszyńskiego, Kilińskiego, dojeździe do ronda na Powiatowej czy w rejonie na przykład Hrubieszowskiej. Ostrożności za kółkiem życzę. Uwaga na prędkość. W nocy spadki temperatur, biometr neutralny.
14: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrolit 6-7.
16: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Niemieccy śledczy przesłuchują trzecią osobę zatrzymaną w sprawie podpalenia stacji Starlink na Mazowszu. Tę kobietę ujęto w berlińskiej dzielnicy Spandau. A chodzi, przypomnijmy, o pożar stacji łączności satelitarnej koło Grójca. Od początku podejrzewano, że to sabotaż. Sprawą zajmuje się Mateusz Chłystun.
17: Jak usłyszałem w komendzie głównej, kobietę zatrzymali niemieccy policjanci i po stronie tamtejszych śledczych leży teraz jej przesłuchanie. Będzie ono kluczowe dla dalszych decyzji, w tym ewentualnego aresztowania i przekazania stronie polskiej, która prowadzi śledztwo. Wczoraj, przypomnę, służby poinformowały o 2 obywatelach Turcji zatrzymanych w tej sprawie. Ci dwaj mężczyźni także zostali zatrzymani w Niemczech i przebywają w tamtejszym areszcie. Polska prokuratura skierowała już wniosek o ich ekstradycję.
16: publikował w sieci fotki z nożami i hasłami nawołującymi do agresji. Najbliższe miesiące spędzi w ośrodku wychowawczym. Tak w sprawie 14-latka z Bełchatowa zdecydował sąd rodzinny.
0: Odizolowano nieletniego od rówieśników, zatrzymując go w policyjnej izbie dziecka.
16: Mówi Marta Bajor, rzecznik policji w Bełchatowie. 14-latek został zatrzymany przez mundurowych w piątek. W Polsce jest już 2,5 miliona dawców szpiku. To plasuje nasz kraj na 3. miejscu w Europie i 5. na świecie. Każdy zarejestrowany w bazie wolontariusz zwiększa szanse na uratowanie życia osób zmagających się z nowotworami krwi. A właśnie dziś obchodzimy Dzień Dawcy Szpiku.
13: SK Zamość News.
18: I Monika Kowalewicz. Dyrektorzy zamojskich szkół przypomnieli sobie zasady postępowania w sytuacjach zagrożenia. Placówki i ich okolice patrolują służby. Zamojski ratusz zapewnia, uczniowie są bezpieczni.
19: Będziemy cały czas doglądać tej sytuacji.
18: Mówi rzecznik zamojskiego ratusza Jacek Bełs. Służby apelują, by uważać na dezinformacje. Będzie sportowa rywalizacja na ścieżkach Parku Miejskiego oraz na bieżni Osiru. Trwają zapisy na Zamojską Trójkę nocą. Nocny bieg na dystansie 3 km 23 października o 18. Liczba miejsc jest ograniczona.
20: Sońta i Koroście.
21: Czyli SK.
20: Radio SK.
22: Z tym Sońtą to sytuacja jest niezmienna. Jak mówiłem, zakneblował się w publicznym szalecie.
23: Ładnie powiedziane. Sam to wymyśliłeś?
22: No sam, bo mój współpracownik zakneblował się w publicznym szalecie i nie wiadomo, kiedy wyjdzie. Nie wiadomo, kiedy wyjdzie, zwłaszcza, że nie ma go już drugi dzień, proszę Państwa.

Jaj! Black Eyed Peas. And running. To jest Radio SK, kochani. Dzisiaj jest 13 października i czytam tutaj w kalendarzu, że dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Noszenia Garnituru oraz również dzisiaj jest Dzień Bez Stanika. Także jeżeli wyjdziecie na spacer do parku, to bardzo możliwe, że spotkacie mężczyznę w garniturze i kobietę bez stanika. Ale możecie też trafić zupełnie odwrotnie, co będzie lekko mniej ekscytujące.

0: Little Longer and Little Longer. To jest Radio SK, kochani. I teraz będę mówił o grach, ponieważ zbliża się PGA Poznań Games Arena i my mamy podwójne zaproszenia i mamy dla was gadżety i mamy dla was, kochani, komputer Level Up warty 11 000 PLN-ów. I co teraz? I walczymy o ten komputer. Wczoraj była pierwsza odsłona walki. Słuchacz Michał wygrał i dzisiaj Michał pozna kolejnego przeciwnika. To możesz być ty, słuchaczko i słuchaczu. Proszę się zgłaszać na SK.pl i pisać, dlaczego to z tobą mam zagrać w grę. Kto wygra dzisiaj, awansuje do jutrzejszego finału, później do czwartkowego, a w piątek to już nie będzie przeciągania, tylko kto wygra w piątek, wygrywa komputer. Są też nagrody pocieszenia i to myślę takie nie najgorsze, i głośniki, i pieniądze, i zaproszenia, także proszę się zgłaszać SK.pl, tam odsyłam, a za chwilę finał wtorkowej walki o superkomputer. Radio
1: SK. W życiu zdarzają się nam takie historie, że ciarki po plecach. Na początku jest strasznie, a później strasznie śmiesznie.
2: Opowiedz nam swoją historię na SK.pl.
1: Zgarnij wypasione słuchawki i zaproszenia do kina na Upadek Wieloryba.
2: Włącz imprezkę z dreszczykiem już dziś po 18.
3: Sponsorem konkursu jest dystrybutor filmu Upadek Wieloryba.
4: Autopromocja. Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
5: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
6: Już 16 listopada w Zamojskim Domu Kultury rusza festiwal teatralny dla dzieci i młodzieży. Teatralne podróże. Nauczycielu, zarezerwuj miejsca dla swojej klasy na poruszające spektakle o relacjach, emocjach i wzajemnym zrozumieniu. Rodzicu, zapraszamy także całe rodziny na wyjątkowe teatralne spotkania. Program festiwalu i bilety znajdziesz na zdk.zamość.pl. Patronat nad wydarzeniem objął Rafał Zwolak, prezydent miasta Zamość. Festiwal dofinansowano ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego.
7: Proszę Państwa, okno transferowe w Hyundai właśnie się otworzyło. Hyundai Tucson, Kona i Santa Fe. Gwiazdy drużyny wjeżdżają na wyprzedaż. Warunki transferu? Mistrzowskie. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Kto śledzi rynek, ten wie. Takie okno transferowe nie trwa wiecznie. Sprawdź mistrzowską ofertę Hyundai, oficjalnego partnera UEFA Champions League.
8: Pani Pascalo, a zna pan przepis na oszczędzanie?
9: Pani Barbaro, to proste. Kupuje pani sprzęt Hisense na promocji w Media Expert i zyskuje. I voilà.
8: To ja może wezmę tematową płytę indukcyjną z wbudowanym okapem i matowy piekarnik z funkcją pizzy.
9: Magnifique!
8: I jeszcze lodówkę z ciemnym wnętrzem, zmywarkę do zabudowy, pralkę i suszarkę.
9: No, Hisense, Media Expert, to ma sens.
10: Kup w Media Expert AGD Hisense w promocji i zyskaj nawet 5550 zł zwrotu na konto. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Jakie to jest dobre.
12: O, co chrupiesz?
11: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich.
12: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich? A co to jest?
11: To więcej niż kabanos. Krucha mięsna przekąska. Idealna na każdy głód. W domu, w szkole, w pracy, w pojedynkę, z rodziną lub przyjaciółmi. Po prostu musisz tego spróbować. Wiejska przekąskowa. Dobrze przekąszone. Zapytaj w swoim sklepie o produkty od Dobrowolskich.
13: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
14: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej. O,
13: pieskie życie ma smak!
14: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
15: To będzie ostatnia reklama. Chcesz dobrze zjeść i nie wydać fortuny?
16: To słuchaj, w Alejach Smaku promocje są przez cały tydzień.
15: Pizza 42 cm, sosy i Pepsi?
16: Tylko 45 zł.
15: A jeśli masz ochotę na obiad jak u mamy?
16: Zestaw dnia, tylko 3 dyszki za zupę i drugie danie.
17: W Alejach Smaku przez cały tydzień czekają na Ciebie różne promocje i pyszne zestawy dnia już za 30 zł. Aleje Smaku, Rynek Solny 1, Zamość, 84 542 10 88.
16: Aleje Smaku, tutaj promocje smakują najlepiej.
18: I po reklamie.

0: Måneskin i Tom Morello w SC. Uwaga, uwaga, gramy.
1: Sponsorem konkursu jest Computronic, dystrybutor i producent sprzętu komputerowego.
0: Gramy o superkomputer Level Up, warty ponad 11 tysięcy złotych. Ktoś go wygra w piątek, a do piątku się o ten komputer bijemy. Wczorajszą rundę walki o komputer wygrał słuchacz Michał i on dzisiaj broni swojej przewagi, swojej pozycji. Cześć Michał.
2: Cześć, cześć.
0: Jesteś gotowy? Jesteś gotowy?
2: Tak, jestem gotów.
0: Wszystko wiesz?
2: Tak, wszystko wiem.
0: Uczyłeś się w nocy?
2: Dokładnie.
0: Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Twoją dzisiejszą rywalką jest słuchaczka Ania. Cześć Aniu.
3: No hej.
0: Ania się zgłosiła, bo coś przeskrobała u swojego chłopaka i chce w ramach przeprosin wygrać mu komputer, tak?
3: Tak, no niestety wyrósł słupek na drodze.
0: I puknęłaś chłopakiem samochodem chłopaka w słupek, tak?
3: No niestety.
0: Zdarza się, dobrze, że dzisiaj nic nie stało. Samochód to tam, wiesz, wyklepie się. A komputer może wygrasz, ja nie wiem, chociaż Michał to jest groźny rywal. Słuchajcie, jeszcze raz powtórzę szybko zasady. Ja zadaję pytanie, kto zna odpowiedź, krzyczy swoje imię i później odpowiada. Odpowiada dobrze, punkt, odpowiada źle, punkt dla przeciwnika. Są trzy pytania, po trzech pytaniach kto ma więcej punktów, ten przechodzi do jutrzejszej rundy. A kto ma mniej punktów, ten dostaje nagrody pocieszenia. Dajemy sobie buziaczki i spadamy, okej?
3: Jasne.
0: Uwaga, uwaga, kochani, pytanie numer jeden. Kto grał rolę killera w filmie Killer?
2: Michał.
3: Ania.
0: Michał?
2: Cezary Pazura.
0: Cezary Pazura, dobrze. Widziałem, że ktoś tam googlował, no ale tego nie mogę zabronić. Punkt dla Michała, teraz jest pytanie drugie. Aniu, możesz się odkuć, że tak powiem. Jak ma na imię piosenkarka Sanach?
3: Ania.
0: Ania?
3: To będzie tutaj... O Jezu...
0: Aj, po czasie. Zuzanna, 3 sekundy są na odpowiedź, w związku z tym jest drugi punkt dla Michała. I pytanie trzecie, kochani, już właściwie bez znaczenia, bo Michał już wygrał, ale mam trzy pytania, to co mają się marnować, co nie? Czy główna bohaterka Tomb Raider nazywała się Lara Gessler?
3: Michał.
0: Michał?

0: Nie?
1: Tak, jasne. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia, trzymaj się, pozdrawiam.
2: Sponsorem konkursu jest Computronic, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Computronic.pl

0: We found a love in a hopeless place. To jest Radio SK, kochani. Ta piosenka, to była piosenka Rihanny, powstała we współpracy z Calvinem Harrisem. I a propos tego Calvina, to przypomniała mi się taka historia związana z panem Calvinem Kleinem. Wiecie, to jest ten projektant odzieżowy i on miał córkę. Ma córkę, ten Calvin Klein. I ona powiedziała, że to jest straszne, bo za każdym razem, kiedy jest w sytuacji intymnej z mężczyzną i okazuje się, że już ten mężczyzna jest w samej bieliźnie, to ona na tej bieliźnie czyta imię i nazwisko swojego ojca i to jest przerażające. Ale nie wiem, co później z tym robi, czy idą dalej, czy ona rezygnuje. No już nie moja sprawa. Dzisiaj audycja SK, Sońta i Korościel, znowu bez Sońty, ponieważ Sońta zakneblował się w publicznym szalecie, znaczy w toalecie tej eskowej i cały czas go nie ma. I teraz pytanie, bo mam z nim małe połączenie, ile ty godzin jeszcze zamierzasz tam spędzić?
1: 6-7.
0: Cholera, długo.
2: Reklama.
3: Panie Pascalu,
4: tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
3: A to pan zalecę, pa!
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
6: Szukasz sprawdzonego rozwiązania do ogrzewania swojego domu? Wybierz certyfikowany pelet sosnowy Startaco Kuzio. Wysoka kaloryczność i niewielkie ilości popiołu zapewnią Ci wydajność i czyste ogrzewanie. Transport i rozładunek do 50 km w cenie. Odwiedź nas w Majdanie Sieniawskim lub zadzwoń pod numer telefonu 669 699 433. Startaco Kuzio. Zapraszamy!
7: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Szukasz super miejsca dla całej rodziny? Świetnie! Mamy dla Ciebie miejscówkę doskonałą, niezależnie od pogody. Sala trampolin na Zamku w Tomaszowie Lubelskim to miejsce, w którym nie zaznasz nudy. Mamy trampoliny, małpi gaj, salę gier VR i kręgielnię, a to wszystko w klimatycznym otoczeniu w restauracji staropolskiej. Organizujemy fluoparty, pianaparty, warsztaty kulinarne, Lego i więcej. Sala trampolin na Zamku w Tomaszowie Lubelskim, Lwowska 126.
9: Planujesz budowę? Skorzystaj z sezonowej oferty Aldref. Zamów teraz więźbę dachową w atrakcyjnej cenie, a kompletując z nami materiały na całą budowę zyskasz dodatkowe rabaty i promocje. Oferujemy impregnację przeciwgrzybiczną i ogniochronną, a także transport z rozładunkiem bezpośrednio na Twoją budowę. Tylko w Aldref otrzymasz więźbę dachową z certyfikatem C24 w konkurencyjnej cenie. Odwiedź nas Zamość, ulica Legionów 84 oraz Kalinowice 90. Zadzwoń 530 61 61 61. Aldref, wcześniej znany jako Węglodref.
10: Wyobraź sobie, że już za kilka miesięcy otwierasz drzwi własnego domu. Domu ciepłego, nowoczesnego i zbudowanego w technologii szkieletowej. Galan Construction produkuje prefabrykowane konstrukcje drewniane oraz ściany, które pozwalają znacznie skrócić czas budowy. Certyfikowane drewno, precyzja CNC i realizacje na terenie całej Polski. Galan Construction Zamość, Szczebrzeska 55B. Twój dom jest bliżej niż myślisz. 511 339 971.
11: Gdy chcesz dokądś w życiu dojść, najlepsza droga to świetna podłoga. Taka jest w salonie Farbacol. Farbacol. Posiadamy największą w Zamościu ekspozycję drzwi i podłóg i o tym się mówi. Mówi się też, że w Farbacol są drzwi Polskone, DRE, Woster, Porta, Ercado czy Invado. I wszystko załatwią za Ciebie od pomiaru po montaż. Farbacol. Drzwi i podłogi najlepsze, by otworzyć się na nowe możliwości i dojść do celu. Starowiejska 23.
12: To będzie ostatnia reklama. Lubisz zakupy w dobrych cenach? Odwiedź outlet Modna Szafa w Zamościu. Tu odzież kosztuje już od 15 zł za sztukę, a od poniedziałku do piątku ceny są obniżane. Ubrania z metkami dla kobiet, mężczyzn i dzieci. Prosto z Anglii, Norwegii i Włoch. Są też tekstylia do domu, dywany, firany, zasłony i pościele. A dla fanów znanych marek odzież oznaczona kolorowymi klipsami z cenami zależnymi od koloru oznaczenia. W każdą sobotę nowa dostawa. Outlet Modna Szafa Zamojskiego 6 w Zamościu. Ceny, które warto sprawdzać każdego dnia.
13: I po reklamie.

0: Urbaniak, Martin Igo.
1: Delis Supreme, to jest SK. Za moment będzie 17 i newsy, zapraszamy. Radio
2: SK. Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Super Rafi. Dolina Noteci.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
2: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio...
2: Na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
5: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
6: Cześć, jestem Anna. Od lat pracuję w meblach polskich jako tapicerka. Uwielbiam swoją pracę. Nowoczesne, klimatyzowane hale i zgrany zespół. Firma dba o nas i daje możliwość rozwoju. Jeśli szukasz stabilnej pracy z dobrą atmosferą, dołącz do nas w Zamościu lub Zawadzie. Razem tworzymy meble cenione w kraju i za granicą. Skontaktuj się. kadry@meblepolskie.com lub 84 616 80 60. Meble Polskie. Tu warto pracować.
7: Signore e signori, mam ważne informacje. W restauracji Verona rozpoczyna się wielkie święto makaronów. Jeśli kochacie spaghetti, jeśli uwielbiacie penne, jeśli marzycie o tagliatelle, ravioli czy tortellini, to jest festiwal właśnie dla was. Przez cały październik i listopad serwujemy wyjątkowe włoskie pasty według naszych najlepszych receptur. A kiedy nie możecie przyjść do nas, to my przyjedziemy do was. Zamówcie z dowozem. Restauracja Verona, tutaj każdy dzień smakuje jak wakacje we Włoszech. Sprawdź menu na www.veronacafe.pl. Buon appetito.
8: Jakie to jest dobre.
9: O, co chrupiesz?
8: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich.
9: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich? A co to jest?
8: To więcej niż kabanos. Krucha mięsna przekąska. Idealna na każdy głód. W domu, w szkole, w pracy, w pojedynkę, z rodziną lub przyjaciółmi. Po prostu musisz tego spróbować. Wiejska przekąskowa. Dobrze przekąszone. Zapytaj w swoim sklepie o produkty od Dobrowolskich.
10: Szacuje się, że każdego roku w polskich gospodarstwach domowych marnuje się niemal 3 miliony ton żywności. To tak, jakby każdy z nas wyrzucał jedzenie przez ponad 100 dni w roku.
11: Słuchasz tego, Aśka? Aż ciarki przechodzą.
10: No wiem, ale na szczęście chyba coś się zmienia.
11: Co masz na myśli?
10: No, coraz więcej mówi się o niemarnowaniu. Weźmy chociaż te żółte naklejki Nie marnuję i zyskuję w Netto.
11: A, też zawsze ich szukam na zakupach w Netto. Produkty z krótką datą, ale w super cenach. Genialny patent.
10: Co nie? No i mądre przechowywanie.
11: Trzymanie ziemniaków i cebuli osobno. No.
10: Dokładnie, bo się nie lubią.
11: I wiesz, to nie są resztki z lodówki, tylko składniki na nowe danie.
10: O, to mi się podoba. Jest tyle sposobów na to całe nie marnuję i zyskuję.
11: Zacznij od najprostszych, w sklepach Netto.
10: Netto, nie marnuję i zyskuję.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Wszystko, czego dziś chcę,
14: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak Mercy Stork za 14,99 przy zakupie dwóch. A od wtorku karkówka, kilogram 14,99.
12: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży. Elektrowit 6-7.
17: Na wysokości zamojskich marketów i galerii o tej porze wzmożony ruch pojazdów i pieszych. Zachowajcie dużo czujności, także na trasach Zamojszczyzny. Może się przydać ostrożność za kółkiem, tam policyjne pomiary i kontrole. Na jutro w prognozach dla Zamościa 11 stopni maksymalnie w ciągu dnia i przewaga zachmurzenia.
16: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
18: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Odpowiada na pytania śledczych. Od blisko 3 godzin trwa przesłuchanie mężczyzny podejrzewanego o planowanie zamachu na premiera Donalda Tuska i wicepremiera szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza. 66-latek został zatrzymany we Wrocławiu i przewieziony do stolicy. Jego sprawą zajmuje się prokuratura okręgowa w Warszawie, a na miejscu jest nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
19: 66-letni Krzysztof N. został zatrzymany w niedzielę w swoim mieszkaniu we Wrocławiu. Mężczyzną zainteresowały się służby po tym, jak miał szukać w internecie snajpera, który pomógłby mu w zamachu na najważniejszych polityków. Był też założycielem nieformalnej organizacji Radykalny Polski Ruch Oporu. Służby otrzymały informację o jego planach od informatora. Zagrożenie potraktowano na tyle poważnie, że zwołano pilne spotkanie przedstawicieli ABW, Policji i Służby Ochrony Państwa. Śledczy analizują również zabezpieczone u mężczyzny nośniki danych elektronicznych.
18: 2,5 tysiąca uczniów i nauczycieli ewakuowanych z zespołu szkół zawodowych mechanik w Mińsku Mazowieckim. Ktoś rozpylił w budynku nieznaną substancję. 9 osób skarżyło się na zawroty głowy i duszności. Trafiło pod opiekę medyków. Na miejsce wezwano grupę ratownictwa chemicznego. Szykuje się rewolucja na torach. Z nowym rozkładem pociągi będą jeździć bardziej przewidywalnie. Chodzi o odjazdy w powtarzalnych, łatwych do zapamiętania odstępach. Tłumaczy Mateusz Gdowski z PKP Intercity.
0: W zależności od trasy pociągi będą kursować co pół godziny, godzinę, dwie lub cztery godziny.
18: Na przykład między Warszawą a Trójmiastem to będzie pół godziny, a nowy rozkład zacznie obowiązywać 13 grudnia.
14: SK Zamość News.
15: I Monika Kowalewicz przez najbliższe 3 miesiące nie pojeździ, chyba że jako pasażer. 32-latek z powiatu zamojskiego stracił prawko, ma za to wysoki mandat do zapłacenia. Zamojscy policjanci zatrzymali go na ulicy Szczebrzeskiej. W obszarze zabudowanym miał na liczniku 115 km na godzinę. 3-metrowa żelazna rura z tablicą informacyjną odkopana w Lipinie. W powiecie chrubieszowskim to historyczny słup graniczny z okresu rozbiorów. Stał na granicy Księstwa Warszawskiego z Cesarstwem Austrii.
20: Udowadnia istnienie tej granicy.
15: Mówi zamojski archeolog Wiesław Koman. Trafi do chrubieszowskiego muzeum.
14: Sońta i Krościel, czyli SK w Radiu SK.
21: Witajcie kochani, 3 minuty po godzinie 17:00, muszę się poskarżyć, że nie wziąłem dzisiaj obiadu do roboty i tak bym zjadł gołąbki, ale to już tak bym zjadł gołąbki, że nie wytrzymam. Ale gdybyście na eskowym messengerze zostawili swoje dzisiejsze obiady, to znaczy opisy tych obiadów, to byłbym wdzięczny, chociaż dźwiękiem obiadów bym się nakarmił. Czekam za najciekawsze, najbardziej oryginalne obiady, może będą nagrody, trudno powiedzieć. Zalia, tylko kochaj mnie w SC.

0: Alex Warren w Esce. Która to godzina jest? 10 minut po godzinie 17. Żaliłem się przed chwilą, że nie wziąłem dzisiaj obiadu i strasznie teraz głodny jestem. I przyszła Jadzia. I Jadziu, ty masz dzisiaj coś do jedzenia, czy nie
1: ja
0: masz?
1: Ja też nie mam, bo nie chciałam się gotować.
0: Rety, no już myślałem, że ty mnie poratujesz. Jak ty mnie nie poratujesz, to już chyba nikt. Ale słuchaj, bo tutaj słuchaczka Zuzanna zostawiła głosówkę na eskowym Messengerze. Ona mówi, że ona ma obiad. I słuchaj, jaki ona ma obiad, bo to naprawdę nie jest takie typowe.
2: Tak. Polecam kremowe risotto z dynią, szałwią i prażonymi orzechami. To jest fajne jesienne połączenie smakowe.
0: Słyszałaś to? Kremowe risotto z dynią, szałwią i jakimiś orzechami. Ja w życiu czegoś takiego nie widziałem, co dopiero jadłem.
1: Ja też nie. Wolałabym kotleta mielonego albo schabowego.
0: No właśnie, no właśnie.
1: Ale szałwia to słyszałam, że to się płucze gardło, jak masz infekcję.
0: No to może chodzi o to, żeby złapać dwie sroki za jeden ogon i
1: możliwe.
0: Się najeść i wypłukać gardło, także to może nie takie
1: głupie.
0: Nie,
1: no to pewnie jest, wiesz, bo to są takie zioła.
0: Aha, no. Aha. No to polecamy szałwie. Jadzia i Korościel polecają szałwie. Trzymajcie się, kochani.

0: Nigdy ale przeminie. Każdy czas przeminie, bo życie jest przemijalne i kto wie, może to jest najfajniejsza cecha życia, że jest przemijalne. Ale ja nie jestem tu od filozofowania, bo sprawa jest poważna. Jak wiecie, Cinka już drugi dzień nie ma. Dzisiaj zakneblował się w toalecie eskowej, urwał ten taki dzyndzel i nie może się otworzyć. Ślusarz tam się pojedynkuje z tym Cinkiem. Cinek siedzi i od czasu do czasu próbuje się odezwać, bo ma tam takie, powiedziałbym, częściowe połączenie z bazą. Cinek, wszystko dobrze? Chcesz coś powiedzieć?
1: Spraw, żebym był z ciebie dumny.
0: Mam być był ze mnie dumny, gdybym ja cię wyciągnął z tej toalety, ale już teraz nie wiem, czy mi się opłaca, jak zaraz nasz program się kończy. Ale zanim się skończy, to będzie jeszcze dobra piosenka Tame Impala i Jenny. To za moment piosenka Dracula.
2: Autopromocja. A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
3: Odpalamy! Odlot ściśle tajny!
4: Pobierz apkę Radia SK
3: i zgłoś się za darmo.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Oko w Zamościu Wyszyńskiego 1 i Chrubieszowska 9, oferujący markowe oprawy i szkła korekcyjne do okularów.
3: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie pomidory w puszce Italiamo, dwa opakowania plus jedno za grosz. I wszystkie makarony Italiamo, dwa opakowania plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
11: Panie Pascalu,
12: tak?
11: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
12: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
11: A to pan zalecę, pa!
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
14: Hej chłopaku, hej dziewczyno, w Cabrio kurs się dziś zaczyna. Chcesz mieć prawko? Nic prostszego, zapisz się i ciesz się z niego. Szukasz prezentu dla córki, syna? Przyprowadź go do nas, niech prawko zaczyna. W Cabrio masz gwarancję ceny, my robimy kurs bez ściemy. Nauka jazdy Cabrio, Gminna 49. Znajdziesz nas też w Chrubieszowie i Biłgoraju. Zapraszamy. Nauka jazdy Cabrio, Gminna 49 i Zamenhofa 14. Uwaga, promocja, prawo jazdy taniej, tylko w Cabrio.
15: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
16: Dzień dobry, śniadanie w Zamościu? To go do przystanku piekarza. Tu kawa leje się strumieniami, pieczywo chrupie jak szalone, a kanapki same pożerają się wzrokiem. Wpadaj i poczuj moc dobrego śniadania. Przystanek piekarza, nowy punkt na Starówce, Bazyliańska 1/50 lub Partyzantów 63. Chrupiące wieczywko, kanapki na ciepło i na zimno, pizza na kawałki, jogurty, kawusia, a nawet koktajle. Przystanek piekarza, na szybko, smacznie i tanio. Tu głód nie ma szans.
3: To będzie ostatnia reklama.
17: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz imponującego i komfortowego SUV-a Audi Q5 z ratą już od 990 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
18: I po reklamie
19: SK.

Margaret i Prima Ballerina w Radiu SK. W pół do szóstej już, mam nadzieję, że Państwo już wyszli z pracy i pędzą do domu albo już są w domu, ale ci, którzy są jeszcze w pracy, to z doświadczenia wiem, że czasami o tej porze siedzą i knują. Co by tu zrobić? Co by tu wykreować, żeby życie było łatwiejsze, przyjemniejsze, żeby praca była ciekawsza? Nie wiem co. Mówię szczerze, nie wiem co. Ja na swoją robotę nie narzekam, ale wiem, że nie powinniście się poddawać. Na przykład taki pan Walt Disney, kojarzycie, nie? Kiedyś został wyrzucony z gazety za to, że nie miał wyobraźni i dobrych pomysłów. Także, jeżeli ktoś wam mówi, że nie macie dobrych pomysłów i wyobraźni, to może znaczyć, że najlepsze dopiero przed wami. Przed nami, szanowni państwo, Katy Perry, California Girls, teraz w SC.

0: Hard to be around w Este. Za 23 minuty będzie godzina 18. Ludzie w Polsce najczęściej rozmawiają o takich kwotach, które są w ich zasięgu, ale czasami docierają do nich takie informacje o takich kwotach, które są w zasięgu nikogo tak naprawdę. Ja tu czytam, że taka gigantyczna firma Warner Bros. Została kupiona przez taką gigantyczną firmę, że to się w głowie nie mieści, przez Paramount, i ci z Paramount zapłacili tak strasznie dużo pieniędzy, że właściwie w Warnerze nie było księgowego, który byłby w stanie policzyć, czy oni dobrze zapłacili, a ci w Paramount też nie wiedzieli, czy dobrze zapłacili i chyba ich kupili, ale nikt nie jest do końca przekonany. Mówię wam, lepiej mieć mniej pieniędzy, lepiej mieć tyle, żeby dało się normalnie policzyć, że wyciągasz, liczysz, masz, wiesz, na czym stoisz. Lepiej jest wiedzieć, na czym się stoi, kochani. Artemas, I like the way you kiss me. To będzie za moment w Esce.
1: Radio SK. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
4: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł.

0: rabatu 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
1: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.

0: urodzin Carrefoura w tym tygodniu promka 1 plus 1 za grosz. Więc duża czekolada Milka i alpejskie mleczko 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 17 października.
1: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
2: Dobrze.
1: 15 zł.
2: Lepiej.
1: 20 zł.
2: Najlepiej. Na Orlenie?
1: Ciepło.
2: Z kuponami?
1: Cieplej.
2: W Orlen witaj.
3: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
4: W Arte budujemy domy modułowo, czyli szybko, solidnie i przewidywalnie. Dom mieszkalny czy domek na działkę? U nas zobaczysz gotowe realizacje, zajrzysz na produkcję i przekonasz się, jak i z czego budujemy. Z nami przejdziesz przez cały proces od pomysłu i projektu aż po gotowy dom. Arte. Domy modułowe. Żdanów 40B. Obok Zamościa. Wejdź na artedomki.pl i umów się z nami na spotkanie. Rolnicy z Zamojszczyzny, czas na zbiory kukurydzy. STWSA zaprasza do skupu kukurydzy w oddziale Za Tyle, osada 11 obok Lubyczy Królewskiej. Potrzebujesz pomocy przy zbiorach? Oferujemy korzenie kukurydzy aż 3 kombajnami oraz sprawny transport bezpośrednio z pola. Kompleksowa obsługa, szybka realizacja i indywidualne ustalenia dopasowane do potrzeb gospodarstwa. Skup kukurydzy, korzenie i transport. Wszystko w jednym miejscu. Zadzwoń 698 419 626 STWSA. Blisko rolników Zamojszczyzny. Więcej informacji na stwsa.pl.
5: W salonach mody męskiej Giacomo Conti teraz wszystkie kurtki i płaszcze za pół ceny. Dodatkowo stylowe marynarki, modne spodnie i koszule z 50% rabatem. Na chłodniejsze dni, do pracy lub bez okazji? Wiadomo, kurtki i płaszcze za pół ceny tylko w Giacomo. Skorzystaj z okazji w salonie w Galerii Twierdza w Zamościu.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Jakie to jest dobre.
6: O, co chrupiesz?
7: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich.
6: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich? A co to jest?
7: To więcej niż kabanos. Krucha mięsna przekąska. Idealna na każdy głód. W domu, w szkole, w pracy, w pojedynkę, z rodziną lub przyjaciółmi. Po prostu musisz tego spróbować. Wiejska przekąskowa. Dobrze przekąszone. Zapytaj w swoim sklepie o produkty od Dobrowolskich.
8: I po reklamie.

0: Back to Yours w Esce. Za chwilę newsy, a później imprezka. Zapraszamy.
1: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Super Rafi. Dolina Notek.

0: Reklama. Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
1: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
2: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
3: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
4: Znów liście spadają z drzew, jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu.
5: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Jesienna mega wyprzedaż w Deals. Tylko teraz. Akcesoria do domu, wybrane kosmetyki, produkty do sprzątania i wiele więcej. Nawet do 75% taniej. Make Deals.
6: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
7: No nie wiem, czy lepiej wziąć 1000-metrowy przedłużacz, czy 100 litrów paliwa?
8: Po co?
7: Żeby ogarnąć nasz cały ogród.
8: Głuptas z ciebie. Weź akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita.
7: No tak. Kosiarki, podkaszarki, nożyce do żywopłotu oraz do trawy. Sekatory ogrodnicze, pilarki łańcuchowe oraz do muchawy. Chcesz, żeby praca w ogrodzie szła jak z płatka? Poznaj akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita. Zaprasza Centrum Elektronarzędzi. Zamość, ulica Dzieci Zamojszczyzny 2.
9: Jakie to jest dobre.
10: O, co chrupiesz?
9: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich.
10: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich? A co to jest?
9: To więcej niż kabanos. Krucha mięsna przekąska. Idealna na każdy głód. W domu, w szkole, w pracy, w pojedynkę, z rodziną lub przyjaciółmi. Po prostu musisz tego spróbować. Wiejska przekąskowa. Dobrze przekąszone. Zapytaj w swoim sklepie o produkty od Dobrowolskich.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Uwięzione we wnętrzu wieloryba. Dysponując zapasem tlenu na zaledwie godzinę. Musi zachować zimną krew, by przeżyć. Wstrzymaj oddech. Thriller Upadek wieloryba. Tylko w kinach od 16 października.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży. Elektrowit 6-7.
15: Kolejne dni w Zamościu to przewaga chmur, niewykluczone są też przelotne opady deszczu. Tak przynajmniej zapowiadają synoptycy. Warunki biometeo od tej porze neutralne. W nocy nie powinniśmy narzekać na gorsze samopoczucie, ale nieco niższe temperatury przed nami, no i też zamglenia w regionie mogą się pojawiać.
14: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
16: 18. Agata Chruściak, zapraszam. Usłyszał 9 zarzutów, w tym przygotowania do obalenia rządu i siłowego przejęcia władzy. 3 godziny trwało przesłuchanie 66-latka, który groził zamachem na premiera i szefa MON.
17: Mężczyzna ten już pozyskał dodatkowe osoby posiadające broń do współpracy z nim oraz miał pozyskać adresy poszczególnych polityków.
16: Mówi Piotr Skiba z prokuratury okręgowej w Warszawie. Mężczyzna nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Prokuratura wnioskuje o jego tymczasowe aresztowanie. Chińskie samochody szpiegowały norweskich żołnierzy. Okazało się, że nagrywały wizerunki żołnierzy, trasy przejazdów, a nawet kody dostępów do obiektów wojskowych. Polskie służby już wcześniej zakazały wjazdu na tereny wojskowe samochodom chińskich marek.
14: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca.
13: SK Sport News.
16: Ten mecz może przejść do historii. Reprezentacja Polski kobiet zaczyna spotkanie z Belgią. To rewanżowy mecz półfinału baraży o awans na Mistrzostwa Świata w Brazylii. Biało-czerwone grają w Gdańsku. Na wyjeździe przegrały 0-1. Maja Chwalińska z awansem do drugiej rundy turnieju WTA 1000 w Wuhan. Polka pokonała Egipcjankę Majer Sheriff 6-3, 6-2. Jej kolejną rywalką będzie Czeszka Maria Buskowa.
18: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca, oferujący technologię AI w rekrutacji.
19: SK Zamość News.
20: I Monika Kowalewicz, rusza kolejna odsłona kampanii Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa. Zamojscy strażacy przypominają, małe niepozorne urządzenie, przeglądy instalacji, regularne czyszczenie kominów to bezpieczny sezon grzewczy. W ubiegłorocznym w powiecie zamojskim było 11 interwencji związanych z czadem. Jedna osoba wymagała pomocy medycznej. Najlepsze warunki na grzybobranie mamy obecnie w Lasach Janowskich, Puszczy Solskiej i na Roztoczu.
21: Pojawiają się opieńki i przed nami jeszcze choćby gąski.
20: Mówi Paweł Kurzyna z Lubelskich Lasów Państwowych. Leśnicy apelują, by w lasach nie śmiecić i uważać z ogniem.
22: Imprezka.
23: 18:02 to jest wtorek i muszę wam się przyznać do tego, że przez cały dzień żyłem dziś świadomością, że mamy poniedziałek. Okazuje się, że to wtorek, więc to dobry dzień. Czuję się co najmniej tak, jakby był weekend, więc zacznijmy go razem. Damiano, David, the first time. Mati Vucciolo, cześć.

dostałem sporo wiadomości o tym, że to jedna z waszych ulubionych artystek. Sanach i Cichosza w Radiu SK. Ale teraz trochę się poobrażamy, to znaczy ja tam nikogo atakować nie będę, ja tu rozkręcam imprezkę, ale przeczytałem właśnie o tym, że jeden z modeli sztucznej inteligencji dostał taką nową aktualizację i teraz on będzie się obrażał, kiedy napiszemy albo powiemy mu coś niemiłego. No i nie będzie chciał odpisywać, więc jeszcze chwila i AI będzie nam odpisywało. Aha, okej. Okay. Still Dre, Dr. Dre w imprezce, 12 minut po 18.

0: To jest wtorkowa imprezka, to Dawid Kwiatkowski i Margaret. Później ci opowiem. Przed chwilą mówiłem o tym, że sztuczna inteligencja będzie teraz się obrażała, jeżeli będziemy dla niej niemili, ale no wszyscy pewnie mieliśmy tego typu sytuacje w życiu, w których obraziliśmy się na kogoś no z jakiegoś nieistotnego zupełnie powodu. I ja bardzo chciałbym wiedzieć, jaki był taki najbardziej błahy, najbardziej zaskakujący powód, przez który się postanowiliście obrazić, albo nawet nie postanowiliście, po prostu to się wydarzyło. Albo może, nie wiem, jakaś duża kłótnia, dajcie znać głosówkami na eskowym Messengerze, chętnie się o tym wszystkim dowiem. A może obrażeni jesteście teraz? Może będziemy mogli załagodzić sytuację. Jakby co, mam nagrody pocieszenia.
1: Reklama.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
5: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
6: Fonix Ból Uszu Max.
5: Słucham?
6: Wypróbuj Fonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
5: Fonix Ból Uszu Max?
6: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Fonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
8: Już 16 listopada w Zamojskim Domu Kultury rusza festiwal teatralny dla dzieci i młodzieży Teatralne Podróże. Nauczycielu, zarezerwuj miejsca dla swojej klasy na poruszające spektakle o relacjach, emocjach i wzajemnym zrozumieniu. Rodzicu, zapraszamy także całe rodziny na wyjątkowe teatralne spotkania. Program festiwalu i bilety znajdziesz na zdk.zamość.pl. Patronat nad wydarzeniem objął Rafał Zwolak, prezydent miasta Zamość. Festiwal dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
9: Szukasz super miejsca dla całej rodziny? Świetnie! Mamy dla Ciebie miejscówkę doskonałą, niezależnie od pogody. Sala trampolin na zamku w Tomaszowie Lubelskim to miejsce, w którym nie zaznasz nudy. Mamy trampoliny, małpi gaj, salę gier VR i kręgielnię, a to wszystko w klimatycznym otoczeniu w restauracji staropolskiej. Organizujemy fluoparty, pianaparty, warsztaty kulinarne, Lego i więcej. Sala trampolin na zamku w Tomaszowie Lubelskim, Lwowska 126.
10: Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio SK.
11: To będzie ostatnia reklama. Już 24 października wielkie otwarcie Bosco Klinik w Hrubieszowie. Tego samego Bosco, który znasz z Zamościa. Startujemy o 10:00. Na miejscu zabiegi na twarz, technologie premium, endermologia, depilacja laserowa, podologia i stylizacja paznokci. Wszystko w jednym miejscu. A podczas otwarcia darmowe zabiegi, konsultacje z podologiem, poczęstunek i losowanie nagród o każdej pełnej godzinie. Zapraszamy od 10:00 do 16:00. Bosco, 24 października, Hrubieszów, Różana 1, lokal 28. Gość specjalny Katarzyna Bujakiewicz.
12: I po reklamie.

0: Dangerous, tak nazywa się ten hit. 23 minuty zostały do 19. To David Guetta i Sam Martin West. Ja zapytałem o najbardziej błahe powody waszych kłótni i Kamila się w tej sprawie nagrała.
1: Takie, co ostatnio pamiętam, to jak siostra oddzielała linijką kawałek jakiejś czekolady albo coś i odcięła za dużo i wtedy byłam bardzo obrażona, ale to było ile czasu temu. Mileniarsi na pewno będą pamiętać.
0: Chciałbym powiedzieć, że linijka jest obowiązkowym wyposażeniem przy dzieleniu słodyczy z rodzeństwem. Musi być co do milimetra równiutko, inaczej to zbrodnia.
2: Reklama. Szukasz super miejsca dla całej rodziny? Świetnie! Mamy dla Ciebie miejscówkę doskonałą, niezależnie od pogody. Sala trampolin na Zamku w Tomaszowie Lubelskim to miejsce, w którym nie zaznasz nudy. Mamy trampoliny, małpi gaj, salę gier VR i kręgielnię, a to wszystko w klimatycznym otoczeniu w restauracji staropolskiej. Organizujemy fluoparty, pianaparty, warsztaty kulinarne, Lego i więcej. Sala trampolin na Zamku w Tomaszowie Lubelskim, Lwowska 126.
3: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość Starowiejska 11. Budbram.pl.
4: Jakie to jest dobre.
5: O, co chrupiesz?
4: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich.
5: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich? A co to jest?
4: To więcej niż kabanos. Krucha mięsna przekąska. Idealna na każdy głód. W domu, w szkole, w pracy, w pojedynkę, z rodziną lub przyjaciółmi. Po prostu musisz tego spróbować. Wiejska przekąskowa. Dobrze przekąszone. Zapytaj w swoim sklepie o produkty od Dobrowolskich.
6: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
7: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
8: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Wydawnictwo Harde przedstawia. Czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły. Ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
10: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
11: Dlaczego masz tyle okularów?
12: No, do czytania, do komputera, do chodzenia.
11: A nie możesz mieć jednych?
12: To tak można?
11: Tak, dzięki okularom progresywnym widzisz dobrze na różne odległości.
12: Pewnie kosztują fortunę.
11: W Okularium trwa promocja. Szkła progresywne kupisz już od 599 zł.
12: Tak tanio? Umawiam się na bezpłatną wizytę. Zapytaj sprzedawcę o soczewki okularowe Hoya. Optyk Okularium. Zamość. Ulica Mikołaja Reja 21. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Hoya Holdings BV. Podmiot prowadzący reklamę. Optyka Oxys spółka z o.o.
13: Już 16 listopada w Zamojskim Domu Kultury rusza festiwal teatralny dla dzieci i młodzieży Teatralne Podróże. Nauczycielu, zarezerwuj miejsca dla swojej klasy na poruszające spektakle o relacjach, emocjach i wzajemnym zrozumieniu. Rodzicu, zapraszamy także całe rodziny na wyjątkowe teatralne spotkania. Program festiwalu i bilety znajdziesz na zdk.zamość.pl. Patronat nad wydarzeniem objął Rafał Zwolak, prezydent miasta Zamość. Festiwal dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Najnowsze newsy zawsze na sk.pl.
16: I po reklamie.

0: 6 minut do 19. A to Taylor Swift i Patient Zero w SC. U nas za chwilę będą goście. Lale wpadną do studia Radia SK i opowiedzą o swoim nowym singlu. Zresztą będzie można go też usłyszeć, więc wy powinniście to zrobić i powinniście zostać ze mną. Oskar Cymsa też zagram.
1: Reklama. Psst, cześć, tu Influencer, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
2: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
3: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
2: Czyli frosty kupiłeś?
4: Prościej się nie da.
5: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
6: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To korzystaj z okazji na Allegro Days. A do tego płać Allegro Click i zgarnij do 10% cashbacku w promocji. Promocja Podkręcamy Cashback z Allegro Click 5 trwa od 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
7: Wydawnictwo Harde przedstawia. Czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły. Ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
8: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
9: Już 24 października wielkie otwarcie Bosco Clinic w Hrubieszowie. Tego samego Bosco, który znasz z Zamościa. Startujemy o 10. Na miejscu zabiegi na twarz, technologie premium, endermologia, depilacja laserowa, podologia i stylizacja paznokci. Wszystko w jednym miejscu. A podczas otwarcia darmowe zabiegi, konsultacje z podologiem, poczęstunek i losowanie nagród o każdej pełnej godzinie. Zapraszamy od 10 do 16. Bosco, 24 października, Hrubieszów, Różana 1, lokal 28. Gość specjalny Katarzyna Bujakiewicz.
10: Szukasz sprawdzonego rozwiązania do ogrzewania swojego domu? Wybierz certyfikowany pelet sosnowy Startaco Kuzio. Wysoka kaloryczność i niewielkie ilości popiołu zapewnią Ci wydajność i czyste ogrzewanie. Transport i rozładunek do 50 km w cenie. Odwiedź nas w Majdanie Sieniawskim lub zadzwoń pod numer telefonu 669 699 433. Tartak Kuzio. Zapraszamy.
11: Jakie to jest dobre.
12: O, co chrupiesz?
11: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich.
12: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich? A co to jest?
11: To więcej niż kabanos. Krucha mięsna przekąska. Idealna na każdy głód. W domu, w szkole, w pracy, w pojedynkę z rodziną lub przyjaciółmi. Po prostu musisz tego spróbować. Wiejska przekąskowa. Dobrze przekąszone. Zapytaj w swoim sklepie o produkty od Dobrowolskich.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
15: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
16: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
17: I zrobiła nam super pokój.
18: Mamo, dzięki!
19: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
20: I po reklamie.
21: Zamość na czasie.
22: I Monika Kowalewicz, szykujcie się na wypad z Kaszub do Azerbejdżanu. Tradycyjnie już, jak to w Zamojskim Domu Kultury bywa, będzie to podróż palcem po mapie. ZDek odwiedzi rowerzysta, kaszubski podróżnik i twórca internetowy Dawid Detlaff. Będzie opowiadać o doświadczeniach ze swojej podróży rowerowej właśnie z Kaszub do Azerbejdżanu, ale na swoim koncie ma też na przykład wypad z Polski do Splitu i Skopje. Udało mu się również przejechać całe polskie wybrzeże Bałtyku po piasku, więc opowiadać na pewno ma o czym. Do 21 października, jak zwykle będzie to środa, o 17 w sali klubowej na pierwszym piętrze Zamojskiego Domu Kultury. Wstęp na to wydarzenie jest bezpłatny.
23: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Dokładnie tak jest. Minuta została do godziny 19, ale to jest moment, w którym ja nie jestem już główną gwiazdą tego wieczoru. Do studia Radia SK wpadły Lale. Dzień dobry.
4: Witam.
0: Wow, co za energia. Dziewczyny, czy wy jesteście gotowe na to, żeby przejąć antenę już tak stuprocentowo?
18: Tak. Jasne. Już mamy wprawę, tak, więc będzie dobrze.
20: No dobra, tak.
0: No dobra, to pogadamy o waszym nowym singlu?
20: No pewnie. Mhm. Chętnie.
0: Doskonale. A przy okazji może go zagramy.
18: Super. Tak.
0: No to jesteśmy umówieni. W takim razie zostańcie ze Eską, bo to wszystko zaraz się wydarzy i dowiemy się też więcej o, no właśnie, o lalach.

0: Zliwka i poza tobą nic.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Ale tak jak powiedziałem, ja już wcale nie jestem sam w studiu. Lale są, dzień dobry, cześć.
2: Dzień dobry, ponownie.
0: Jeżeli ktoś jeszcze nie słyszał, no właśnie, mamy tutaj w studiu Lale, czyli mamy Monikę, Maję, Julię i Oliwię, a więc zupełnie nowy Girls Band, który ma chyba w planach wydać nie jeden wielki hit. Przedstawiłem imiona, ale myślę, że poza imionami warto też wspomnieć o tym, że Monika to też Mona, znana też, no właśnie, jako Monika Kociołek. Ty wpadłaś na ten pomysł. Powiedz mi proszę, jak to się stało? Czy ty stwierdziłaś, że masz za dużo wolnego czasu? O co chodzi?
3: Nie, akurat nie. Chciałabym więcej, żeby dzień był dłuższy. Ja już od kilku lat chciałam stworzyć Girls Band. W końcu to się udało i jestem niesamowicie wdzięczna, bo debiut jest taki, jak sobie wymarzyłam.
0: Czyli jaki?
3: Czyli duży. Nagrywają TikToki, wspierają nas, wysyłają mi DM-y, ja wszystko czytam, bardzo wam dziękuję, widzę wszystkie opinie, klip ma już ponad 500 000 wyświetleń, także bardzo, bardzo się cieszymy.
0: Dziewczyny, wy to jesteście, no właśnie, to jest nowość, to jest nowy projekt, ale wszystkie macie do czynienia z muzyką, macie do czynienia też z tańcem i tak dalej, i tak dalej. To nie są wasze pierwsze historie w życiu. Czy rok temu wpadłybyście na to, że będziecie członkiniami Girls Bandu?
4: Totalnie nie.
5: Totalnie nie.
6: Zupełnie.
4: Spadło nam to z nieba, myślę.
0: Ale no, czyli, że tak. Spadło z nieba, czyli tak. To jest takie niewyśnione marzenie, które jednak się spełniło przy okazji.
4: Dokładnie, no, myślę, że tak.
3: Bardzo fajnie. Się cieszę, że mogłam dać dziewczynom tą szansę.
0: No właśnie, i teraz chciałbym powiedzieć o tym, że dostaliśmy od was już pierwszy hit, który nazywa się Ej Lala. Zaraz zagramy go też w SC, ale mnie zastanawia jedna rzecz. Jest was cztery. Cztery talenty, ale też cztery charaktery. Jak to jest z nagrywaniem rzeczy? Jak to jest z wymyślaniem rzeczy? Czy pojawiają się jakieś sprzeczki podczas nagrywania? Czy pojawiają się jakieś problemy? Czy w ogóle jesteście...
3: Na razie jest za idealnie, słuchaj. Na razie jest wszystko dobrze.
0: Tak, no Mona, ty mówisz to jako szefowa tutaj, z tego więc
3: tak. Wypowiedzcie się, dziewczyny.
0: Tak, ja spojrzę.
4: Jeśli chodzi o te pomysły, to my jesteśmy kompletnie inne wszystkie, więc każda może coś wrzucić od siebie i to jest super, że różnimy się tym temperamentem. No a jeśli chodzi o jakieś sprzeczki, no to właśnie nie było jeszcze sprzeczek. Myślę, że kiedyś na pewno coś tam się nie zgodzimy z czymś, ale na razie no, jest super.
3: Wszystkie jesteśmy, uważam, świadome, dojrzałe i zawsze sobie gdzieś tam poradzimy. Najważniejsza jest rozmowa.
0: Dobrze, tak. Ja jeszcze spojrzę tutaj w twoje oczy, żeby się dowiedzieć, czy na pewno tak jest.
3: Tak,
0: potwierdzasz?
3: Na pewno tak jest, potwierdzam.
0: Dobrze, mamy potwierdzenie z każdej strony. Julia. Julia potwierdziła. W takim razie chciałbym powiedzieć, że hit Ej Lala za chwilę pojawi się w SC, dobra?
3: Super.
0: No dobra, to wracamy za chwilę. Nie uciekajcie, jeżeli jesteście w samochodzie i właśnie dojeżdżacie do domu, to po prostu poczekajcie.

0: Justin Bieber, Nicki Minaj i Beauty and the Beat w Radiu SK.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC. Zaczynają się w SC.
0: Ale jak już ustaliliśmy, w studiu Radia SK są cały czas Lala, więc Mona, Maja, Julia i Olivia. Przejrzałem sobie, dziewczyny, to, co robiłyście już wcześniej w swoim życiu. I uwaga, drodzy słuchacze, bo w studiu Radia SK teraz mamy, i to między innymi, powiem tak, medalistkę Mistrzostw Świata w tańcu hip-hop, pierwszą wicemis Polski, ale też studentkę wokalistyki musicalowej. Pewnie mógłbym tak jeszcze wymieniać. Dziewczyny, bardzo jesteście wszechstronne, to tak w skrócie chciałem powiedzieć. I chciałem zapytać, czy uważacie, że to jest taka supermoc, coś, co wam bardzo dużo daje, jakże to jest, no, takie super bohaterki po prostu, no.
2: No myślę, że to jest super, że każda jest dobra w czymś innym, ale jednocześnie w tym samym, no bo
3: tańczymy
2: i śpiewamy.
3: Tak, tak.
2: Także myślę, że to jest duży plus, że każda może coś od siebie dodać, żeby to było coraz lepsze.
0: A zauważacie to u siebie faktycznie, że no właśnie, tam gdzie jedna ma jakiś pomysł, tam druga zaraz ma drugi inny i to się uzupełnia tak fajnie?
3: No tak mamy w sumie, dokładnie.
0: Okej. Okej, no to pięknie to brzmi. Słuchajcie, dałyście się poznać już pierwszym waszym singlem, zaraz go poznacie też wy, drodzy słuchacze. No ale właśnie, zakładam, że to wcale nie jest taki, no właśnie, koniec. To jest początek, co za rok? O czym będziemy rozmawiali za rok, o czym będziemy rozmawiali za dwa lata, co, Mona?
4: Ja mam nadzieję, że będziemy koncertować jak najwięcej, bo chyba na tym nam najbardziej zależy.
0: To marzenie?
4: Żeby właśnie dzielić się z tą muzyką nie tylko poprzez internet, tylko żeby też to wszystko poczuć na żywo. To jest wspaniałe, ja już tego doświadczyłam, ale dziewczyny też, może trochę w innej formie, ale jednak no, wydaje mi się, że jak w czwórkę staniemy, to będzie spełnienie naszych marzeń.
0: No ale będzie okazja ku temu, bo ja bardzo bym chciał zobaczyć.
4: Będzie okazja i to jeszcze w tym roku i chyba takiego debiutu, to nie śniło o nim.
0: Wow.
4: Więc wyczekujcie.
0: No dobrze, ja będę wyczekiwał w takim razie najmocniej na świecie, ale zanim was wypuszczę, dziewczyny, to teraz każda z was chciałbym, aby zastanowiła się nad tym, gdybyście mogły wybrać sobie dowolnego artystę z całego świata do tego, żeby nagrał z wami wspólny utwór, to kto by to był? Tak spojrzę, od Julii zacznę, jesteś tutaj od razu po lewej, to z kim byś nagrała jako Lale?
3: A to tutaj powiem, leciał przed chwilą taki ikoniczny pan Justin Bieber i myślę, że jakbyśmy zrobiły z nim piosenkę, to byśmy rozwalił system.
4: Tak.
3: Justin Bieber.
0: No to Mona, musisz teraz rzucić czymś innym, niestety.
4: No ja zostanę przy Tate McRae, to jest moja inspiracja, kocham ją, jest wspaniała.
2: Ja niezmiennie, Ariana Grande. Tak, jak zawsze.
5: To ja może coś innego z K-popu, BTS zespół?
0: Ale słuchajcie, no to byłaby już światowa kariera w takim razie, jeżeli to się wydarzy, tego wam oczywiście życzę, ale może zacznijmy od tego, żeby zagrać teraz kawałek Ej Lala, co wy na to?
4: Yeah.
0: No to zróbmy to, Lale, Ej Lala, bo wszystkie hity zaczynają się w Estrę.

0: Co za hit, to Nickelback i How You Remind Me w Radiu SK 27 minut przed godziną 20. Chciałbym przypomnieć, że jeżeli lubicie nieco inne brzmienia, a więc brzmienia klubowe, to warto słuchać SK w każdy piątek wieczorem, ale też w nocy, z soboty na niedzielę. Odpalajcie SK, tam SK Live Remix, a więc nasz kultowy program, w którym to najlepsi światowi DJ-e grają swoje najlepsze sety. Naprawdę, a jeżeli lubicie klubową muzykę tak bardzo, bardzo, bardzo, że moglibyście słuchać jej przez 24 godziny na dobę, to odpalajcie aplikację Radia SK. Tam znajdziecie SK Live Remix playlistę i tam najlepsi światowi DJ-e też grają. Radio SK. Tylko że przez całą dobę. A Avicii, Waiting for Love, to już za chwilę.
1: Reklama. Wieczór z rodziną, a może obiad bez gotowania. W pizzerii 105 każdy znajdzie swój ulubiony smak. Klasyczne pizze, nowe kompozycje i szybka dostawa prosto do domu. Zamów wygodnie na 105.pl i zgarnij dodatkowe rabaty. Lub odwiedź Pizza 105 na Wyszyńskiego 13 w Eleklerk w Zamościu. Pizza 105 smakuje najlepiej, gdy dzielisz się nią z bliskimi.
2: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11, 15.
6: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: W 29 urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a świeży filet z łososia jakość z natury Carrefour 4,99 za 100 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 października. Cena przed obniżką 7,99.
8: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość Starowiejska 11. Budbram.pl.
9: Wydawnictwo Harde przedstawia. Czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły. Ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
10: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
11: Dlaczego masz tyle okularów?
12: No, do czytania, do komputera, do chodzenia.
11: A nie możesz mieć jednych?
12: To tak można?
11: Tak, dzięki okularom progresywnym widzisz dobrze na różne odległości.
12: Pewnie kosztują fortunę.
11: W Okularium trwa promocja. Szkła progresywne kupisz już od 599 zł.
12: Tak tanio? Umawiam się na bezpłatną wizytę. Zapytaj sprzedawcę o soczewki okularowe Hoya. Optyk Okularium. Zamość. Ulica Mikołaja Reja 21. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Hoya Holdings BV. Podmiot prowadzący reklamę. Optyka Oxys spółka z o.o.
11: Już 24 października wielkie otwarcie Bosko Klinik w Hrubieszowie. Tego samego Bosko, który znasz z zamówienia.

0: program festiwalu i bilety znajdziesz na zdk.zamość.pl. Patronat nad wydarzeniem objął Rafał Zwolak, prezydent miasta Zamość. Festiwal dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
1: I po reklamie.

To jeden z ostatnich nowych hitów Spectrum i Morena. 6 minut przed 20. Wyobraźcie sobie, jak pięknie ten hit brzmiałby na słuchawkach. A może ktoś akurat słucha na słuchawkach? Jest to całkiem możliwe, ale prawdopodobnie nie na naszych eskowych pomarańczowych słuchawkach. Słuchajcie, bo właśnie, zaraz zadzwonię do kogoś z was. Trwa imprezka, ale trwa też imprezka z dreszczykiem. Macie opcję na to, aby zgarnąć pomarańczowe słuchawki, ale też zaproszenia do kina. W aplikacji Radia SK można jeszcze opowiedzieć nam właśnie swoje historie, które ostatecznie okazały się strasznie śmiesznymi, a zaczynały się jak horrory. Pamiętacie coś takiego? To piszcie koniecznie, a ja zadzwonię.

0: A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
1: Odpalamy! Odlot ściśle tajny! Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo!
2: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Oko w Zamościu, Wyszyńskiego 1 i Chrubieszowska 9, oferujący markowe oprawy i szkła korekcyjne do okularów.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
5: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz złap 3 Red Bulle i zapłać 4,50 za puszkę. Trzecia aż 92% taniej. Odkryj wszystkie smaki. Najniższa cena sprzed obniżki 6,50. Make a Deals.
8: Jeśli zależy Ci na najwyższej jakości mięsa i wędlin, jeśli jesteś szefem kuchni albo gotujesz w domu dla swoich bliskich, jeśli samodzielnie wyrabiasz wędzonki, to dobrze trafiłeś. Masarnia Sikora to najwyższej jakości polska wieprzowina, wołowina i drób. Masarnia Sikora to codzienny rozbiór mięsa, które trafia na Twój stół. Masarnia Sikora to specjalistyczne sklepy mięsne i stoiska u naszych partnerów w Twojej okolicy. Masarnia Sikora Zamość. Zapraszamy na zakupy.
9: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość Starowiejska 11. Budbram.pl.
10: Wydawnictwo Harde przedstawia. Czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły. Ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
11: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
12: Już 24 października wielkie otwarcie Bosco Klinik w Chrubieszowie. Tego samego Bosco, który znasz z Zamościa. Startujemy o 10:00. Na miejscu zabiegi na twarz, technologie premium, endermologia, depilacja laserowa, podologia i stylizacja paznokci. Wszystko w jednym miejscu. A podczas otwarcia darmowe zabiegi, konsultacje z podologiem, poczęstunek i losowanie nagród o każdej pełnej godzinie. Zapraszamy od 10:00 do 16:00. Bosco, 24 października, Chrubieszów, Różana 1, lokal 28. Gość specjalny Katarzyna Bujakiewicz.
13: Już 16 listopada w Zamojskim Domu Kultury rusza festiwal teatralny dla dzieci i młodzieży Teatralne Podróże. Nauczycielu, zarezerwuj miejsca dla swojej klasy na poruszające spektakle o relacjach, emocjach i wzajemnym zrozumieniu. Rodzicu, zapraszamy także całe rodziny na wyjątkowe teatralne spotkania. Program festiwalu i bilety znajdziesz na zdk.zamość.pl. Patronat nad wydarzeniem objął Rafał Zwolak, prezydent miasta Zamość. Festiwal dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
14: Nerdsfera. Najlepsze wiadomości ze świata gier, nowości książkowe, seriale i filmy fantastyczne oraz relacje z wydarzeń oraz targów tematycznych. Wejdź na sk.pl i sprawdź.
15: To będzie ostatnia reklama. Dlaczego masz tyle okularów?
16: No, do czytania, do komputera, do chodzenia.
15: A nie możesz mieć jednych?
16: To tak można?
15: Tak, dzięki okularom progresywnym widzisz dobrze na różne odległości.
16: Pewnie kosztują fortunę.
15: W Okularium trwa promocja. Szkła progresywne kupisz już od 599 zł.
16: Tak tanio? Umawiam się na bezpłatną wizytę. Zapytaj sprzedawcę o soczewki okularowe Hoya. Optyk Okularium. Zamość. Ulica Mikołaja Reja 21. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Hoya Holdings BV. Podmiot prowadzący reklamę. Optyka Oxys spółka z o.o.
17: I po reklamie.
18: Zamość na czasie.
19: I Monika Kowalewicz. Kolejna odsłona warsztatów kreatywnego pisania w Książnicy Zamojskiej pod koniec tygodnia. Tym razem odbędą się pod hasłem Masz głos nocą, bo to propozycja z okazji Nocy Bibliotek. Anna Misztal poprowadzi zajęcia w filii Zamojskiej Biblioteki przy Wyszyńskiego w piątek od 10:00, a to tylko przykład z szerokiego programu. Będzie lekcja biblioteczna, warsztaty, projekcja filmu i nocne zwiedzanie.
20: Gdy dzień będzie się kończyć, Noc Bibliotek dopiero się rozkręci. Naszym centrum wydarzeń będzie Mediateka w Akademii.
19: Mówi Ewelina Polańska, dyrektor Zamojskiej Biblioteki. Zapisy na piątkowe wydarzenia trwają. Szczegóły i dokładny rozkład jazdy macie na fejsie Książnicy.
3: Britney Spears zajrzała do szuflady i wyciągnęła z niej numer sprzed lat. Artystka wydała kawałek z 2001 roku, który współtworzył jej ówczesny partner, a więc Justin Timberlake. Utwór powstał z myślą o albumie Britney, który ukazał się 25 lat temu, jednak przez lata pozostawał poza oficjalną dyskografią artystki. Teraz jednak ujrzał światło dzienne. To kawałek pod tytułem She'll Never Be Me. Teraz Britney Spears przygotowuje specjalne jubileuszowe wydanie swojego starego albumu, premiera 6 listopada. Na krążku mają pojawić się zarówno znane hity, jak i materiały, które do tej pory pozostawały poza oficjalnym katalogiem wokalistki. Najbardziej imprezowy ksiądz świata przyjedzie do Polski. Portugalski DJ Patre Guilherme zagra na koncert w Łodzi. W Walentynki 14 lutego wystąpi w Atlas Arenie w Łodzi i to będzie jego pierwsze solowe show w naszym kraju. Patre to znany na całym świecie DJ, który łączy muzykę sakralną z nowoczesną muzyką elektroniczną. Występował już na największych festiwalach na świecie.
17: Imprezka.
3: Ale chciałbym powiedzieć, że to samo robili też artyści, których usłyszycie teraz. A więc Andrea Bocelli, David Guetta, EJ i Megan Thee Stallion. Oni nagrali kawałek DNA. Zagram wam go już teraz, a ja to Mati Fuczyło. 2 minuty po 20 to jest Eskowa Imprezka.

to miliony monet, a więc Mrozu w Radiu SK, 15 minut po 20. Słuchajcie, widziałem, że pół internetu jest zalane zdjęciami zorzy polarnej uchwyconej nad Polską. Okazuje się, że to wcale nie są żarty. Faktycznie w weekend dało się ją zobaczyć, ale według ekspertów to wcale nie jest koniec i w najbliższych dniach zorzę będziemy mogli zobaczyć jeszcze raz. I może nawet nie raz. No więc jeżeli ktoś planował lecieć na północ, żeby zobaczyć zorzę i ma już bilety na przykład na Islandię, to można myśleć już o zwrocie. Wyjdzie taniej. Avalon i For Nothing. Gramy.

0: To Toby Romeo i Fly High, a teraz...
1: Sponsorem konkursu jest dystrybutor filmu Upadek wieloryba.
0: A teraz poczujemy dreszczyk emocji. W końcu to jest imprezka z dreszczykiem. Szukamy waszych strasznie śmiesznych historii, takich, które zaczęły się jak horror, a skończyły się pozytywnie. Swoje opowieści wysyłacie na sk.pl i dokładnie tak zrobiła też Monika. Cześć, Monika!
2: Cześć, dobry wieczór.
0: Z tego co wiem, to twoja straszna historia dotyczy dzieciaczków. Opowiadaj, o co chodzi.
2: No, wybrałam sobie studia pedagogiczne, no i po studiach stwierdziłam, że poszukam pracy w żłobku. No i tutaj oczywiście byłam pełna takich jakby marzeń, że to będzie taka fajna, sympatyczna praca z fajnymi dziećmi. One oczywiście są fajne i tak dalej, no ale na rozmowie dowiedziałam się, że tych dzieci będzie na mojej grupie aż około 30. I to mnie troszeczkę przeraziło. No i te początki nie były takie wcale takie proste, no ale mówię, na szczęście w nieszczęściu, że są tak zwane żłobkowe choroby, więc troszeczkę się tutaj ta grupa przerzedza nam praktycznie przez cały rok i jest naprawdę fajnie, sympatycznie, mam też fajne koleżanki, więc na szczęście się nie zniechęciłam, nie poddałam, stwierdziłam, że spróbuję, no i jestem zadowolona do tej pory.
0: No to pięknie, o to właśnie chodzi, ale powiedz mi właśnie najważniejsze pytanie, czy ty dzisiaj lubisz dzieci?
2: No mam jedno swoje, też akurat żłobkowe, więc no lubię.
0: Lubisz, no dobra. Tak. Słuchaj, Monika, w takim razie na momenty ciszy, to pewnie w domu, nie w żłobku, zakładam, że tam to rzadziej się zdarza, mam dla ciebie pomarańczowe słuchawki JBL, a do tego dwa zaproszenia do kina na film Upadek wieloryba. To co, brzmi dobrze?
2: O, wow, no brzmi mega fajnie będzie się wyrywać z domu.
0: No to wspaniale, no to wspaniale, w takim razie możesz się wyrywać, możesz już wymyślać, kiedy to zrobisz, a jeżeli wy, drodzy słuchacze, chcecie zgarnąć takie nagrody, to opowiedzcie swoje strasznie śmieszne historie na sk.pl. Radio
1: SK. Sponsorem konkursu był dystrybutor filmu Upadek wieloryba.
3: Autopromocja.
4: Żeby móc powiedzieć klasyczne, trzeba mieć w co i trzeba mieć na czym. W tym tygodniu w Esce po 15 do zgarnięcia zaproszenia na kultowe TGA i komputer gamingowy wart 17 tysięcy. Zgłoś się na sk.pl, a potem słuchaj po południu w Radiu SK. Sądy i Kościela.
1: Sponsorem konkursu jest Computronic, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Computronic.pl.
3: Autopromocja.
5: Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
6: Wieczór z rodziną, a może obiad bez gotowania? W pizzerii 105 każdy znajdzie swój ulubiony smak. Klasyczne pizze, nowe kompozycje i szybka dostawa prosto do domu. Zamów wygodnie na 105.pl i zgarnij dodatkowe rabaty. Lub odwiedź Pizza 105 na Wyszyńskiego 13 w Leclerc w Zamościu. Pizza 105 smakuje najlepiej, gdy dzielisz się nią z bliskimi. Słyszałeś? Jedno z największych centrów opału w regionie Węglodrew zmienił nazwę na Aldrew. Teraz jeszcze większy asortyment dostępny od ręki. Węgiel z najlepszych polskich kopalń. Piast Wesoła Staszic w cenach, które naprawdę zaskakują, a to nie wszystko. Aldrew to także certyfikowany pelet, brykiet oraz drewno opałowe aż w 5 rodzajach. Nie daj się zimną. Wybierz sprawdzone źródło ciepła Aldrew, dawniej Węglodrew. Zamość, ulica Legionów 84 oraz Kalinowice 90. Zadzwoń 530 61 61 61.
7: W Arte budujemy domy modułowo, czyli szybko, solidnie i przewidywalnie. Dom mieszkalny czy domek na działkę? U nas zobaczysz gotowe realizacje, zajrzysz na produkcję i przekonasz się, jak i z czego budujemy. Z nami przejdziesz przez cały proces od pomysłu i projektu aż po gotowy dom. Arte. Domy modułowe. Żdanów 40B. Obok Zamościa. Wejdź na artedomki.pl i umów się z nami na spotkanie. Hej chłopaku, hej dziewczyno, w Cabrio kurs się dziś zaczyna. Chcesz mieć prawko? Nic prostszego, zapisz się i ciesz się z niego. Szukasz prezentu dla córki, syna? Przyprowadź go do nas, niech prawko zaczyna. W Cabrio masz gwarancję ceny, my robimy kurs bez ściemy. Nauka jazdy Cabrio, Gminna 49. Znajdziesz nas też w Hrubieszowie i Biłgoraju. Zapraszamy. Nauka jazdy Cabrio, Gminna 49 i Zamenhofa 14. Uwaga, promocja, prawo jazdy taniej, tylko w Cabrio.
8: Thank you.
3: Zapraszamy do pierogarni w Zamościu. Kulinaria Sikora to kilkanaście rodzajów pierogów, kopytka, gołąbki, naleśniki i inne przysmaki. To również sprzedawane na gorąco pierogi, pieczone mięsa, kurczaki i bigos. A wszystko ręcznie robione z zamojskiej mąki i produktów od lokalnych dostawców. Kulinaria Sikora. Zamość Świętego Piątka 61. Naprzeciwko masarni. To pierogarnia ze sklepem na miejscu. Naszych przysmaków szukaj też w sklepie przy rynku na Orzeszkowej i w sklepach mięsnych masarni Sikora.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Rolnicy z Zamojszczyzny, czas na zbiory kukurydzy. STWSA zaprasza do skupu kukurydzy w oddziale za tyle osada 11 obok Lubyczy Królewskiej. Potrzebujesz pomocy przy zbiorach? Oferujemy korzenie kukurydzy aż trzema kombajnami oraz sprawny transport bezpośrednio z pola. Kompleksowa obsługa, szybka realizacja i indywidualne ustalenia dopasowane do potrzeb gospodarstwa. Skup kukurydzy, korzenie i transport. Wszystko w jednym miejscu. Zadzwoń 698 419 626 STWSA. Blisko rolników Zamojszczyzny. Więcej informacji na stwsa.pl.
10: I po reklamie.

Turn the Lights Off, tak nazywa się ten hit. A wiecie, że przed nami bratobójcza walka? Chociaż pewnie powinienem powiedzieć siostrobójcza albo koleżankobójcza. Bo słuchajcie, mówię o tym, co wydarzy się nad ranem w tenisie. Wuhan. O 5 rano zagrają jutro Iga Świątek i Magdalena Fręch, z tym, że oni zagrają razem, a przeciwko sobie. Jedno jest pewne, wygra Polka. Poza tym jedna awansuje, druga będzie mogła wreszcie odespać, to też sukces.

0: All of my love, Ebony is a bizu. I 4 minuty do 21. Zapytałem o wasze najbardziej zaskakujące powody kłótni albo powody obrażenia się na drugą osobę i Ola nagrała w tej sprawie głosówkę.
1: Mój mąż chodził obrażony na mnie przez kilka dni, bo przyśniło mu się, że zdradzam go z operatorem koparki.
0: Być może gdyby ten sen dotyczył każdego innego, to mąż dałby radę, jakoś by to przełknął, ale akurat z operatorem koparki? Mati Fuczyło, słyszymy się jutro. Zostawiam was z hitami na czasie.
2: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
3: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
4: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
2: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
5: Autopromocja. Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
6: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
7: Już nie musisz jeździć po salonach, żeby znaleźć samochód. Na Allegro zaparkowało tysiące ofert nowych i używanych aut od autoryzowanych dealerów jak Lelek, Autogrup Polska i Bednarek. Wszystko w jednym miejscu na samochody.allegro.pl.
8: Cześć, jestem Anna. Od lat pracuję w Meblach Polskich jako tapicerka. Uwielbiam swoją pracę. Nowoczesne, klimatyzowane hale i zgrany zespół. Firma dba o nas i daje możliwość rozwoju. Jeśli szukasz stabilnej pracy z dobrą atmosferą, dołącz do nas w Zamościu lub Zawadzie. Razem tworzymy meble cenione w kraju i za granicą. Skontaktuj się. kadry@meblepolskie.com lub 84 616 80 60. Meble Polskie. Tu warto pracować.
9: Wyobraź sobie, że już za kilka miesięcy otwierasz drzwi własnego domu. Domu ciepłego, nowoczesnego i zbudowanego w technologii szkieletowej. Galan Construction produkuje prefabrykowane konstrukcje drewniane oraz ściany, które pozwalają znacznie skrócić czas budowy. Certyfikowane drewno, precyzja CNC i realizacje na terenie całej Polski. Galan Construction Zamość, Szczebrzeska 55B. Twój dom jest bliżej niż myślisz. 511 339 971.
10: Dzień dobry, śniadanie w Zamościu? To go do przystanku piekarza. Tu kawa leje się strumieniami, pieczywo chrupie jak szalone, a kanapki same pożerają się wzrokiem. Wpadaj i poczuj moc dobrego śniadania. Przystanek piekarza, nowy punkt na Starówce, Bazyliańska 1/50 lub Partyzantów 63. Chrupiące pieczywko, kanapki na ciepło i na zimno, pizza na kawałki, jogurty, kawusia, a nawet koktajle. Przystanek piekarza, na szybko, smacznie i tanio. Tu głód nie ma szans.
11: Gdy chcesz dokąd się w życiu dojść, najlepsza droga to świetna podłoga. Taka jest w salonie Farbacol. Farbacol. Posiadamy największą w Zamościu ekspozycję drzwi i podłóg i o tym się mówi. Mówi się też, że w Farbacol są drzwi Polskone, DRE, Woster, Porta, Ercado czy Invado. I wszystko załatwią za ciebie od pomiaru po montaż. Farbacol. Drzwi i podłogi najlepsze, by otworzyć się na nowe możliwości i dojść do celu. Starowiejska 23.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: 3, 17, 41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11, 15.
16: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: I po reklamie.
18: Zamość na czasie.
19: I Monika Kowalewicz do Muzeum w Hrubieszowie trafi niebawem ciekawostka dla pasjonatów dawnych dziejów. Historyczny słup graniczny z okresu rozbiorów. Niecodzienne znalezisko ujawniono w Lipinie w powiecie hrubieszowskim przypadkowo. Podczas prac porządkowych żelazna rura z tablicą informacyjną stała na granicy księstwa warszawskiego z cesarstwem Austrii 200 lat temu.
20: Granica ta przebiegała na, powiedzmy, terenie dawnego województwa zamojskiego po Susiec, Telatyn. Tutaj właśnie są grunty Lipiny.
19: Mówi zamojski archeolog Wiesław Koman. Gratkę dla wielbicieli historii znaleźć będzie można w Hrubieszowskim Muzeum.

0: Polska Zamość News.
1: Kłaniam się, Monika Kowalewicz, przed mikrofonem i zapraszam na magazyn reporterów Radia SK Zamość. To ogromne ryzyko dla zdrowia, a nawet życia zamościan i mieszkańców regionu. Zamojska policja przestrzega przed zakupem w sieci sfałszowanych leków. Część stron internetowych prowadzących sprzedaż takich preparatów działa nielegalnie. Nawet jeśli produkt leczniczy wygląda na oryginalny, nie ma pewności, czy jego zawartość jest odpowiednia. Podobne wątpliwości mogą też dotyczyć daty przydatności. W niektórych przypadkach mogą to być nawet leki pochodzące z przemytu lub przechowywane w nieodpowiednich warunkach, a szczegóły w materiale Violetty Sawy.
2: Podkomisarz Dorota Krukowska-Bubiło, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Zamościu. Handlarze sfałszowanych leków są przestępcami. Najlepszy sposób na walkę z nielegalnymi sprzedawcami to rezygnacja z zakupów i zgłoszenie organu lub instytucjom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo publiczne podejrzanej strony. Zachowaj czujność w internecie, chroń siebie i innych przed zagrożeniem. Leki bez recepty kupuj tylko wtedy, kiedy naprawdę musisz i tylko z legalnych źródeł. Leki kupuj tylko wtedy, gdy zaistnieje wyraźna i uzasadniona potrzeba medyczna. Nie kupuj ich pod wpływem chwili, unikaj zakupów przez internet, gdzie trudno zweryfikować sprzedawcę i źródło pochodzenia oferowanych preparatów. Jedynie zarejestrowane apteki zapewniają fachową wiedzę i doświadczenie farmaceutów. Jeżeli jesteś sportowcem, źródło pochodzenia leków będzie miało dla ciebie podwójne znaczenie – zdrowotne, ale i zawodowe. Leki z niesprawdzonych źródeł to większe prawdopodobieństwo dopingowej wpadki. Leki na receptę kupuj wyłącznie w aptekach stacjonarnych lub rezerwuj w zarejestrowanych aptekach internetowych. Leki na receptę są legalnie dostępne wyłącznie w aptekach stacjonarnych. Daje to gwarancję otrzymania dawki i postaci leków pełnej zgodnych ze wskazaniem lekarza. Mamy też możliwość konsultacji z farmaceutą i wyjaśnienia wątpliwości, które mogły pojawić się po wizycie lekarskiej. Sprzedaż w internecie leków wydawanych na receptę jest w Polsce zakazana. Za pośrednictwem internetu leki na receptę można jedynie zarezerwować i odebrać osobiście w aptece stacjonarnej. Nie kupuj w internecie środków niewiadomego pochodzenia. Zapewnienie anonimowego sprzedawcy, że środek ma określone działanie, wcale nie musi być prawdą. Ani internetowy sprzedawca, ani nieznany producent nie dają żadnej gwarancji, że w sprzedawanym produkcie naprawdę jest substancja, której potrzebujemy. Gdy kupujemy taki produkt, nie znamy jego składu ani procesu produkcji. Jeśli jesteś sportowcem, szczególnie uważaj na suplementy. Te w ostatnich czasach bardzo chętnie produkują zorganizowane grupy przestępcze, dla których twoje zdrowie ani kariera nie są ważne. Dla nich to łatwe pieniądze, a dla ciebie realne problemy. Zanim kupisz, zastanów się, czy warto tracić zdrowie. Oferowane w internecie sfałszowane leki, pseudoleki i podobne środki nazywane produktami kolekcjonerskimi mogą być groźne dla twojego zdrowia i życia. Producenci i sprzedawcy wiedzą, że sprzedają produkt niewiadomego pochodzenia. Dla uniknięcia odpowiedzialności karnej używają zwrotów jak na przykład produkt kolekcjonerski lub do badań. W ten sposób troszczą się o siebie, a nie o ciebie. Każdy lek z nielegalnego źródła traktuj jak sfałszowany. Nawet jeżeli produkt leczniczy wygląda na oryginalny, nigdy nie ma pewności, czy jego zawartość też jest, albo czy data przydatności jest odpowiednia. To także mogą być leki z przemytu lub przechowywane w nieodpowiednich warunkach. Pacjent nie ma możliwości samodzielnej weryfikacji, czy taki specyfik nie stanowi zagrożenia dla życia i zdrowia. Tylko legalne źródła gwarantują prawidłowe działanie leku. Internet, włącz ograniczone zaufanie. Sprzedawcy będą obiecywać cudowne działanie ich środka, opowiadać o jego bezpieczeństwie, a nawet legalności. Nie wiesz jednak, kto jest po drugiej stronie internetowego łącza. Nie istnieje łatwa metoda weryfikacji obietnic sprzedawcy, a ty ryzykujesz zdrowiem swoim i innych. Sprzedajesz leki bez wymaganego zezwolenia? Popełniasz przestępstwo. Odsprzedaż i nieodpłatne przekazywanie leków przez osoby fizyczne, na przykład pozostałości po zakończonej kuracji albo po zmarłych członkach rodziny, czy też pozyskanych w inny, nawet legalny sposób, jest przestępstwem. Sprzedając leki bez wymaganego zezwolenia, bierzesz odpowiedzialność za czyjeś zdrowie i życie. Narażenie innych jest przestępstwem. Nie bądź obojętny. Wiele stron internetowych prowadzących sprzedaż leków działa nielegalnie. Jeżeli zidentyfikujesz taką stronę, zgłoś to organom lub instytucjom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo publiczne. Zachowaj czujność w internecie, chroń siebie i innych przed zagrożeniem. Pamiętaj, że wpadki dopingowe to nie tylko świadome oszukiwanie, ale często brak wiedzy. Jeżeli coś wzbudza Twoją wątpliwość, nie czekaj, daj znać.
1: Zamojska Policja przypomina, że leki na receptę są legalnie dostępne wyłącznie w aptekach stacjonarnych. Daje to gwarancję otrzymania dawki i postaci leku w pełni zgodnych ze wskazaniem lekarza. Za posiadanie broni bez zezwolenia odpowie obywatel Ukrainy zatrzymany na przejściu granicznym w Zosinie. Pasażer osobówki wjeżdżającej do Polski próbował przemycić pod kurtką pistolet i 11 sztuk amunicji, mówi Michał Deruś, rzecznik Izby Administracji Skarbowej w Lublinie.
3: Funkcjonariusze lubelskiej służby celno-skarbowej podczas rutynowej kontroli samochodu osobowego ujawnili broń i amunicję u pasażera pojazdu, obywatela Ukrainy. Mężczyzna ukrył broń pod odzieżą wierzchnią. Podróżnego wraz z zabezpieczonym pistoletem i amunicją przekazano funkcjonariuszom nadburzańskiego oddziału Straży Granicznej z placówki w Hrubieszowie, którzy pod nadzorem prokuratora wszczęli śledztwo. Cudzoziemiec został doprowadzony przez funkcjonariuszy Straży Granicznej do prokuratury rejonowej w Hrubieszowie, gdzie usłyszał zarzut posiadania broni bez wymaganego zezwolenia. Zgodnie z aktualnym prawem za popełnione przestępstwo mężczyźnie grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. Osoby przekraczające zewnętrzną granicę Unii Europejskiej zobowiązane są do pisemnego zgłoszenia właściwemu organowi celnemu przywozu broni i amunicji oraz okazania wymaganych dokumentów.
1: Chodzi m.in. o zgody na wywóz broni i amunicji lub zgody przewozowe, zaświadczenie wydane przez właściwego konsula RP oraz Europejską Kartę Broni Palnej.
0: SK Zamość.
1: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie prowadzi nowy nabór wniosków na demontaż, zbieranie oraz usuwanie azbestu. Do wykorzystania jest ponad 9 milionów złotych ze środków krajowych i wojewódzkich. Na Lubelszczyźnie do usunięcia wciąż pozostaje około miliona ton tego groźnego dla zdrowia materiału, mówi Stanisław Mazur, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.
4: Szanowni Państwo, w latach 70. 80. ubiegłego wieku było bardzo dużo montowanych pokryć dachowych azbestowych. Wynikało to po pierwsze z ceny i ten azbest spełniał swoją funkcję w tamtym czasie. Doszliśmy do takiego momentu po tych wszystkich badaniach i analizach, że no jest to bardzo mocno szkodliwe i część tego azbestu zostało już zebranych z pokryć dachowych, z dachów naszego województwa. Jesteśmy drugim województwem w Polsce, gdzie tego azbestu jest najwięcej. W tym momencie mamy około miliona ton azbestu w skali województwa. Zebranych zostało w zasadzie około 22% w całości zutylizowanych, a 28% zostało zebranych i zwiezionych na poszczególne składowiska. W województwie lubelskim mamy takie trzy składowiska. To jest składowisko w Kraśniku, w Chełmie i we Włodawie. I ten nabór wynikał z potrzeby. Dostaliśmy z rezerwy w sumie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Było tam około 50 milionów wszystkich pieniędzy na 16 województw. I co jest bardzo ważne, chcemy dać dotacje urzędom gminy. Obowiązkiem danego samorządu jest minimum 15% własnych środków. I teraz kwestia, ile samorządy będą chciały do tego dołożyć. Mimo wszystko, jakbyśmy analizę przeprowadzili, więc koszt utylizacji jednej tony w naszym województwie w granicach 550 do 600 zł. Więc z tych 50 tysięcy złotych praktycznie byłoby przy dołożeniu jeszcze minimum 15%, więc przypuszczam, że udałoby się około 70-80 ton z danej gminy minimum zebrać. Jeżeli samorząd dołoży powiedzmy 50% drugie, no to wtedy wyszłoby, że ponad 100 ton byśmy z danej gminy zebrali. Mówimy w tym momencie o tym azbeście, który jest złożony już, czyli na pryzmach niszczeje, palety gniją i to wygląda fatalnie, więc tutaj dlatego z taką inicjatywą wyszliśmy. Przy tej kwocie to praktycznie na całe województwo, dla wszystkich gmin nam powinno tych środków wystarczyć.
1: O dotacje sięgające do 85% kosztów mogą ubiegać się samorządy z regionu, a maksymalne wsparcie na jedno przedsięwzięcie to do 50 tysięcy złotych. Nabór wniosków trwa do połowy przyszłego roku. Szczegóły znajdziecie na stronie Lubelskiego Funduszu. Szykuje się rewolucja w przepisach dla rowerzystów, także tych najmłodszych. Na kartę rowerową będzie mógł zdawać już 9-latek, a nie jak do tej pory dziecko w wieku 10 lat. To rozwiązuje problem dzieciaków, które rozpoczęły naukę już jako 6-latki. Ministerstwo Infrastruktury chce też zlikwidować absurdy w przepisach. Aktualnie dziecko do 10 roku życia jest pieszym i nie może legalnie jechać drogą dla rowerów, a jego starsze rodzeństwo ma już dla odmiany zakaz jazdy po chodniku. Resort chce skończyć z rozdzielaniem rodzin na drodze. Wśród zaproponowanych zmian jest wprowadzenie karty rowerowej do aplikacji mObywatel i ujednolicenie pytań egzaminacyjnych. O szczegółach mówi Maciej Kulka, ekspert w resorcie infrastruktury z naszego regionu.
5: To jest obniżenie wieku, w którym można zrobić sobie kartę rowerową, czyli do tej pory to było 10 lat. Teraz to będzie od 9 roku życia i ta karta będzie obowiązkowa do 14 roku życia, czyli jeżeli ktoś do 14 roku nie zdąży zrobić tej karty, to później już nie będzie jej musiał robić, tylko będzie mógł sobie jeździć pod opieką osoby, która ma ukończone co najmniej 16 lat, czyli na przykład z rodzicem. Więc to jest na pewno dosyć fajna zmiana. No i przede wszystkim karta rowerowa będzie mogła być już w mObywatelu, czyli będzie w rządowej aplikacji. No i zastanawiam się tylko, pewnie dziecko też będzie mogło sobie tą aplikację zrobić, no bo dowód osobisty dziecku można wyrabiać już od maleńkiego i tutaj nie ma żadnych tymczasowych dowodów. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Czy to rodzic będzie miał tą kartę przy sobie, czy to dziecko będzie miało tą kartę w mObywatelu, no ale na pewno świat cyfrowy w Polsce jest bardzo mocno rozwinięty. Tu będziemy mieli jednolitą jawną bazę pytań. To też standard jest dosyć ważny, dlatego że jak my przeglądaliśmy sobie tą bazę, to w niektórych szkołach czy w WORDach to po prostu tragedia. No te pytania to są jak na egzaminy na radców prawnych czy adwokatów. No dramat, katastrofa i my instruktorzy czytając te pytania czasami mamy problem z ich zrozumieniem. A co mówić o człowieku, który ma 10 czy 11 lat? Więc ja jestem też jako ekspert w ministerstwie w tym zespole weryfikującym pytania, stąd też czasami spotykam się z hejtem. Tu trzeba zrobić porządek z tymi pytaniami, żeby one były zrozumiałe, żeby przy okazji ktoś, kto się uczy przepisów, mógł rozwiązać te testy, a nie tak, żebyśmy się uczyli tych testów na pamięć, a później nie znali przepisów, no bo tak to dzisiaj niestety wygląda. No i status kierującego najmłodszych lat, ostatecznie zniesienie statusu pieszego dla dzieci do 10 roku życia na jednośladzie, no bo to też był pewien absurd, że ten pieszy musiał jakąś lewą stroną sobie jechać, więc to też jest uporządkowanie pewnych przepisów. Koniec z rozdzielaniem rodzin, dzieci do 14 lat bez karty rowerowej pojadą legalnie pod opieką osoby mającej co najmniej 16 lat, więc już nie będziemy mieli takiej sytuacji, że jedna osoba jedzie lewą stroną, druga osoba prawą stroną i tworzy się zamieszanie. Mamy ujednolicenie standardów i myślę, że w końcu będzie to bardziej zrozumiałe i czytelne dla wszystkich.
1: Ministerstwo Infrastruktury zapowiada szybszą ścieżkę legislacyjną. Nowe przepisy powinny zostać przyjęte i wejść w życie do końca roku. Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa ma już 10 lat. Cyfrowe narzędzie policji przejdzie spore zmiany. Przez lata w aplikacji pojawiło się prawie 5 milionów zgłoszeń dotyczących m.in. przekraczania prędkości czy wandalizmu. Niemal połowa ze wskazanych problemów została potwierdzona i wyeliminowana przez funkcjonariuszy. Tylko w tym roku za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa w samym województwie lubelskim naniesiono już ponad 35 tysięcy zgłoszeń, mówi nadkomisarz Anna Kamola, rzecznik komendanta wojewódzkiego policji w Lublinie.
6: Najwięcej tych zgłoszeń dotyczyło przekraczania dozwolonej prędkości, tutaj w tym przypadku 14 600 zgłoszeń, a także nieprawidłowego parkowania, tutaj ponad 7,5 tysiąca zgłoszeń oraz spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych, blisko 3,5 tysiąca zgłoszeń. Wszystkie naniesione na mapę zgłoszenia zostały zweryfikowane przez policjantów. Zostały one potwierdzone łącznie w 69%. W ciągu 10 lat, czyli od momentu, kiedy funkcjonuje to interaktywne narzędzie, za jego pomocą mieszkańcy naszego regionu zgłosili nam ponad 315 tysięcy zdarzeń, z których ponad 68% zostało potwierdzonych.
1: Teraz system zostanie gruntownie usprawniony.
6: Dziś platforma to nie tylko prosta mapa zagrożeń, ale potężne źródło wiedzy o subiektywnym i obiektywnym stanie bezpieczeństwa w naszym kraju, a także w lubelskim garnizonie. Aby jednak ten ogrom informacji mógł być jeszcze lepiej wykorzystany, system przechodzi głęboką ewolucję od strony technicznego zaplecza operacyjnego, a taką najważniejszą zmianą dedykowaną dla policjantów jest całkowite wdrożenie dokumentacji elektronicznej elektronicznej właśnie w procesie obsługi KMZB. Dotychczas ta weryfikacja i obsługa zgłoszeń wiązały się często z taką koniecznością prowadzenia tradycyjnych formularzy.
1: Unowocześnienie platformy pomoże w odciążeniu policjantów z biurokracji, umożliwiając im jeszcze szybszą oraz bardziej precyzyjną reakcję na zgłoszenia mieszkańców w terenie.
0: SK Zamość News.
7: Violetta Sony, zapraszam na magazyn radiowy Zamojskiej Eski. W tym programie powiemy o trzech inwestycjach drogowych w Zamościu. Zajrzymy też do Zamojskiego Domu Kultury.
0: SK Zamość.
7: To zaczynamy. Nasz magazyn rozpoczynamy od inwestycji drogowych. Chodzi tutaj o przebudowę ulicy Koszary, ulicy Mokrej oraz ronda na ulicy Wyszyńskiego. Powiemy, na jakim etapie są te zadania i jaki jest ich cel. Mówi rzecznik prasowy Urzędu Miasta Zamość Jacek Bełz.
8: Prace w Koszarach są już na ukończeniu, to naprawdę bardzo nas cieszy, że prace idą bardzo spokojnie. Pierwszy etap jest już prawie całkowicie zakończony, pozostałe przebudowa ulicy Koszary. Pamiętajmy, rozpoczęła się już w czerwcu. Co prawda wykonawca ma rok, ale miejmy nadzieję, że uda się to wszystko robić szybciej. Inwestycje realizuje firma Drogmost z pieniędzy otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Oferta opiewała na ponad 5 milionów złotych. W pierwszym etapie wyremontowano odcinek od wjazdu przy ulicy Piłsudskiego do hotelu Koronnego i fragment prowadzący do zespołu szkół społecznych. Na początku września drogowcy zmienili organizację i weszli na część w kierunku bramy jednostki wojskowej i jakby już ci, którzy jeżdżą tą drogą, wiedzą doskonale, że tam nie ma przejazdu. To nie jest koniec jeszcze tej inwestycji, bo w ramach inwestycji zaplanowano również remont mierzącego ponad 240 metrów łącznika między główną ulicą Koszary a ulicą Kamienną, czyli wjeżdżając na teren Koszar, odbijając prawą stronę. Dzięki przebudowie na osiedlu będą nie tylko drogi wylane nowym asfaltem i nowe chodniki, będzie też więcej miejsc parkingowych, mają być inaczej parkowane. To też zmienienie systemu parkowania sprawi, że rzeczywiście więcej będzie można samochodów zaparkować. Firma dostała 12 miesięcy na realizację całości projektu. Mamy w tej chwili informację, że być może uda się nawet wcześniej, w związku z tym pogoda pozwala. Jeżeli zimy nie będzie szybko i nie skomplikuje drogi, to wszystko powinno być zrealizowane. Troszeczkę inaczej jest z zapowiadanym remontem i przebudową ronda przy ulicy Wyszyńskiego, Odrodzenia i Zamojskiego. Pierwszy przetarg został unieważniony, będzie kolejne postępowanie. To jest także oferta, która była zbyt wysoka, w związku z tym wzywamy do uzupełnienia środków podmiotowych i realizujemy różne projekty. W tej chwili mamy tak, że na tą inwestycję miasto ma ponad 2 miliony 900 tysięcy z rezerw subwencji budżetu państwa. Był przetarg, zgłosiły się 4 firmy, jedna nie uzupełniła braków, inne były powyżej tych środków, które zakładaliśmy. Oferty opływały na 6, 9, 7 i 7, ponad 7,5 miliona. Takich środków nie mamy, w związku z tym musimy przetarg od nowa ogłosić, powtórzyć go. Przypomnijmy, że inwestycyjny plan zakłada zmianę kształtu tego skrzyżowania, tak żeby wymienić nawierzchnię na samym rondzie, ale też na dojazdach z tych trzech ulic sąsiadujących. Zaplanowano przebudowę chodników, infrastruktury rowerowej, będą poprowadzone nowe odwodnienia, nowe oznakowania, oświetlenie przejścia dla pieszych, pojawią się specjalne płyty z wypustkami i pasy prowadzące, ułatwiające poruszanie się osobom niewidomym i słabowidzącym. Oczywiście też zmieni się system, albo właściwie wizualizacja i pojawią się nowe drzewa i całość tego projektu miałaby być gotowa do końca czerwca przyszłego roku. W związku z tym mamy tutaj dużo zadań, dużo pracy i miejmy nadzieję, że zgłosi nam się nowa firma i podejmie się tego wyzwania i będziemy mogli ten projekt zamknąć i realizować do czerwca przyszłego roku. Oczywiście zmiana organizacji ruchu już była prowadzona na tym skrzyżowaniu w 2018 roku, jednak nie było wtedy przebudowy. Mimo upływu lat na rondzie stosunkowo często dochodziło do wielu niebezpiecznych sytuacji i kolizji i wypadków, dlatego ta przebudowa ma zwiększyć bezpieczeństwo, zmienić tą sytuację dosyć niebezpieczną, no i przede wszystkim bezpieczeństwo mieszkańców i tych, którzy przejeżdżają, przechodzą przez to miejsce, jest najważniejsze. Ma być bardziej czytelne, będą nowe pasy, będą przejścia dla niewidomych i słabowidzących, będzie cała nowa infrastruktura świetlna, będą drzewa, także naprawdę rzeczywiście to będzie duża przebudowa. Kolejną inwestycją, która już jest też na ukończeniu, jest ta Mokra. Tu już spora część została przebudowana. Do zakończenia tej inwestycji zostało jeszcze około 2 miesięcy. Realizację przedsięwzięcia prowadzi przedsiębiorstwo robót drogowych, które realizuje ofertę na ponad 1,5 miliona złotych. Pracę ruszyły w lipcu tego roku. Najpierw drogowcy weszli na odcinek Mokrej od Konarskiego do skrzyżowania z Zieloną. Teraz pracują na drugim, krótszym odcinku, czyli do skrzyżowania z Boiskami i Babuńką. Stara nawierzchnia z płyt betonowych została zdarta, przebudowano podbudowę pod nowy asfalt, pobocza ich z kostki brukowej w ramach tej inwestycji realizowanej w całości z budżetu miasta, co jest ważne. Zaplanowano też wymianę słupów oświetleniowych oraz wykonanie kanalizacji deszczowej. To wszystko powinno być już gotowe do końca tego roku. To na pewno pomoże mieszkańcom, usprawni ruch tą drogą. To była rzeczywiście inwestycja bardzo ważna. Myślę, że mieszkańcy Mokrej i osiedla Świętego Piątka na pewno podziękują za możliwość skorzystania z tej nowej drogi. Wszystko idzie sprawnie i już niedługo powinno być zakończone, także będziemy mogli korzystać z tego miejsca.
7: Teraz zaglądamy do Zamojskiego Domu Kultury. Powiemy o propozycjach na ciekawe spędzenie wolnego czasu. Będzie o tańcu, spotkaniach, literaturze i zabawie. Szczegóły przedstawi.
9: Dzień dobry, Joanna Bliska. Przygotowaliśmy dość intensywne propozycje jesienne już, bo jesień w pełni. Zapraszam na poruszanie się z nami, dość nietypowo, ale nie chodzi tylko o ruch, chodzi o coś więcej. Od wiosny realizujemy projekt Za Horyzont Wyobraźni. Jest to kolejna edycja tego projektu i w ramach tego projektu dofinansowanego z Miejskiego Programu Profilaktyki proponujemy różne aktywności, różne spotkania. Jedną z nich jest tango argentyńskie. To jest cykl spotkań. Tango prowadzi instruktor Piotr Łyszkiewicz, doświadczony instruktor, który też jest może Państwu znany jako muzyk i nie tylko jazzowy, bo ostatnio wyruszył w świat ze swoim projektem Mental Surfing, ale u nas bywa przede wszystkim jako instruktor tanga argentyńskiego. I na to tango zapraszam przede wszystkim starszą młodzież. Starszą to znaczy taką końcówka podstawówki, a bardziej szkoła średnia. Tango argentyńskie jest tańcem specyficznym. Nie występuje tango u nas w Zamościu, ani w regionie, więc jest to nie lada gratka. Chyba najbliżej jest Lublin, gdzie Paweł Gmur od wielu lat już prowadzi zajęcia tanga i był też naszym gościem na ulicy Literackiej. Wiem, że tango argentyńskie budzi zachwyt. Można mieć takie poczucie, że jest tańcem dość łatwym, natomiast tutaj szkopuł leży w tych wszystkich detalach technicznych. I na to tango argentyńskie zapraszam do Zamojskiej Akademii Kultury 15 października, czyli lada moment. Zajęcia już trwają, kolejne będą 22 października. Wszystkie zajęcia odbywają się w sali, która się nazywa Wytwórnią Kultury, taka sala z lustrami w zaku na drugim piętrze. Trwają mniej więcej 2 godziny, od godziny 17, także 15-22 października to są te daty, kiedy spotykamy się, żeby tango argentyńskie tańczyć. Jak się przygotować? Przynieść wygodne obuwie. Wygodne obuwie to znaczy takie przede wszystkim, które nie ma podeszwy gumowej. Chodzi o to, że w tangu ważne

Ćwiczymy później ze sobą, ćwiczymy, zmieniamy te pary. Mimo że zajęcia już trochę trwają, to uczymy się za każdym razem trochę innych kroków, także można do tej grupy w każdej chwili dołączyć. Czyli 15-22 października, godzina 17, ZAK, drugie piętro. Najlepiej wejść od ulicy Pereca, tam przy wejściu zaraz jest winda i wjechać na drugie piętro do sali, która się nazywa Wytwórnią Kultury. I w tymże ZAK-u wspomnianym jeszcze druga propozycja, też w ramach Zoo Horyzont Wyobraźni, to są zajęcia salsy. Zajęcia salsy z Karoliną Swachą, bardzo doświadczoną instruktorką tańca, która się specjalizuje nie tylko w salsie, której nas uczy. To jest taka salsa New York z elementami czaczy. Zajęcia odbywają się w soboty co dwa tygodnie. Tym razem w październiku widzimy się 17 jeszcze i 31 października. Zajęcia trwają od godziny 12. Zazwyczaj są to 2 godziny takiego treningu razem z rozgrzewką. Trzeba się ubrać wygodnie, wziąć wodę i wygodne buty. Te buty mogą być butami jak najbardziej sportowymi, typu Adidasy na przykład, też z taką powierzchnią, która nie jest powierzchnią tempo, czyli można się sprawnie na tej powierzchni przesuwać. To są zajęcia dla młodzieży solo, także można przyjść samemu. Najczęściej przychodzicie z koleżankami, kolegami, bo tak jest przyjemniej, ja to rozumiem i zapraszam serdecznie. Im nas więcej, tym fajniejsza atmosfera. Uczymy się też za każdym razem trochę innych kroków, oprócz kroku podstawowego, który no, trzeba opanować. Robimy takie różne modyfikacje, układy choreograficzne, sekwencje kroków, także można również do tej naszej grupy dołączyć. Jeśli jest więcej pytań i wątpliwości, to zapraszam serdecznie do kontaktu ze mną. Można się skontaktować chociażby przez adres mailowy kultura@zdk.zamość.pl lub zadzwonić do Zamojskiego Domu Kultury i poprosić o rozmowę ze mną. Ja powtórzę, nazywam się Joanna Milska, chętnie udzielę wszystkich informacji. We wspomnianym projekcie Za Horyzont Wyobraźni wyodrębniony jest taki mini projekt, który nazywa się Krąg Wielopokoleniowy. Koncepcja zakładała powstanie grupy osób w różnym wieku. Najchętniej widzielibyśmy oczywiście młodzież z rodzicami, z dziadkami, żeby to byli przedstawiciele jednej rodziny. Chodziło nam, tworząc ten koncept tego projektu razem z Magdaleną Kosicką-Leszczyńską, która jest moderatorką tego kręgu i koordynuje przebieg działań w ramach tego mini projektu, żeby stworzyć taki sposób, sprawny sposób komunikacji, taką przestrzeń dialogu pomiędzy pokoleniami. Wiemy, że nasze postrzeganie, zwłaszcza wynika to z obserwacji w Zamojskiej Akademii Kultury, ponieważ te spotkania odbywają się tam i spotykają się tam różne pokolenia. Są tam seniorzy z klubu seniora i z innych grup, nie tylko naszego klubu zamojskiego, ale jest tam duża grupa senioralna, która uczestniczy w różnych zajęciach, w różnych instytucjach tam obecnych. Jest młodzież siłą rzeczy z pierwszego liceum, która nas odwiedza na tym drugim piętrze. No i te spotkania bywają dość ciekawe. One są oczywiście przelotne, na przykład w windzie. Natomiast z uwagi na komentarze, które te spotkania rodzą, chcieliśmy zaproponować, bo w tym projekcie jest też mężczyzna, o czym zaraz wspomnę, taką formę wymiany poglądów, światopoglądów, sposobu patrzenia na problemy, na to, co nas obecnie pokoleniowo różni, dzieli, jak możemy się sprawniej komunikować, jak w fajny sposób pokazać swoją perspektywę i pokazać, że nasza wcale nie jest gorsza, tylko jest po prostu inna. Ten krąg rusza od jakiegoś czasu i nie będę udawać, że nie mamy z tym problemów, ponieważ brakuje nam młodzieży, więc apel do Was, kochani. Jeśli macie wolną chwilę, zajęcia odbywają się zazwyczaj we wtorki, to trochę się zmienia, ale najbliższe są 20 października o godzinie 17 właśnie w Zamojskiej Akademii Kultury na drugim piętrze. Jeśli macie chwilę, to będziecie bardzo mile widziani, bo brakuje nam Waszego głosu. Mamy nadzieję, że z tego powstanie również wystawa. Takie było założenie, że stworzymy wystawę opatrzoną takimi komentarzami Waszymi, komentarzami przedstawicieli różnych

0: pokoleń. Zobaczymy, czy nam to wyjdzie. Na razie spotykamy się 20 października. Natomiast od razu zapraszam też na inny element tego projektu, który nazywa się Biodanco. Pierwsze spotkanie odbyło się już 13 października, co w niczym nie przeszkadza, bo kolejne będzie 27 października o godzinie 17 w Zamojskiej Akademii Kultury. Biodanca to jest nowy termin, to jest jeszcze coś, co myślę, że nie jest rozpoznawalne, a w naszym regionie ma miejsce tylko w Lublinie, w okolicy. Biodanca to jest taniec życia, to jest taka praca ciałem nad własnym spokojem, zharmonizowaniem, relacjami pomiędzy ludźmi, którzy uczestniczą w tym wydarzeniu. Zajęcia prowadzi pani instruktor Bożena Tarka, facylitatorka, i to nie jest taka rzecz łatwa, powiedziałabym, ponieważ sama idea, sam pomysł tej biodancy i tworzenia relacji z innymi, ale z samym sobą, tworzenia tego elementu harmonii w sobie, był opracowywany bardzo długo i autorem tego pomysłu, tego całego systemu, powiedziałabym, nauki jest czyliś naukowiec, psycholog, który nawet, co prawda ćwierć wieku temu już, ale wiadomo, że do Polski różne rzeczy docierają z opóźnieniem, był za pracę nad biodancą nominowany do Pokojowej Nagrody Nobla. W Polsce obecnie mamy 13 instruktorów biodancy. To też nie jest prosta sprawa, żeby nim zostać, ponieważ nauka trwa 3 lata. Później trzeba obronić pracę i zdać egzamin w takiej federacji międzynarodowej biodancy. I takim właśnie dyplomowanym instruktorem, instruktorką jest pani Bożena Tarka, która przyjedzie do nas z Lublina 27 października o godzinie 17. Można dołączyć, to jest wydarzenie, tak jak cały projekt, z myślą o młodzieży, ale wielopokoleniowy również, także zapraszam całe rodziny. I tutaj zamykam na razie propozycje dotyczące bardziej ruchu. A obiecałam jeszcze wspomnieć, mówiąc o biodancy i okrągu wielopokoleniowym, czyli tym mini projekcie w ramach dużego projektu Za Horyzont Wyobraźni, o tym, że jest tam też mężczyzna. Bo oprócz, drodzy Państwo i droga młodzieży, oprócz tych zajęć prowadzenia dialogu przez Magdę Kosicką-Leszczyńską i zajęć biodancy przez Bożenę Tarkę, są tam też elementy związane z muzyką relaksacyjną, które właśnie wspomniany wcześniej jako instruktor tanga prowadzi Piotr Łyszkiewicz i realizuje w tym projekt, który się nazywa Mental Surfing. Te sposoby osiągnięcia harmonii są wielorakie w tym projekcie, bo są poprzez rozmowę, poprzez ruch i poprzez muzykę. Serdecznie zapraszam do kontaktu ze mną. To teraz o czymś, co jest pewnie osobom interesującym się podróżami jest już w jakiś sposób znane albo bardzo dobrze znane, ponieważ w ramach projektu, który cały czas przywołuję tutaj i powtarzam się, nazywa się Za Horyzont Wyobraźni. Organizujemy też przez Zamojski Dom Kultury. W mojej skromnej osobie organizuję spotkania podróżnicze z cyklu Palcem po mapie. Mam to ogromne szczęście, że ta jesień obrodziła w tego typu spotkania. Już kilka za nami, a kolejne przed nami. Cieszę się z tych, które były i tych, które dopiero będą. 21 października o godzinie 17 i tym razem w Zamojskim Domu Kultury, czyli w stałej siedzibie przy ulicy Partyzantów 13, w sali klubowej, czyli tej po schodkach na górze, spotykamy się z Dawidem Detlaffem. To jest, drodzy Państwo, taki gość, chyba tak mogę powiedzieć, który przejechał sobie na rowerze do Azerbejdżanu. Jeśli się nie mylę, to jest około 5000 kilometrów. Wylądował w Baku. Na tym nie skończył, bo nawet ostatnio próbując się z nim skontaktować, co nie przynosiło efektów, okazało się, że jest właśnie w takiej trasie rowerowej, bagatela, wzdłuż wybrzeża Bałtyku i jedzie sobie na rowerze po piasku. Nie wiem, czy jest to prawda, że jako pierwszy Polak, możliwe, tego nikt jeszcze nie zweryfikował. Gdyby Państwo mieli informację, czy pierwszy, czy nie, to proszę przyjść na spotkanie, będziemy to prostować. ale no, młody człowiek, dziennikarz, zapaleniec, rowerzysta, podróżnik, który przyjedzie do nas z daleka, bo z północy Polski, więc kawał drogi pokona, żeby do nas dotrzeć i będzie opowiadał o tej swojej pasji. Skąd w ogóle taki pomysł, żeby ruszyć na rowerze do Baku, między innymi przez Chorwację, między innymi przejechać. Skąd taki pomysł, powie nam 21 października. Także w imieniu Dawida, w imieniu Zamojskiego Domu Kultury i swoim własnym zapraszam na to spotkanie. I mogę już zaznaczyć, że kolejne spotkania już są w etapie omawiania i to jest wielka duma moja, bo 4 listopada naszym gościem będzie, drodzy Państwo, pan Krzysztof Wielicki, legenda polskiego himalaizmu. Także cieszę się ogromnie, że takich gości mamy. Mam wrażenie, że z tych podróżników o dużych nazwiskach mieliśmy niemal wszystkich. Ostatnio między innymi naszym gościem był Mateusz Waligura i tu mi przypomniał o tym, że jeszcze Łukasz Supergan powinien zostać zaproszony, ale naprawdę z tych dużych nazwisk i z tych osób, które chociażby na Kolosach Gdyńskich są nagradzane, to było ich już sporo w Zamościu, ale pan Krzysztof Wielicki myślę, że nie ma sobie równych, także jeśli, drodzy Państwo, chcecie zobaczyć człowieka niezłomnego, który będzie opowiadać o nie tylko o górach, ale też o tych przyjaźniach, które się zawiera podczas tych ekstremalnych sytuacji, to zapraszam 4 listopada, a już mogę, myślę, spokojnie zapowiedzieć, że z kolei, jeśli dobrze patrzę w kalendarz, 25 listopada naszym gościem będzie Przemek Kossakowski. O czym opowie, to jeszcze nie wiem, bo złapałam Przemka, kiedy był na Borneo, także jeszcze ustalamy, ale to są te spotkania jesienne, z których się ogromnie cieszę. Może jeszcze w międzyczasie uda nam się pomiędzy tymi środowymi spotkaniami o wskazanych terminach jeszcze jakieś zorganizować. Na razie widzimy się 21 października. Jesień za oknem. Mamy w Zamojskim Domu Kultury, w naszej ekipie programowej, drodzy Państwo, merytorycznej, super instruktorki. Jedną z nich jest na pewno Martyna Gieleta. Tutaj taka autoreklama, bo nie wiem, czy już mieli Państwo tutaj, przede wszystkim kieruję tę uwagę do osób dorosłych, posiadających nie za duże dzieci. Może mieli Państwo już okazję czytać, czy oglądać relacje z zajęć prowadzonych, które się nazywają Motoryka Smyka, które właśnie Martyna prowadzi. To są zajęcia dla młodszych dzieciaków, regularne, natomiast Martyna też co jakiś czas proponuje zajęcia cykliczne, tematyczne. Tym razem są to zajęcia plastyczne, jesienne. One odbywają się w Zamojskiej Akademii Kultury, bo tamte nasze zajęcia warsztatowe przede wszystkim są obecnie realizowane. I zapraszam serdecznie 22 października na takie zajęcia proponowane przez Martynę o godzinie 16 w Wytwórni Kultury dla dzieci w wieku 7-12 lat, czyli takich troszkę młodszych uczniów podstawówki i troszkę starszych. To będą zajęcia typowo artystyczno-plastyczne, odwołujące się do pory roku z użyciem materiałów naturalnych, liści ze skarbami jesieni, które można teraz znaleźć. Co będzie dokładnie, to też pewna doza niespodzianki musi zostać. Ja gwarantuję, że jeśli warsztaty prowadzi Martyna, to będzie ciekawie, nietuzinkowo, kolorowo. Będzie uruchamiać na pewno różne zmysły, bo z tego Martyna jest już znana. A może więcej nie będę opowiadać, tylko drodzy Państwo, proszę zajrzeć na naszą stronę lub w media społecznościowe, przeczytać, przyjść, przyprowadzić dziecko na takie zajęcia, które myślę, że są fajną propozycją na popołudnie jesienne w trakcie tygodnia, kiedy już lekcje są odrobione i nie wiadomo, co z tym czasem wolnym zrobić. A jeśli ktoś z Państwa jest na przykład nauczycielem albo prowadzi pewnego rodzaju zajęcia popołudniowe lub też ma dziecko w domu, które uczęszcza do szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej, to ogłaszam, że już na naszej stronie Zamojskiego Domu Kultury znajdą Państwo wszystkie detale dotyczące 30. jesiennego konkursu recytatorskiego. Jest to konkurs, który ma bardzo długą historię. W Zamojskim Domu Kultury odbywają się takie eliminacje do udziału w przeglądzie powiatowym. Wszystkie informacje dotyczące tego wydarzenia znajdą Państwo oczywiście u nas na stronie. W tym roku hasło 30. jesiennego konkursu recytatorskiego to jest magia zaklęta w słowach. Recytatorzy prezentują jeden dowolnie wybrany tekst. Może być to wiersz, może być to fragment prozy. Uzasadniony też jest kolaż tekstów, który jest sprawnie zmontowany i uczestnik przygotowuje repertuar, który nie był jeszcze do tej pory prezentowany na żadnym konkursie. Później w kategoriach wiekowych, które są określone i mogą Państwo doczytać u nas na stronie, prezentuje ten repertuar. Dla uczniów szkół podstawowych jest to repertuar do 3 minut. Starsi natomiast, jeśli są to uczniowie szkół ponadpodstawowych, to ten czas prezentacji trwa do 5 minut i eliminacje powiatowe odbywają się u nas 4 listopada o godzinie 10 w sali widowiskowej Zamojskiego Domu Kultury. Natomiast elektroniczną kartę zgłoszenia dostępną na stronie należy wypełnić do 27 października i przesłać do nas lub też przynieść do sekretariatu ZDK. Serdecznie zapraszam. Myślę, że hasło jest fajne i dość takie szerokie, więc można stworzyć fajny montaż, taki kolaż tekstów. Magia zaklęta w słowach. Słowa to rzecz ważna i mają dużą moc sprawczą, także fajnie, gdybyśmy tym słowom poświęcali trochę więcej uwagi. A przede wszystkim to taka moja refleksja z dzisiejszej porannej sytuacji wśród młodzieży, żebyśmy to, jak się do siebie zwracamy, może trochę więcej serdeczności i życzliwości w tym umieścili, wtedy świat byłby po prostu lepszy. Kursy mamy wszelakie, natomiast konkurs recytatorski to jest zawsze trochę inne wydarzenie niż pozostałe, bo wymaga najpierw takiego długiego namysłu i takiego własnego przemyślenia stosunku do słowa, tego, co w tekście, który się wybierze. Często wiem, że oczywiście młodzież czy dzieci wybierają te teksty czy z rodzicami, czy z instruktorami, opiekunami zajęć, w których uczestniczą, ale ten tekst ma być nam bliski. Więc to jest po pierwsze taka możliwość przyjrzenia się słowom w inny sposób i tego, co te słowa nam mówią, tego, jak je przefiltrować przez siebie i powiedzieć później, wyrecytować ten fragment wybrany w taki sposób, żeby to, co chcemy powiedzieć, to, co przez nie rozumiemy, zostało zrozumiane też przez słuchaczy tego tekstu. No i to jest oczywiście zawsze sposób zmierzenia się ze sobą, możliwość wystąpienia przed publicznością, przed jurorami, możliwość przejścia dalej, bo są to eliminacje. Później Centrum Spotkania Kultur można zaistnieć i zmierzyć się z kolei z przedstawicielami z całego województwa. Także jest to duże osiągnięcie, jeśli się już zakwalifikuje do wydarzenia, które odbywa się w Centrum Spotkania Kultur. Jest to też możliwość porozmawiania z osobami, które oceniają tę naszą prezentację, poradzenia się, jeszcze doszlifowania pewnych rzeczy. No, każdy z nas, przygotowując jakąś formę prezentacji, obojętnie jaka ona jest, potrzebuje lustra i potrzebuje weryfikacji, potrzebuje porozmawiania z kimś, kto albo jest profesjonalistą i może nam udzielić rad, albo patrzy na to może w sposób inny i może nam nakreślić inną perspektywę. Także ten jesienny konkurs recytatorski to jest takie rodzaj wyzwania, rodzaj sprawdzenia się, rodzaj zmierzenia się ze słowem i taka fajna motywacja i fajna okazja, żeby z tym słowem pobyć w ciszy, przygotować się, przejrzeć trochę tekstów, wybrać te, które są nam najbliższe. W przeglądzie powiatowym, drodzy Państwo, bo może to niektórych zachęci, przewidziane są też nagrody. Najczęściej są to książki. Te nagrody są możliwe dzięki wsparciu ze starostwa zamojskiego, za co bardzo, bardzo dziękujemy. Jakie to będą książki dokładnie? No to, żeby to zobaczyć, to trzeba przybyć, wyrecytować i wtedy tę książkę dostać do swej dłoni. Także jeśli to jest jakaś motywacja, to nagrody są i są przewidziane. Tak sobie pomyślałam jeszcze, że Zamojski Dom Kultury jest takim miejscem, które oferuje rzeczy inne, nowe, fajne, mam nadzieję, ciekawe. Więc jeśli Państwo już trochę są przerażeni jesienią, to oprócz propozycji jesiennych mam takie propozycje, które pozwolą przypomnieć sobie piękne lato. I to są takie propozycje utrwalone w postaci fotografii. Dwie wystawy, drodzy Państwo. Jedna wystawa, której wernisaż będzie 15 października, to są Farze Eurofolku. Autorką wystawy zdjęć jest Alina Ostarz, fotografka zamojska, członkini Zamojskiej Grupy Fotograficznej, Grupy Twórczej, a jak sama nazwa wystawy mówi, tytuł wystawy Twarze Eurofolku, będzie to odwołanie do festiwalu, który odbywa się zawsze w lipcu w naszym pięknym mieście. Będą mogli Państwo przypomnieć sobie, jakie zespoły gościły podczas Eurofolku i spojrzeć na perspektywę Aliny, która patrzyła przez oko obiektywu i kadrowała te wydarzenia tak, żeby udokumentować, zachować w pamięci i pewnie też przede wszystkim wyrazić swoje impresje w tejże postaci. Natomiast drugą wystawą, dostępną jeszcze tutaj w pomieszczeniu na parterze Zamojskiego Domu Kultury, w pomieszczeniu zwanym potocznie Salą Kawiarnianą, to wystawa, której wernisaż odbył się 7 października. Ona przez jakiś czas jeszcze będzie u nas dostępna, można ją oglądać i jest to pokłosie pleneru 6 Ogólnopolskiego Pleneru Fotograficznego Roztoczy 2026, czyli wynik działalności również Zamojskiej Grupy Fotograficznej, Grupy Twórczej. Uczestniczyło w tym plenerze 32 fotografików. Spiritus Movens jest jak zwykle Mirek Chmiel. I drodzy Państwo, co zobaczyli podczas tego pleneru uczestnicy, można zobaczyć na zdjęciach, które, powtarzam, są wciąż dostępne. Można je oglądać w sali kawiarnianej Zamojskiego Domu Kultury. Zapraszam.
1: To wszystko w tym magazynie lokalnym Zamojskie Jaskini. I do usłyszenia.

0: Reklama.
1: No nie wiem, czy lepiej wziąć 1000-metrowy przedłużacz, czy 100 litrów paliwa?
2: Po co?
1: Żeby ogarnąć nasz cały ogród.
2: Głuptas z ciebie. Weź akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita.
1: No tak. Kosiarki, podkaszarki, nożyce do żywopłotu oraz do trawy. Sekatory ogrodnicze, pilarki łańcuchowe oraz dmuchawy. Chcesz, żeby praca w ogrodzie szła jak z płatka? Poznaj akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita. Zaprasza Centrum Elektronarzędzi. Zamość, ulica Dzieci Zamojszczyzny 2.
3: Signore e signori, mam ważne informacje. W restauracji Verona rozpoczyna się wielkie święto makaronów. Jeśli kochacie spaghetti, jeśli uwielbiacie penne, jeśli marzycie o tagliatelle, ravioli czy tortellini, to jest festiwal właśnie dla was. Przez cały październik i listopad serwujemy wyjątkowe włoskie pasty, według naszych najlepszych receptur. A kiedy nie możecie przyjść do nas, to my przyjedziemy do was. Zamówcie z dowozem. Restauracja Verona, tutaj każdy dzień smakuje jak wakacje we Włoszech. Sprawdź menu na www.veronacafe.pl. Buon appetito!
4: Lubisz zakupy w dobrych cenach? Odwiedź outlet Modna Szafa w Zamościu. Tu odzież kosztuje już od 15 zł za sztukę, a od poniedziałku do piątku ceny są obniżane. Ubrania z metkami dla kobiet, mężczyzn i dzieci. Prosto z Anglii, Norwegii i Włoch. Są też tekstylia do domu, dywany, firany, zasłony i pościele. A dla fanów znanych marek odzież oznaczona kolorowymi klipsami z cenami zależnymi od koloru oznaczenia. W każdą sobotę nowa dostawa. Outlet Modna Szafa Zamojskiego 6 w Zamościu. Ceny, które warto sprawdzać każdego dnia.
5: Jeśli pieczenie jest twoją pasją, to dobrze trafiłeś. Słodki Zakątek w Zamościu od roku pomaga tworzyć torty, ciasta i słodkości, które zachwycają smakiem i wyglądem. Znajdziesz tu wszystko do tortów

0: Galaktyczne i ortopedyczne. Lusia, salon obuwia dziecięcego. Zamość Partyzantów 53. Tomaszów Lubelski, Lwowska 17.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Edukacja bez barier. Przyszłość bez granic. Tak działa specjalistyczne centrum wspierające edukację włączającą w Hrubieszowie. To miejsce, które wspiera nauczycieli, rodziców i uczniów w budowaniu szkoły dostępnej dla każdego. STFEW działa w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym w Hrubieszowie i współpracuje z 5 szkołami z terenu miasta. Oferuje szkolenia, doradztwo oraz nowoczesne pomoce dydaktyczne, pomagając tworzyć przyjazną i otwartą edukację. pzpsw.hrubieszów.pl. Projekt finansowany przez Unię Europejską.
3: I po reklamie.

0: Polska Zamość.
1: Reklama.
2: Szukasz sprawdzonego rozwiązania do ogrzewania swojego domu? Wybierz certyfikowany pelet sosnowy Startaco Kuzio. Wysoka kaloryczność i niewielkie ilości popiołu zapewnią Ci wydajność i czyste ogrzewanie. Transport i rozładunek do 50 km w cenie. Odwiedź nas w Majdanie Sieniawskim lub zadzwoń pod numer telefonu 669 699 433. Startak Kuzio. Zapraszamy!
3: Chcesz dobrze zjeść i nie wydać fortuny?
4: To słuchaj, w Alejach Smaku promocje są przez cały tydzień.
3: Pizza 42 cm, sosy i Pepsi?
4: Tylko 45 zł.
3: A jeśli masz ochotę na obiad jak u mamy?
4: Zestaw dnia, tylko 3 dyszki za zupę i drugie danie.
5: W Alejach Smaku przez cały tydzień czekają na Ciebie różne promocje i pyszne zestawy dnia już za 30 zł. Aleje Smaku, Rynek Solny 1, Zamość, 84 542 10 88.
4: Aleje Smaku, tutaj promocje smakują najlepiej.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Już 16 listopada w Zamojskim Domu Kultury rusza festiwal teatralny dla dzieci i młodzieży Teatralne Podróże. Nauczycielu, zarezerwuj miejsca dla swojej klasy na poruszające spektakle o relacjach, emocjach i wzajemnym zrozumieniu. Rodzicu, zapraszamy także całe rodziny na wyjątkowe teatralne spotkania. Program festiwalu i bilety znajdziesz na zdk.zamość.pl. Patronat nad wydarzeniem objął Rafał Zwolak, prezydent miasta Zamość. Festiwal dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
8: I po reklamie.

po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w żar,

0: autopromocja.
1: Żeby móc powiedzieć klasyczne,
2: będę grał w grę.
1: Trzeba mieć w co i trzeba mieć na czym. W tym tygodniu w Esce po 15 do zgarnięcia zaproszenia na kultowe TGA i komputer gamingowy wart 17 tysięcy. Zgłoś się na esk.pl, a potem słuchaj po południu w Radiu Eska Sądy i Kościela.
3: Sponsorem konkursu jest Komputronik, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Komputronik.pl.

Może mam trochę problemów, wiem. Może wszystkiego się czepiam, wiem. Ale nie dam sobie wejść na głowę. I to nie tak, że ciągle coś źle robię. Ja potrzebuję luzu, ej. A twój luz cały stoi w kurzu. Dlaczego każda prośba jest jak echo?